0: z sztuczną inteligencję, które przedstawiają seksualne wykorzystanie dzieci.
1: Wszelkie nieprawidłowości w sieci można zgłaszać m.in. pod adresem dyżurnet.pl. Jedna osoba utonęła w jezioraku we wsi Wieprz w Warmińsko-Mazurskim, podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. 75-latek jest pierwszą w tym sezonie ofiarą wody w tym rejonie. Na Mazowszu od początku roku było już 6 utonięć. Dlatego przed wakacjami służby apelują o rozwagę w czasie wypoczynku nad wodą, sugerują korzystanie z bezpiecznych, strzeżonych kąpielisk i nie wchodzenie do wody po spożyciu alkoholu. To właśnie bardzo często przyczynia się do tragicznych zdarzeń, bo alkohol powoduje brawurę, wyjaśnia ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
2: Po tym jednym piwie człowiek staje się odważniejszy, śmielszy, dowcipny, jest skory do tego, żeby zrobić komuś psikusa. Jedno piwo za sterem i dwóch szwagrów na skuterach to równa się wypadek, no bo jeden przy drugim nie chciał się popisać. Podpłynie do niego szybko, blisko, będzie chciał go ochlapać, do obcej osoby by nie podpłynął. A tutaj wystarczy jedno piwo i ten poziom takiej brawury wzrasta od razu.
1: Eksperci zwracają także uwagę, że warunki w zbiornikach wodnych mogą się zmieniać. Miejsce, które rok temu wydawało się bezpieczne, teraz może już takie nie być. Ziemia nagrzewa się szybciej niż kiedykolwiek. Według specjalistów próg 1,5 stopnia może zostać przekroczony już w tej dekadzie. Winnym tego zjawiska jest El Niño. Czeka nas więcej susz, nawałnic i wichur. Najmocniej ucierpi południe Europy, mówi Radiu Z Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
3: Tam będą bardzo długie, intensywne fale upału związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami. Mogą być tam problemy z dostępnością wody. U nas no to przede wszystkim te susze będą takim problemem paradoksalnie po wodzie, bo jeżeli mamy wysuszony grunt i spadnie na przykład podczas takiego ulewnego deszczu duża ilość wody, na tą zasklepioną glebę gdzieś to spłynie.
1: Dlatego naukowcy apelują o takie zmiany jak odbetonowanie miast czy oszczędzanie wody. Tej ostatniej przetrwającej od wielu tygodni suszy każda ilość jest na wagę złota. Pożary trawią lasy w całej Europie. Unijny program ochrony ludności był tej wiosny uruchamiany aż 5 razy w Holandii, Czechach, Niemczech, Włoszech i w Polsce. W jaki sposób Unia szykuje się do pożarowego sezonu? O tym reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
4: Na ten sezon przygotowanych jest więcej strażaków, bo blisko 800 specjalnie rozlokowanych w miejscach, gdzie ryzyko pożarów lasów jest największe. W Grecji, Hiszpanii, Portugalii czy we Włoszech. Są gotowi do pracy ramię w ramię z lokalnymi strażakami w pierwszych krytycznych godzinach. Jak mówi komisarz Hadzi Alabib, do dyspozycji jest też 5 śmigłowców i 22 samoloty gaśnicze. To największa akcja w ramach przygotowania na sezon pożarów lasów w historii. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Każdy kraj w obliczu kryzysu może wysłać prośbę o pomoc w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Tą jednostką w ramach Komisji Europejskiej kieruje teraz Polak, Maciej Popowski. Zwolnij niebezpieczny punkt. To nowa akcja policji. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie w ostatnich latach dochodziło do największej liczby wypadków. O szczegółach akcji reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Tego rodzaju miejsca, niebezpieczne punkty zdarzają się niezależnie od tego, czy jest to droga szybkiego ruchu, skrzyżowanie w mieście, czy wąska ścieżka poza miastem, mówił mi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
6: Są to zarówno kilkukilometrowe odcinki dróg, jak również konkretne lokalizacje, między innymi skrzyżowania czy przejścia dla pieszych.
5: Mundurowi chcą zwrócić uwagę kierowców, że nadal to nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków, ale też, że do tragedii może doprowadzić każda chwila nieuwagi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Spoty tej kampanii będą wyświetlane na ekranach przy głównych trasach komunikacyjnych, przy stacjach paliw, a także na dworcach czy w centrach handlowych. Akcja potrwa do końca września. Ratownicy na Bałtyku szykują się na nowe wyzwania związane z uruchomieniem farm wiatrowych. Powstaje 8 nowych statków ratowniczych. Jak mówi Radio Z, szef Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska, jego ludzie także intensywnie się już szkolą.
7: Chociaż same farmy jeszcze fizycznie nie ruszyły, ci operatorzy, ci serwisanci na wieżach wiatrowych o wysokości 200 metrów jeszcze nie pracują, ale jesteśmy na etapie właśnie dokształcania się, robienia kursów wysokościowych, no po to, żeby w tym najgorszym momencie no być przygotowanym do pomocy w ewakuacji z gondoli farm wiatrowych.
1: Pierwsze 3 nowe statki rozpoczną służbę już tej jesieni. Będą pracować w Trzebieży, Łebie oraz we Władysławowie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Za oknem trzasnęła gałązka. Brudny odruchowo wyciągnął ze schowka niewielką latarkę i wycelował strumień światła w miejsce, skąd dobiegł dźwięk. Mignęła mu para czerwonych oczu i całkiem okazałe poroże. Chwilę później jeleń zniknął w ciemności. Brudny jeszcze przez chwilę penetrował mrok, po czym wyłączył latarkę i odłożył ją. Skierował spojrzenie na partnerkę. Do tej pory nie wiem, kto się krył za tymi widziadłami. One w końcu odeszły, jakoś krótko przed tym, jak opuściłem sierociniec. Przez lata nie wracały, a ja jakoś je sobie wytłumaczyłem. Wiesz, trauma z dzieciństwa i te sprawy. Zawadzka zmarszczyła brwi i odgarnęła niesforny kosmyk. Zaciągnęła się papierosem. Nigdy mi o tych snach nie mówiłeś, a nie było o czym. Zresztą znasz mnie. Nie należę do wylewnych. Dla mnie to była głupota. Imaginacje chorego, przerażonego dziecięcego umysłu. A przynajmniej tak mi się wydawało. Co masz na myśli? Te sny wróciły, Julka. Miewam je od momentu przyjazdu do Zielonej Góry. Brudny spuścił wzrok, jakby wstydził się swego wyznania. Zawadzka wiedziała, że nie jest to dla niego łatwe. Igor zawsze grał zimnego sukinsyna, ale pod płaszczem twardego i nieczułego gliny, gdzieś w odmętach jego pokręconego jestestwa, wciąż krył się tamten przerażony, zahukany malec. To pewnie da się jakoś wytłumaczyć. Zawadzka nie chciała zabrzmieć jak policyjny psychiatra. Nie byłeś tu od wyjazdu z sierocińca, czyż nie? Może ten powrót na stare śmieci jakoś wpłynął na twoją podświadomość? Normalnie też bym tak pomyślał. Nie wierzę w takie bzdury, ale... Głos uwiązł Brudnemu w gardle. Zacisnął zęby i głośno przełknął ślinę. Ale... naciskała Zawadzka. Ale gdy po raz pierwszy zbliżyłem się do tego bachusika, poczułem, jakby wszystko wróciło ze zdwojoną siłą. To było cholernie intensywne, niesamowicie realistyczne. Dosłownie poczułem obecność tego czegoś. Jakby było we mnie, jakby przejęło nade mną kontrolę. Brudny przetarł twarz dłonią i ścisnął skronie. Nie wiem, cholera jasna. Mówię bez sensu, wiem, brzmi idiotycznie. Już nawet sam się zastanawiałem, czy nie mam jakiegoś rozdwojenia jaźni. To wszystko jest takie popieprzone. Zdarzało ci się to częściej? Tak, kilka razy. W snach również. Domyślasz się, kim może być ta postać? Brudny zagryzł dolną wargę i pokiwał przecząco głową. Nie wiem, ale jest pełna gniewu, jak nigdy wcześniej. I czuję, że gdzieś tam na mnie czeka. Zawadzka zaciągnęła się po raz ostatni i wyrzuciła niedopałek za okno. Spojrzała w oczy byłego partnera z patrolu, ex-kochanka, a zarazem przyjaciela i jedynego faceta, który potrafił wzbudzić w niej prawdziwe emocje. Wierzę ci, Igor, oznajmiła po dłuższej chwili, ale to i tak nic nie zmienia. Pojedziemy do tego Nietkowa, uratujemy twoją okę, a tego sukinsyna, choćby miał rogi i spojrzeniem palił krzyże, dopadniemy i zakujemy w kajdanki. Brudny przekręcił kluczyk i leśne ostępy wypełnił ponury warkot sześciolitrowego potwora. Wycofał na asfaltówkę, ale nie ruszył od razu. Wiedziałem, że lepiej trzymać język za zębami. Burknął, gdy wrzucił jedynkę. Nie, Igor. Dobrze, że mi to powiedziałeś. Ma kurwa rogi i spojrzeniem pali krzyże. Kimkolwiek jest, nie powstydziłby się takiego porównania. Brudny skrzywił się wymownie i puścił sprzęgło. Nissan Patrol powoli zaczął sunąć po opustoszałej drodze, na której końcu można było dostrzec światła pierwszych zabudowań. Nietków tonął w głuchej ciszy i gęstej mgle, pełnych mrocznych tajemnic i czających się cieni. Gdy Igor Brudny i Julia Zawadzka mijali tablicę z nazwą wsi, w Filip Trochan klęczał na zimnej podłodze i modlił się, aby to wszystko okazało się tylko złym snem. Cień właśnie go odwiedził, poszeptał mu do ucha i obiecał morze bólu i cierpienia. Dochodziła 23. W biurze Czarneckiego wciąż było pusto i cicho. Inspektor stał w półmroku ze szklanką parującej kawy w dłoni i patrzył na ulicę przed komendą. Uchylił okno, aby nieco przewietrzyć gabinet. Powiew delikatnej bryzy wstrząsnął podsuszonymi liśćmi dogorywającej paprotki. Inspektor odetchnął głęboko i po chwili zastanowienia postanowił, że zlituje się nad niczemu winną rośliną. Poszedł do pokoju socjalnego, napełnił szklankę wodą i podlał kwiatek. Znów spojrzał w mrok za oknem. Miasto zasypiało. Nikły ruch o tej porze w ostatnich dniach praktycznie zupełnie zanikł. Mało kto decydował się opuszczać bezpieczne mury, a w lokalnych mediach właściciele restauracji i barów już żalili się na spadek obrotów. Wampir, rzeźnik, a po ostatnim wyczynie nawet Leatherface, czyli skórzana twarz, stał się głównym tematem przy każdym rodzinnym stole, barowym piwie czy osiedlowym blancie. Miasto żyło w strachu i strachem oddychało. Po zmierzchu aktywność niemal zamierała, a ci, co musieli przemieścić się z punktu A do B, robili to w pośpiechu, trzymając się głównych arterii i unikając ciemniejszych zaułków czy zalesionych skwerów. Czarnecki usłyszał stukot obcasów. Pierwsza do biura wkroczyła ekspertka kryminalistyki Anna Borucka. Chwilę później pojawił się młodszy inspektor Grzegorz Zimny, a następnie trójka niższych stopniem policjantów: Łukasz Warszawski, Jakub Wicha i Janusz Kosiński. Wszyscy mieli podkrążone oczy, a ich twarze wyglądały na zmęczone. Dwie minuty przed czasem w korytarzu ponownie dało się słyszeć odgłos stukających szpilek i za chwilę do gabinetu zawitała psycholog policyjna Elżbieta Pałka. Każdy zrobił sobie mocną kawę i usiadł na swoim miejscu. Zwykle w takich momentach członkowie zespołu mieli chwilę, aby podyskutować o sprawach trzeciorzędnych, czasem pożartować. Tego wieczoru nikomu nie było do śmiechu, a na twarzach rysowały się napięcie i niepokój. 10:55 Czarnecki wstał i położył dłonie na oparciu swojego krzesła. Dziękuję, że przyszliście, powiedział swoim ludziom. Nie wzywałbym was wszystkich, gdyby nie fakt, że pojawiły się nowe okoliczności związane z prowadzonym śledztwem. Czarnecki zawiesił głos, co niemal natychmiast wykorzystała Elżbieta Pałka. Nie poczekamy na prokuratora Lisa? Zapytała bez owijania w bawełnę. Jest 5 minut po czasie. Prokurator nie jest dzieckiem. Nic nie sugeruję, ale ponoć obecność miała być obowiązkowa. Owszem, jest. I w korytarzu dało się słyszeć kroki. Czarnecki znał ten chód. To był Lis. Po chwili drzwi się otwarły. Przepraszam za spóźnienie. Prokurator pokajał się przed wszystkimi i zajął swoje miejsce. Czarnecki zmierzył go podejrzliwym wzrokiem. Sam nie wiedział, co o tym myśleć. Nie spodziewał się, że przybędzie. A celem zebrania miało być między innymi przekazanie pozostałym członkom zespołu informacji, jakie udało się zdobyć na temat prokuratora, i oficjalne uznanie go za jednego z podejrzanych. W związku z nieoczekiwanym pojawieniem się bohatera wieczoru, inspektor musiał skorzystać z planu B. Plan B był prosty. Nie wypuścić nikogo z biura, zwłaszcza zaś Lisa, przynajmniej do północy.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Inspektor poprawił okulary. Skoro jesteśmy w komplecie, to powtórzę. Spotkaliśmy się tutaj, ponieważ pojawiły się nowe okoliczności i uznałem, że jak najszybciej muszę je wam przedstawić. Poza tym mam prawo sądzić, że morderca uderzy ponownie dziś w nocy. W salce nastąpiło lekkie poruszenie. Atmosfera zgęstniała. Skąd to przypuszczenie? Zapytała Pałka. Jestem prawie pewny, że udało mi się znaleźć źródło, z którego sprawca czerpie swój gniew i potrzebę mordowania. Ma to dość istotny związek z komisarzem Igorem Brudnym. Czyli jednak, wtrącił Lis, ale w jego tonie nie było już pewności siebie. Słabo wyszkolony policjant mógłby tego nie wyczuć, ale wysokiej klasy profesjonalista musiał to dostrzec. W pewnym sensie, ale to nie jedyna nowość. Aby zrozumieć motyw działania sprawcy, trzeba zacząć od Trochana. Zebrani w skupieniu słuchali inspektora. Czekali na przełom, bo wedle wszystkich znaków taki miał zaraz nastąpić. Dziś, jeszcze przed konferencją prasową, odwiedziłem matkę podejrzanego Filipa Trochana. Nie pytajcie, jak udało mi się namówić ją na rozmowę. W każdym razie, nie dość, że otworzyła mi drzwi, to jeszcze odpowiedziała na każde moje pytanie zgodnie z prawdą. Czarnecki z powrotem usiadł na krześle. Zacznę od tego, że Joanna Trochan nie jest biologiczną matką Filipa Trochana, a jedynie kobietą, która do spółki z mężem Olgierdem Trochanem kupiła dziecko kilka dni po urodzeniu. Przez pomieszczenie przebiegł lekki szmer. Borucka założyła nogę na nogę, a Pałka, mimo że siedziała najbliżej inspektora, nachyliła się jeszcze bardziej. Nie udało mi się dotrzeć do prawdziwej matki Trochana, ale ustaliłem osobę odpowiedzialną za sprzedanie Filipa państwu Trochanom. To były proboszcz parafii w podzielonogórskim Nietkowie, niejaki Bogumił Wilczek. Niestety nie żyje od ponad 3 lat. Jaki to ma związek z Brudnym? Zapytał Zimny. Brudny jest bratem bliźniakiem Trochana, ale w przeciwieństwie do Filipa jego życie nie było usłane różami. Brudny zamiast do bogatej rodziny zastępczej trafił do sierocińca, a dokładnie, mam nadzieję znanej wam wszystkim, placówki opiekuńczo-wychowawczej Hieronimek Zielonogórskich w pobliskim Zaborze. Większość zebranych pokiwała głowami. Placówka od lat miała raczej kiepską opinię, chociaż nikt nigdy oficjalnie nie oskarżył pracowników o zaniedbywanie wychowanków. Zarazem każdy ze wstydem mógł też przyznać, że sierociniec, dodatkowo prowadzony przez siostry zakonne, to miejsce, którego oceniać nie wypadało. Przepraszam, ale ja nie kojarzę, wtrąciła się Pałka. Czarnecki skarcił się w myślach, gdyż jego ulubiona profilerka do Zielonej Góry przyjechała gościnnie, i trudno było od niej oczekiwać, że będzie orientowała się w lokalnych sprawach. To sierociniec o, powiedzmy, nie najlepszej opinii, wytłumaczyła Borucka. Hieronimki są trochę jak psia kupa na parkowej ścieżce dla biegaczy. Wszyscy ją widzą i najchętniej by ją usunęli, ale nikt tego nie robi, licząc, że zajmie się tym ktoś inny. A konkretnie? Pytam, bo to może być niezwykle ważne w kontekście motywu zbrodni. Słyszało się różne rzeczy i ja jestem w stanie uwierzyć, że dochodziło tam do poważnych zaniedbań. Kilkanaście lat temu plotkowano nawet o czynach pedofilskich, ale jak to w naszym pięknym kraju, sprawę zamieciono pod dywan. Okej, dzięki. Chyba przypuszczam, do czego dążysz, Romek, ale... Pałka machnęła dłonią. Dobra, za wcześnie. Przepraszam, kontynuuj, proszę. Czarnecki przysłuchiwał się dyskusji obu pań, ale kątem oka obserwował reakcję Lisa. Prokurator zachowywał kamienną twarz, choć w momencie, gdy Borucka wspomniała o czynach pedofilskich, ledwo zauważalnie się wzdrygnął. A jak udało ci się to ustalić? Spytał znienacka. To znaczy? No skąd wiesz, że Brudny wychowywał się w tym sierocińcu? Lis był nerwowy, a jego pytania napastliwe. Pozostali członkowie grupy mogli tego nie dostrzec, ponieważ bez informacji, jakie posiadał Czarnecki, rozpracowanie zachowań prokuratora wydawało się wręcz niemożliwe. Ale inspektor wychwytywał każdą, nawet najdrobniejszą zmianę tonacji głosu czy mimiki twarzy i czytał w prokuratorze jak w otwartej księdze. Po prostu dobrze wykonałem swoją robotę, skłamał inspektor. W placówce matka przełożona potwierdziła, że Brudny był ich wychowankiem. Dlaczego zatem nie zgłosiła tego wkrótce po opublikowaniu nagrań z deptaku? Tłumaczyła się, że nie ogląda telewizji, a zdecydowana większość personelu placówki to młode siostry, które nie mogły pamiętać Brudnego. Nie wspominając, że dość mocno się zmienił przez ostatnie 20 lat. Mało to wiarygodne. Masz protokół z przesłuchania tej kobiety? Wtrąciła się Pałka. Nie. Na razie to była tylko luźna rozmowa. Nie chciała za dużo mówić i widać, że raczej zdania nie zmieni. Trzeba będzie ją przycisnąć. Do rozmowy włączył się Zimny. Jeśli Brudny był tam molestowany, a chyba do tego tu dążymy, to takie doświadczenie mogło poważnie wpłynąć na jego psychikę. Może szukać zemsty i ludziom pracującym w tej placówce należy to uzmysłowić. Przychylam się, skomentowała Pałka, a zebrani zgodnie pokiwali głowami. Ja rozumiem, że warto podjąć ten temat, ale... I tu nie chciałbym ci znów dokuczyć, Romek. Czy ktoś w takim razie wie, gdzie obecnie znajduje się Brudny? Prokurator sprawił, że wszyscy zwrócili się w jego stronę, a następnie skierowali spojrzenia na swojego szefa. Na inspektorze nie zrobiło to najmniejszego wrażenia. Bez pośpiechu zdołał złapać krótki kontakt wzrokowy z każdym ze swoich podwładnych. Zastanawiał się, czy mieliby tyle odwagi, co prokurator, aby w końcu zadać to pytanie. Przecież każdy wiedział, że dziś rano to właśnie on zdecydował się wypuścić Brudnego z celi. Zanim odpowiem, sam muszę zadać wam pytanie. Czarnecki podrapał się po brodzie i ponownie popatrzył po członkach zespołu. Powiedzcie mi proszę, skąd pomysł, że to Brudny jest mordercą? Skoro przy palmiarni znaleziono jego DNA, chociaż tej nocy siedział w celi. W gabinecie zapadła kłopotliwa cisza. Czarnecki trafił w sedno. Brudny od początku znalazł się w skrajnie niekorzystnej sytuacji. Wszyscy członkowie zespołu jakby uparli się, aby na siłę udowodnić mu winę za popełnione zbrodnie, zamiast skupić się na szukaniu mordercy. Dlaczego tak się stało? Dlaczego tacy zawodowcy dali się zmanipulować? Lis próbował zachować kamienną twarz, ale panowanie nad emocjami szło mu coraz gorzej. Członkowie zespołu wreszcie przejrzeli na oczy. Czarnecki kontynuował.

0: wiedzących o jego obecności w ośrodku. Dlatego się spóźnił. Stara wiedźma powinna była odejść już dawno temu. Pozostał brudny. On też musiał odejść. Chcesz powiedzieć, że musimy teraz sprawdzić blisko 200 byłych wychowanków tej placówki? Pałka już zrozumiała swój błąd. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można uznać, że mordercą jest jeden z nich. To czeka nas sporo roboty, skwitował Zimny. Owszem, ale ograniczymy się do mieszkańców Nietkowa i kilku pobliskich wiosek. To tam, według danych, które kilka godzin temu zebrał Grzegorz, prawdopodobnie zamieszkuje bądź ukrywa się morderca. Naszym zadaniem będzie ostateczne wytypowanie dwóch najbardziej prawdopodobnych adresów, tak aby zaatakować z całkowitego zaskoczenia. Jeśli mamy pewność co do rejonu działania, to może warto zastanowić się nad szeroko zakrojoną obławą, zasugerował prokurator, który swoim milczeniem nie chciał wzbudzać podejrzeń pozostałych członków grupy. Gdy zaczniemy zaciskać pętlę, to na pewno nam się nie wymknie. Niestety, dziś otrzymałem spóźnioną informację z zaginionych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawca może przetrzymywać kolejne potencjalne ofiary. Kogo? Przynajmniej czterech mężczyzn o profilu zbliżonym do Kowalskiego i Borucha, którzy zaginęli w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W związku ze śmiercią Malinowskiej, a co za tym idzie ze zmianą modus operandi sprawcy, lista jeszcze się wydłuża. W chwili obecnej mamy aż 17 niewyjaśnionych zniknięć młodych kobiet, w tym 6 od początku wakacji. Czyli precyzyjne uderzenie? Mruknął Lis. Wyłącznie. 2 zespoły antyterrorystów będą gotowe w ciągu pół godziny. Liczę, że do północy uda nam się namierzyć miejsce przebywania tego sukinsyna. To mało czasu, rzucił Warszawski. Więc lepiej bierzcie się do roboty. Jeszcze jedno. Lis nie kalkulował i postanowił iść na konfrontację. Nie odpowiedziałeś na pytanie, Romek. Igor Brudny jest wolnym człowiekiem i może robić, co chce. Ostatecznie wyłączyłeś go z kręgu podejrzanych? Nie ma świętych, ani ludzi poza podejrzeniem. Ty, Krzysztof, powinieneś to wiedzieć najlepiej. Lis zamilkł. Chwilę później w gabinecie Czarneckiego rozpoczęła się burza mózgów.
1: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już jutro po 2:00.

0: trzecia. Darek Klimczak, zapraszam na wiadomości Radia Z. Zacznę od bardzo silnego trzęsienia ziemi u wybrzeży Filipin. Miało siłę 7,8 stopnia. Wystąpiło przy brzegu filipińskiej wyspy Mindanao. Są już informacje o jednej osobie, która zginęła. Niektórzy ze strachu zasłabli. Teraz wszyscy czekają na falę tsunami, które w ciągu 3-4 godzin mogą uderzyć w wybrzeża Filipin, Indonezji, Palau czy Papui Nowej Gwinei. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy zaczęli podszywać się pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania tych środków. O szczegółach tego oszustwa teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
1: W wiadomości jesteśmy informowani, że przysługuje nam zwrot podatku. Fałszywy SMS nie musi na pierwszy rzut oka wzbudzić żadnych podejrzeń, mówiła mi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
2: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
1: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. W ten sposób te informacje trafiają jednak prosto do cyberprzestępców. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Jeśli jednak podaliśmy swoje dane, natychmiast skontaktujmy się z bankiem, aby wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto także zastrzec numer PESEL. Piekielna linia wraca na Hel. Po tym jak 3 lata temu PKS zlikwidował autobusową linię 666, teraz numer został przejęty przez nowego przewoźnika. Flixbus chce wozić tą linią podróżnych przez całą Polskę, o czym donosi reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: Droga do piekła naprawdę istnieje i możesz nią pojechać linią 666, informuje amerykańska stacja CNN. O powrocie słynnego autobusu napisały też już media w Wielkiej Brytanii, Holandii, a nawet Brazylii. Wszystko dlatego, że środowiskom kościelnym udało się w 2023 roku wymusić na PKS Gdynia zmianę numeru linii na 669, uznając poprzednie za przejaw promowania satanizmu. Nowy przewoźnik uznał, że doskonały chwyt marketingowy jest na wyciągnięcie ręki i media szybko połknęły haczyk. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Autobus z Krakowa do Helu ma kursować raz dziennie od początku wakacji.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
5: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne podsumowanie tygodnia. Pan Adam Jarubas, Polskie Stronnictwo Ludowe.
6: Dzień dobry.
5: Pan Krzysztof Szczucki, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
8: Dzień dobry.
5: Pan Paweł Bliźniuk, Koalicja Obywatelska.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Pani Karolina Ziołopurzuk, Lewica.
10: Dzień dobry.
5: To moi Państwa goście, drodzy Państwo, już jutro prezydent Karol Nawrocki, jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, może odebrać Order Orła Białego, najważniejsze polskie odznaczenie. Prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu taka decyzja wymaga jednak kontrasygnaty, czyli zgody premiera. Posłuchajmy Donalda Tuska.
11: Z całą pewnością, i to jest też moja intencja, będziemy wspólnie z prezydentem i wszystkimi takimi poważnymi siłami politycznymi w Polsce bardzo pielęgnowali jedność polską, jeśli chodzi o kwestię rosyjską i kwestię ukraińską. Sugerowałem stronie ukraińskiej, aby poważnie potraktowali ten ewidentny kryzys zaufania, jeśli chodzi o przynajmniej emocje historyczne i rolą obu elit politycznych i ukraińskiej i polskiej jest dbanie o to, o wzajemną wrażliwość i zasugerowałem stronie ukraińskiej, żeby poszukała jakiegoś rozwiązania. No, sama doprowadziła do tego problemu, nie szuka rozwiązania.
5: Pan Adam Jarubas, bo był w Polsce w weekend generał Kirył Budanow, szef biura prezydenta Ukrainy, spotkał się m.in. z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Ewidentnie to jest wizyta, która ma na celu złagodzenie kryzysu politycznego. Czy coś z tej rozmowy wynika?
6: Premier Kosiniak-Kamysz wyraził oczekiwanie, że ta decyzja zostanie cofnięta. No, pamięć, przyjaźń pomiędzy narodami powinna być budowana na prawdzie. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie pomiędzy 1943 a 1946 rokiem blisko 100 tysięcy Polaków zostało tam w zaplanowanej akcji wymordowany. W związku z czym no, naszym dzisiaj publicznym zobowiązaniem, takim moralnym, jest dbanie o tę pamięć. I ta decyzja, fatalna decyzja prezydenta Zełenskiego, no, godzi we wzajemne dobre relacje i taki szacunek dla ofiar. Tak oczekujemy od Ukraińców wycofania się z tej decyzji.
5: Ale czy pan
6: decyzji?
5: Wierzy w to, że to jest możliwe, jeżeli Zełenski ewidentnie na krajowym ukraińskim rynku wysyła sygnały do skrajnych nacjonalistów, których pewnie będzie potrzebował, kiedy przyjdzie czas reelekcji?
6: No pewnie będzie trudno się Ukraińcom wycofać z tej decyzji, bo UPA jest takim mitem założycielskim dla Ukrainy, dla nacjonalizmu ukraińskiego. Natomiast no, naszym, jeszcze raz powiem, obowiązkiem moralnym jest robienie wszystkiego, żeby po pierwsze, no przede wszystkim zintensyfikować prace ekshumacyjne, żeby zadbać o godny pochówek ofiar, o szacunek dla tych ludzi, którzy tam zginęli. No i z drugiej strony musimy jednak pamiętać, i to było element przesłania, które Władysław Kosiniak-Kamysz w tym apelu do społeczeństwa ukraińskiego, które szeroko się rozeszło też.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz nagrał takie przesłanie do Ukraińców, które było też emitowane w ukraińskich mediach.
6: Nawet w głównych stacjach i wydaje mi się, że właśnie być może prezydent Nawrocki powinien częściej stosować takie, bardziej takie powiedzmy pragmatyczne metody i też pokazując strategiczny wymiar relacji pomiędzy Ukrainą a Polską, bo nie zależy nam na huśtaniu tych emocji, żeby pogłębiać niechęci jednego społeczeństwa do drugiego, bo pamiętajmy, że Ukraina też dzisiaj, walcząc o swoje bezpieczeństwo, broni Europy, też w największy sposób, można powiedzieć, osłabia państwo rosyjskie, głównego naszego wroga, więc no, pamiętajmy, do czego chcemy dojść na końcu. Na
5: a pewno... proszę powiedzieć, czy Budanow przywiózł jakąś propozycję, bo są takie przecieki, że on przywiózł jakąś propozycję, którą Ukraińcy uważają za kompromisową.
6: Wydaje się, że ta determinacja i w miarę zjednoczone społeczeństwo, czy nawet elity polskie, wypowiedź przed chwili premiera, pokazuje, że my powinniśmy pokazywać taki mocny zainteresowanie.
5: Ale ja nie odpytam, czy to jest prawda, że on...
6: Na dzisiaj nie mamy takiego potwierdzenia, ale przejazd szefa kancelarii Zełenskiego i spotkania na najwyższym szczeblu dowodzą, że Ukraińcy mają i powinni mieć świadomość, że to jest też dzisiaj ważny problem dla relacji pomiędzy naszymi państwami.
5: Pan Paweł Lisiu, Koalicja Obywatelska. Ja dobrze rozumiem te sugestie pana premiera, że on nie będzie blokował decyzji Karola Nawrockiego, jeżeli zdecyduje jutro o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu.
3: Przede wszystkim trzeba podkreślić na wstępie i przypomnieć, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest skandaliczna i krótkowzroczna też z punktu widzenia interesów samej Ukrainy. I reakcja polskich władz, ośrodka prezydenckiego, polskiego rządu tutaj, musi tutaj być wspólna, musi być jasna, wyraźna i idąca w jednym kierunku. Polskie społeczeństwo, polskie władze nie akceptują tej decyzji prezydenta Zełenskiego różnymi kanałami dyplomatycznymi. Twardo i zdecydowanie to nasze stanowisko przekazaliśmy, przekazujemy i przede wszystkim trzeba szukać też skutecznych sposobów na to, żeby wyegzekwować kwestie polityki historycznej. I to, co jest najważniejsze, nie da się budować współpracy i pojednania między narodami polskim i ukraińskim bez budowania ich na fundamencie prawdy. I to jest fundamentalna sprawa, jeżeli chodzi o przyszłość naszych relacji.
5: No dobrze,
3: jestem przekonany, że ta postawa i jasny sygnał ze strony Polski został odczytany jednak jako pewnego rodzaju problem dla strony ukraińskiej. Stąd wizyta w tym tygodniu ukraińska w Polsce. Stąd rozmowy i na najwyższym poziomie.
5: Ja pytałem o to, czy Donald Tusk zatwierdzi decyzję prezydenta, jeżeli prezydent zdecyduje się odebrać order Orła Białego.
3: No wszyscy słyszeliśmy jasną deklarację i słowa pana premiera Donalda Tuska. Nie uprzedzajmy faktów. Natomiast dzisiaj najważniejsze jest, myślę, że dla nas wszystkich, to, żeby strona ukraińska wycofała się z tej złej z punktu widzenia nie tylko naszej pamięci historycznej, wspólnego pojednania, ale też interesów samej Ukrainy decyzji.
5: To mam do pana takie pytanie. Otóż Order Orła Białego ma 300 lat tradycji. Mamy tam na liście na przykład poza carami, powiedzmy, że to było dawno, mamy Mussoliniego, którego przedstawiać nie trzeba. Mamy marszałka Petena, który kolaborował w czasie II wojny z nazistami i zgodził się na Holokaust francuskich Żydów. Mamy, by bliżej sięgnąć czasy III RP, mamy Gerharda Schrödera, któremu Aleksander Kwaśniewski przyznał orderu urobiowego. Nikt mu tego orderu nie odebrał, chociaż Andrzej Duda, kiedy był prezydentem, rozważał to. Mamy Wiktora Juszczenkę, byłego prezydenta Ukrainy, który dostał ten order także od Aleksandra Kwaśniewskiego, a potem między innymi za bohaterów narodowych Ukrainy uznawał przywódców UPA. Więc pytanie, dlaczego wobec Zełenskiego państwo są tak zjednoczeni, chociaż dla mnie, nie chcę tu nikogo budować jakichkolwiek gradacji, ale dla mnie oburzające jest to, że wciąż Mussolini ma, że wciąż ma Petain, że ma wciąż Schröder i nikt się nad tym nie pochyla.
7: No jeżeli chodzi o te postacie historyczne, to rzeczywiście...
5: Dobrze, może pana, Juszczenko, Schröder to nie są postacie historyczne.
7: Być może, ale mówimy też o carach i carycy rosyjskich, którzy byli autorami rozbiorów Polski i tu mieli powstanie listopadowe, to rzeczywiście to jest trochę inna kwestia. Być może należy się nad tym też pochylić i zastanowić. Natomiast mówimy o bieżącej sytuacji i wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnich tygodniach.
5: Dobrze, ale to po pierwsze, wie pan, to ja mogę uznać argument, to są bohaterowie z innej bajki historycznej, ale przypominam, że historycznym bohaterom pośmiertnie także takie odznaczenia przyznawaliśmy. Więc wielu Polaków jest kawalerami Orderu Orła Białego, takich, którzy nie żyją. Na przykład Andrzej Duda 36 osobom przyznał pośmiertnie, więc można po pierwsze odebrać pośmiertnie, ale dobrze, to jest łatwa gra.
7: Jedną rzecz
5: łatwo zbić taki argument. Ja pytam o Schrödera, pytam o Juszczenkę, pytam o tych polityków, którzy wciąż funkcjonują gdzieś w życiu publicznym i nikt im orderu Orła Białego nie odbiera, chociaż no przyznacie państwo, że to, co wyczyniał Schröder, jest niebywałe.
7: Od 2015 roku, jeżeli chodzi o politykę związaną z tym najwyższym odznaczeniem państwa polskiego, tutaj decyzje są po stronie prezydenta Dudy, teraz prezydenta Nawrockiego. I jeżeli chodzi o prezydenta Dudę, bo to też warto podkreślić, bo Zełenski dostał order od prezydenta Dudy. Rozumiem, że też środowisko związane z prezydentem Andrzejem Dudą, czyli Prawo i Sprawiedliwość, uznaje, że ta decyzja była w pewnym sensie błędna, skoro teraz również jest za tą decyzją, czy też zapowiedzią decyzji ze strony pana prezydenta Karola Nawrockiego. Ale inną sprawą jest, i to jest bardzo ważna rzecz, czy w ogóle należy przemyśleć, jeżeli chodzi o kwestię przyznawania tego najwyższego, przypomnijmy, odznaczenia państwa polskiego, no ponieważ za czasów prezydentury Andrzeja Dudy ponad 100 osobom został przyznany ten orden. Znaczy, to była pewnego rodzaju inflacja decyzji dotycząca tego najwyższego.
5: No 108 osób, ale tak jak powiedziałem, większość ale... postaci historycznych, Daszyński, no tak, ale... Dmowski, Korczak.
7: Tutaj myślę, że nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o tę listę, ona jest znacznie dłuższa niż tylko bohaterowie ojcowie naszej wolności.
5: Dobrze, ale wie pan co o tym
7: niepodległości. Natomiast
5: współpracownicy pana prezydenta tłumaczą w ten sposób, że jeżeli Duda otrzymywał najwyższej rangi oznaczenie ukraińskie od Zełenskiego, to odwdzięczył się w podobny sposób. Andrzej Duda po długim milczeniu odezwał się, czy skomentował w takim oświadczeniu, które wysłał Onetowi. Wołodymyr Zełenski otrzymał order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także, i to wyraźnie. To skłaniałoby do myślenia, że prezydent zgadza się z odebraniem orderu, ale napisał jednocześnie tak. Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmie decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty, a te są różne, nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze, czyli zwracam się do Krzysztofa Szczuckiego. Prezydent Andrzej Duda też sugeruje, że ten order trafił ze względów na pewne informacje niejawne, które dotyczą zachowań Zełenskiego, i to byłoby na jego korzyść.
8: Być może tak, tutaj trudno jest dyskutować o sprawach, które nie są jawne i ja też nie mam na ich temat wiedzy. Nigdy nie byłem, chociaż szanowałem decyzję pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale nie byłem entuzjastą wręczania orderu Orła Białego panu prezydentowi Zeleńskiemu, ale też chcę powiedzieć, właśnie nawiązując do tamtego okresu, że Polska głównie w swoim interesie i w ogóle w interesie tej części Europy wszelkimi możliwymi metodami, także tym symbolem, jakim jest wręczenie orderu Orła Białego, motywowała i Ukrainę do dalszej walki, i Europę Zachodnią, i świat zachodni do wspierania Ukrainy w tej walce. Ja w ogóle nie jestem entuzjastą wręczania takich orderów osobom, politykom zagranicznym, zwłaszcza w trakcie jeszcze ich kariery zawodowej, kariery politycznej, bo nigdy nie można spodziewać się, tu Schröder jest dobrym przypadkiem,
5: no to właśnie, pana
8: czy
5: to nie
8: będzie...
5: Myśli, że być może
8: czy będzie...
5: stracił stracił, straci order, a Schröder.
8: Ja myślę, że możemy rozważać też sprawę Schrödera, tylko sprawa Ukrainy jest sprawą bardzo bieżącą. W tej chwili od lat toczy się tak naprawdę ogromny spór o to, jaka będzie Ukraina, o tożsamość Ukrainy, o to, na kim Ukraina będzie budowała swoją historię, swoją tożsamość narodową. I my pewnie także tym orderem Orła Białego, tym przyciąganiem Ukrainy na stronę zachodnią, chcieliśmy zapobiec i walczymy o to cały czas, żeby zapobiec, niestety, jak widać, nie do końca skutecznie, temu, żeby ta tożsamość była budowana na UPA, na ludobójcach, na ludobójstwie, na tym, że za chwilę Bandera będzie, tak jak były informacje medialne, ekshumowany, jakieś mauzoleum w Kijowie, tam bohaterów narodowych ma być tworzone, w którym on będzie pochowany. To są skandaliczne sytuacje i metodą zachęty i tych gestów przyjaźni, wsparcia próbowano, a teraz trzeba pokazać, dobrze, że jest granica
5: odbierzecie państwo, mówimy tutaj z pewna zgoda, zaraz oczywiście mogę przewidywać, co powie pan Witold Tumanowicz, oczywiście oddam panu głos, nie wiem do końca, co powie pani Karolina Ziołow-Łużuk, ale jeżeli państwo są tacy zgodni, to pytanie, co potem? Znaczy, jeżeli Zełenski wybuduje mauzoleum, jeżeli będzie kolejne jednostki nazywał nazwiskami konkretnych atamanów UPA, którzy mordowali Polaków, to co wy wtedy zrobicie?
8: Ja cieszę się, że jesteśmy przynajmniej do pewnego stopnia zgodni, chociaż obserwując niedawne wypowiedzi pani Biejat, ta zgodność na scenie politycznej nie jest pełna, a Platforma czy Koalicja Obywatelska tę zgodność buduje ewidentnie na badaniach opinii publicznej, bo jeszcze kilka dni temu różne wypowiedzi Donalda Tuska nie sugerowały entuzjazmu wobec zamiarów pana prezydenta.
5: Ja mam wrażenie, obserwując działania pana premiera, że on akurat potrafi zagrać antyukraińską nutą bardzo intensywnie, kiedy jeden z ukraińskich influencerów pokusił się o rajd w polskich górach bardzo szybkim samochodem, to ekspresowo pan premier wysłał go, czy odesłał na Ukrainę, więc premier takimi rzeczami ewidentnie gra, ale ja pytam po raz kolejny, jeżeli Zełenski dalej pójdzie w taką retorykę, to był problem z Juszczenką, to znaczy Juszczenką, które polska klasa polityczna, państwo wszyscy, państwa formacje wspomagały. Juszczenko, który był symbolem Ukrainy niepodległej, Putin go, czy ludzie Putina go otruli. Potem okazało się, że finalnie jak wygrał wybory prezydenckie, to zwrócił się w kierunku UPA.
8: Sprawa jest o tyle trudna, że my chcemy i w polskim interesie leży Ukraina niepodległa, która stanowi bufor pomiędzy nami a Federacją Rosyjską, a jednocześnie niestety i temu musimy przeciwdziałać, a ja nie mam na to gotowej jakiejś recepty. Chętnie bym ją tutaj opowiedział, ale niestety jej nie mam i myślę, że nikt jej w tej chwili nie ma, ale jednocześnie musimy zapobiegać temu podążaniu Ukrainy w kierunku budowy swojego państwa na pamięci narodowej, na nacjonalizm.
5: Pani Karolina Ziołow-Łużuk, Lewica.
9: Wątków tutaj jest naprawdę bardzo wiele i faktycznie w wielu możemy się zgodzić, ale powiem tylko informacyjnie, że jest taki przepis zresztą w Warszawie, że nadaje się nazwy ulic bohaterom i patronom 5 lat dopiero po ich śmierci. Jednym z powodów jest właśnie to, żeby wszystkie informacje i fakty na temat czyjegoś życia zostały znane,
5: Pani
9: żeby
5: minister,
9: nie było tych
5: kłopotów. Ale to znaczyłoby, że Order Orła Białego trafia tylko do ludzi, którzy,
9: znaczyłoby,
5: którzy nie żyją.
9: Ale dokładnie by to znaczyło. Natomiast tutaj myślę, że potrzeba byłoby trochę czasu, dlatego że ja od samego początku też negatywnie oceniałam i jedną, i drugą decyzję. Znaczy decyzja nadania nazwy jednostce UPA jest pod każdym względem skandaliczna. Jest wyrazem kompletnego niezrozumienia odbioru i kompletnego niezrozumienia tego, co UPA zrobiło Polsce i też naszych relacji i w kontekście historycznym, i w kontekście obecnym. Ale też uważam, że z takimi gestami jak odebranie orderu należałoby trochę poczekać, dlatego że Ukraińcy...
5: A na co by pani czekała?
9: No, na przykład na to, że ta nazwa zostanie zmieniona. I to jest jakby, wydaje się, punkt pierwszy. Ukraińcy zaczynają teraz szukać jakichś tłumaczeń, że to sami żołnierze tego chcieli, tak, że
5: tak,
9: teraz przyjeżdżają...
5: Tak.
9: No ale to ciągle... Rozumiem, ale ciągle możemy mieć też szef MSZ-u jako polityk. Może mieć też na to wpływ, tak? Znaczy uważam, że można wprowadzić różnego działania, mam nadzieję, ze strony ukraińskiej naprawcze, które będą skierowane na naprawę naszych relacji obecnych, które przez to działanie zostały bezsprzecznie nadszarpnięte. I nie zależy nam w ogóle na eskalowaniu ani antyukraińskich relacji, ani antyukraińskich nastrojów w Polsce. Natomiast to nie oznacza, że nie powinniśmy negatywnie, tak, jednoznacznie negatywnie oceniać tych gestów. No i ja bym trochę poczekała, dlatego że szybka akcja, szybka reakcja dobrze się sprzedaje publicystycznie, to na pewno. Natomiast pytanie, czy ona w długofalowej polityce jest dobra. Nie wykluczam, że po jakimś czasie byłoby to konieczne, jeżeli Ukraińcy by stali na tym stanowisku, że nie chcą zmieniać tej nazwy, ale myślę, że też ich bardzo poważnie zaskoczyło to, że wszyscy jesteśmy zjednoczeni, wszyscy mówimy jednym głosem.
5: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
10: Znaczy, powiem szczerze, że w tej całej skandalicznej historii jest jeden taki efekt uboczny, pozytywny, polegający na tym, że mówimy o tej prawdzie historycznej. Prawdzie historycznej polegającej na tym, że Ukraińcza Powstańcza Armia UPA dokonała masowych mordów ludobójczych na terenie Wołynia w sposób okrutnie, makabrycznie kreatywny, w taki sposób, że ludzie dowiadują się niejednokrotnie, wiem o tym, także i swoich gdzieś tam jakichś dalszych znajomych, że się dowiadują dopiero o tym, jak to wszystko wyglądało. Niestety tak jest, że dzięki temu, że o tym w tym momencie rozmawiamy. I to jest prawda taka, że po to uczymy w szkole także o historii Holokaustu, żeby tego typu wydarzenia się po prostu nie powtórzyły. I tak samo o Wołyniu oraz jego okrucieństwie powinniśmy o tym mówić jak najszerzej. Do tego przechodzę, bo gdyby teraz w tym momencie po stronie na przykład niemieckiej ktoś by postanowił nadać imię jakiegoś batalionowi imię Waffen-SS, no to byśmy oczywiście wiedzieli, że jest to, że to jest to skrajnie skandaliczne. My powinniśmy żądać od strony ukraińskiej, że absolutnie żadnego gloryfikowania morderców, ludobójców po prostu nie będzie. Właśnie z tego względu, że tego samego oczekujemy od strony niemieckiej i w tym zakresie po prostu Ukraina powinna rozprawić się ze swoją historią.
5: A teraz pan zapytam, pani minister, jako wiceminister edukacji, czy edukacji, trwają jakiekolwiek prace w rządzie, żeby rozmawiać z Ukraińcami o wspólnym materiale w podręcznikach, bo jeżeli nawet założyć, że żołnierze ukraińscy sami wybrali taką nazwę, no to widać, że to jest kompletny brak zrozumienia pewnej wrażliwości naszej po tamtej stronie.
9: Tego nie wiem, to znaczy, czy na podręcznikach na poziomie, to nie wiem, natomiast na pewno wiem, że polscy naukowcy, i jest kilka takich projektów, które jako ministerstwo finansujemy, które prowadzą do tego, że jedni naukowcy, i polscy, i ukraińscy, spotykają się na konferencjach, piszą wspólne teksty i badają wspólną historię. I ja jestem przekonana, że na tym poziomie nauki i szkolnictwa wyższego, zarówno polskiego, jak i ukraińskiego, nie ma żadnych wątpliwości co do...
10: Władimir Zelenski ma. Właśnie to jest problemem, że Władimir Zelenski już nie jest aktorem, ignorantem, tylko jest już od wielu lat prezydentem i on doskonale wie, do czego dopuszczała się UPA, a jednocześnie w tym momencie nadaje imię i gloryfikuje tą formację. No, tego, to się kłóci ze sobą. No, albo się wie, co zrobi.
9: Gdyby miał, to świat wyglądałby całkiem inaczej.
10: Gwoździe w główkach małych dzieci to jest naprawdę obraz, którego się nie da zapomnieć.
9: Ale bezsprzecznie, jak mówię, że naukowcy nie mają co tego wątpliwości, przecież my badamy naszą też wspólną przeszłość, bezsprzecznie, która była, tak, i z różnymi jej odcieniami, naukowcy ją badają. Natomiast prawdą jest to, że widocznie nie przebija
5: Zgadzamy się co do tego, że krytycznie oceniamy tę fatalną decyzję administracji ukraińskiej, natomiast to, co jest ważne, to rzeczywiście dzisiaj trzeba odrobić parę lekcji, jeśli chodzi o tą całą naszą historię. Kiedyś mieliśmy nawet w relacji z Rosją, to jest zespół do spraw trudnych Rotfelda, natomiast trzeba tę robotę podjąć. No i dzisiaj rzeczywiście pan prezydent pominął tutaj, powiedzmy, całą drabinę, powiedzmy, zabiegów dyplomatycznych, które można było podjąć, i rzeczywiście rąbnął tą bombą atomową, tak, zapowiadając, pewnie zostanie odebrany order Orła Białego Zełenskiemu. Natomiast jeśli finałem tej sprawy byłby jakiś konsensus, więcej decyzji co do ekshumacji, to dodajmy na koniec,
12: tak naprawdę to jest ten kierunek, którym powinniśmy dążyć.
5: Dodajmy, że Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej wyraził w ostatnich dniach zgodę na ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej. Chodzi o mieszkańców dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Ekshumowane mają być też prochy żołnierzy Wojska Polskiego spoczywające we Lwowie. Przechodzimy, drodzy Państwo, do kolejnego tematu.
4: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
5: To budzi ogromne polityczne emocje. To rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza państwowe dopłaty do składek dla artystów, choć dopłaty mają być okresowe i dotyczyć najbiedniejszych artystów. To nie wszystkim się to podoba, zwłaszcza na prawicy. Konfederacja złoży wniosek o odwołanie ministra kultury. Posłuchajmy pana premiera.
13: Bardzo się cieszę, że dzisiaj przyjmujemy na rządzie tę ustawę, która spowoduje, że młody artysta, młoda artystka nie będą musieli stać przed takim dramatycznym dylematem albo rezygnować ze swojego powołania, bo mnie na to po prostu nie stać, albo rezygnuję na przykład z macierzyństwa. To byłoby coś niewybaczalnego. Cieszę się, że ministrowie wypełnili to swoje zobowiązanie i dzisiaj przyjmiemy tę ustawę. To nie są kokosy. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest tylko podanie ręki tym, którzy są w sytuacji najtrudniejszej, ale wiem, że całe środowisko solidarnie czekało na taką pomoc dla tych najbardziej potrzebujących.
5: No i to nie jest do końca tak, zwracam się do pana Pawła Bliźniuka, że całe środowisko na to czeka, dlatego że po pierwsze podzieliło to państwa jako polityków, a po drugie podzieliło też środowisko artystyczne. Artysta z Kolim, to jest piosenkarz, freakfighter, w słowach, których nie jestem w stanie państwu zacytować, tutaj wyraził sprzeciw, ale wielu artystów, Ralf Kamiński chociażby, wielu innych, popiera takie rozwiązanie. Dlaczego państwo się na to zdecydowali, Paweł Bliźniu?
7: Czy przede wszystkim ta ustawa, czy idea wsparcia najbiedniejszych artystów nie jest czymś nowym? W czasach rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy wicepremierem i ministrem odpowiedzialnym za kulturę był pan Piotr Gliński, przygotowano taki projekt ustawy. I trafił do Sejmu.
5: Elementem programu Polskiego Ładu.
7: To był taki sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości. Mimo tej idei, ona została skierowana w formie ustawy już, konkretnego aktu prawnego, który został zaproponowany parlamentowi do uchwalenia w listopadzie 2023 roku i tylko koniec kadencji spowodował, że prace nad tym projektem zostały przerwane. Oczywiście w szczegółach trochę się różni od tego.
5: Ale kontynuujecie myśl artystyczną?
7: Nie, ja mówię, że przede wszystkim mówię, że to nie jest nowa idea i to nie jest nowy pomysł. I tak dziwię się atakom z prawej strony. Dziwię się atakom z prawej strony.
5: Zakładam, że nie wszystko, co wyszło... Panie Boże, chwileczkę. Zakładam, że nie wszystko, co wyszło spod ręki Krzysztofa Szczuckiego jako szefa Rządowego Centrum Legislacji w czasach Prawa i Sprawiedliwości, tak chętnie byście kontynuowali.
7: Panie redaktorze, panie pośle.
5: Szczucki ma tutaj lepsze projekty.
7: Panie redaktorze, panie pośle. Natomiast to był też postulat środowisk artystycznych, który właśnie doczekał się projektu ustawy w 2023 roku i teraz projektu ustawy, który trafi do parlamentu. Będziemy nad tym pracować, bo myślę, że jeżeli chodzi o przede wszystkim polityków Prawa i Sprawiedliwości, no chyba, że dokonują wolty i zmieniają zdanie na temat tego postulatu, no trzeba pracować nad szczegółami, być może trzeba popracować nad rozwiązaniami zaproponowanymi w tej ustawie. No więc mówię, to nie jest nowa idea i to nie jest kwestia tego, że to powstało z dnia na dzień i ten pomysł zrodził się z dnia na dzień. Więc mam do czynienia z projektem, będziemy nad nim pracować, to po pierwsze. Po drugie, dotyczy wsparcia socjalnego tak naprawdę tych najmniej zarabiających artystów. Tam są progi dochodowe w ciągu 3 lat, 125% płacy minimalnej, więc one będą na bieżąco wyliczane. I zdaje się, jeżeli chodzi o szacunek, jaką liczbę osób to rozwiązanie ma objąć, to z tych 60 ponad tysięcy artystów zawodowych, bo tylu jest w naszym kraju, powinno to rozwiązanie dotyczyć 20 tysięcy tych najgorzej zarabiających.
5: Tak, bo to ma dotyczyć tak rząd.
7: Natomiast myślę, że warto o tym rozmawiać i warto pracować nad tym projektem rozwiązaniem w komisji. I mówię, dziwię się przede wszystkim krytycy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, skoro w 2023 roku składaliście podobny projekt ustawy.
5: Zaraz do tego przejdziemy. 20 tysięcy osób miałoby być objęte. Dopłaty przysługiwałyby osobom, których średni roczny dochód z 3 poprzednich lat nie przekracza 125% i 12-krotności minimalnego wynagrodzenia. To wszystko skomplikowane, ale sprowadza się to do 68 tysięcy złotych brutto, czyli wszyscy, którzy zarabiają więcej, nie dostawaliby takich pieniędzy. Dla jasności, jak Państwo...
7: Nie pieniędzy, tylko one nie, składki, bo nie otrzymywaliby składek. Artyści nic do ręki nie dostaną.
5: Jeżeli Państwo słyszą o bardzo rozpoznawalnych artystach, którzy narzekają, że mają niskie emerytury, to nie będzie ich dotyczyć, dlatego że oni dobrze zarabiają w zupełnie innych miejscach. Krzysztof Szczucki, za czy przeciw, jeżeli byście mieli taki projekt?
8: Przeciw temu projektowi ustawy. Zobaczymy oczywiście jeszcze, jak będzie miał po pracach sejmowych.
5: Tak jak pan poseł Bliźniuk powiedział, byście mieli taki projekt.
8: Nie, ja już o tym mówiłem, że po pierwsze to się bardzo różni, po drugie bardzo chętnie bym panu posłowi inne projekty przekazał.
7: Ale rozmawiamy o konkretach.
8: Nie, ale rozmawiamy o konkretach. Wypełnić odpowiedzialność za rządzenie. 12-krotność 125% minimalnego wynagrodzenia. Wiele milionów Polaków w Polsce zarabia, wiele milionów Polaków w Polsce zarabia minimalne wynagrodzenie i nikt im do składek nie dopłaca. I to jest podstawowy problem. Dzisiaj widzimy, że społeczeństwo na to się nie godzi. Są ogromne emocje społeczne wywołane wokół tego projektu.
5: Dobrze, a jakby pan ustawił ten próg, żeby było pana zdaniem przyzwoicie?
8: Nie wiem, panie redaktorze, jakbym ustawił ten próg, bo się nie zajmuję sprawami artystów. Czekam, nie jestem ministrem kultury. Jest rolą rządu proponowanie. Ta propozycja spotkała się z dużą krytyką, z brakiem akceptacji społecznej, a to nie jest jedyny problem tej ustawy. Za chwilkę jeszcze wskażę na inny. Niech rząd próbuje wypracować rozwiązania lepsze.
5: W czasie pandemii wy przyjęliście takie rozwiązania, które oznaczały takie, bo tu mówimy o tym, że z pieniędzy państwowych byłyby dopłaty do składek. Ci ludzie, artyści, nie widzieliby tych pieniędzy. One by trafiły do ZUS-u, na ich konta. Wyście w gotówce wypłacali artystom pieniądze, na przykład tak ubogim, przepraszam, artystów Disco Polo, zakładam, że generalnie mają sporo pieniędzy. Bayer Full, ponad pół miliona, zespół Weekend, także ponad pół miliona.
8: Ale w czasie COVID-u wsparcie szło do wszystkich sektorów gospodarki państwa, nie tylko do artystów.
9: Chciałabym, żeby Disco
8: artystów.
9: Polo nie było sektorem gospodarki państwa.
8: I to jest właśnie...
5: Ale nie.
8: Ale tu dotykamy zasadniczego problemu.
5: Chwileczkę, ja nie podzielam zdania pani minister Karoliny, chociaż mojemu sercu bliższa jest inna muzyka, ale proszę mi powiedzieć, to ja rozumiem dopłacać artystom, którzy nie mogą w COVID-zie koncertować, ale wyście dopłacali milionerom.
8: No, panie redaktorze, ale tutaj nie znam tych konkretnych sytuacji.
5: Jeżeli jakieś
8: dopłaty były nienależne, to pewnie dopłacano przedsiębiorcom z różnych branż, także tym, którzy wcześniej radzili sobie bardzo dobrze, ale ze względu na COVID było ryzyko, że upadną i dzięki tym programom wsparcia polska gospodarka w całkiem niezłej sytuacji wyszła.
5: Panie ministrze, hotelarz, który nie mógł przyjąć klientów, nie miał żadnej możliwości działania. No. Muzycy mają możliwość streamu, mają możliwość...
9: I tak robili.
5: Zarabiali pieniądze. Wyście płacili wprost budżetu duże pieniądze.
8: Ci, którzy osiągali dochody, nie otrzymywali wsparcia. Czy my mówimy teraz o systemie wsparcia w COVID-zie, czy o ustawie, która konkretnie ma być dyskutowana?
5: Nie zgadzam się na to, że panie ministrze, że jeżeli ktoś zarabia 68 tysięcy brutto rocznie, to państwo może mu dopłacić składki, a ja panu mówię, ale jakbyście rządzili, to dopłacaliście milionerom.
8: Dlaczego bardziej się nie zgadza z innych względów, nawet niż z tego finansowego, panie redaktorze. Chociażby to wybrzmiało przed chwilą. Ja się nie czuję jako poseł, prawnik, nie zajmujący się kulturą, uprawniony do decydowania, kto może być artystą, kto może nie być. Artyści i kto? Skrzywiła się na Disco Polo, które jest słuchane przez wiele milionów Polaków. Czy to jest sztuka, czy to nie jest sztuka? Ja absolutnie, do mnie nie należy decydowanie, ale także do innych artystów, bo nie da się tego zdefiniować, nie da się tego ująć w ramę. I czego ja się obawiam?
9: No jest to forma ekspresji twórczej,
8: jakaś wąska grupa zawodowa, te 145 osób, które będą otrzymywały pieniądze z budżetu państwa, powołanych przez ministra kultury i przez pani koleżankę z rządu, będzie decydować o tym, czy ktoś jest artystą, czy nim nie jest. Czy ktoś, kto śpiewa, nie wiem, piosenki chrześcijańskie,
9: ja wyjaśnić,
8: może nie jest artystą, ale ten, kto pokazuje gołe części ciała na scenie, już jest artystą.
9: Będzie decydować, czy ktoś jest artystą.
5: Chwileczkę. Bo zwrócę się do pani minister. Pani minister, to jest tak, że możemy rozmawiać o dopłatach. Dla o dopłatach składek, powtarzam, dla najuboższych artystów. To nie są tuzy, którzy zarabiają na koncertach, na streamingu. To są ludzie, którzy zazwyczaj pewnie początkujący artyści albo artyści niszowi. Dobrze, ale czy naprawdę trzeba stworzyć do tego dwa organy, w tym jeden składający się ze 155 osób, i płacić tym ludziom, którzy będą decydować, kto ma dostać status artysty, w związku z tym, komu przysługują potencjalne dopłaty do składek. Czy trzeba budować tego typu organy? Naprawdę?
9: Znaczy to jest trudne, dlatego że przecież nie ma obowiązku zrzeszania się artystów, tak? No i kto ma decydować o tym, czy ktoś nie, że jest artystą, bo nie to będzie oceniane. Też bo rozumiem, że za chwilę pojawią się te opowieści, że a ten nie jest prawdziwym artystą, albo...
5: Ale ja nie o tym mówię. Ja mówię
14: co
5: o tym,
14: pani skrytykowała
5: 150 osób?
14: Artystów disco polo.
9: To nie jest ważna część...
14: Pani finansowania.
9: Państwo, odmówiła mi bycia ważnym elementem gospodarki.
5: Ja wiem, że dla was dyskusja o disco polo jest elementem dyskusji politycznej. A ja pytam, dlaczego 150 osób aż musi decydować o tym, czy ktoś dostanie składki, czy nie. Wydaje mi się, pani minister, że poziom 68 tysięcy dochodów to widać w ZUS-ie, widać w Ministerstwie Finansów. Po co 150 osób?
9: Tam chodzi przede wszystkim o to, czy ta osoba naprawdę prowadzi ciągłą działalność artystyczną i czy ona jest podstawą Zgadzam się, że w szczegółach na pewno można tą ustawę dopracować. Natomiast co do zasady, fakt, że państwo będzie dopłacać do składek najbiedniejszym artystom, którzy poświęcają swoje życie tego, żeby zajmować się sztuką i jakąś ekspresją twórczą, kompletnie jej nie oceniając, może to być również disco polo, też jest formą ekspresji twórczej, nie odmawiam tego, żeby było jasne, tylko i to jest nasz obowiązek, to jest obowiązek państwa po prostu, żeby to robić. No już w szkołach się uczyliśmy tego, że artyści są ważni dla naszej kultury, że są tymi, dzięki którym zachowujemy też naszą tożsamość kulturową. Więc ja nie mam żadnych wątpliwości, że takie rozwiązanie jest ważne i jest konieczne. Natomiast możemy się spierać co do tego, czy faktycznie zrobienie jakiegoś ciała, które będzie robić rewizję artysty, jest w gruncie rzeczy konieczne. Ale no to jest czas jeszcze prac parlamentarnych i rozumiem, że ministerstwo ma jakieś dobre wytłumaczenie na ten fakt.
8: No, na razie tych wytłumaczeń absolutnie nie słychać. Ministerstwo
9: znaczy, bo to jest pewien problem tej ustawy.
8: A pani minister, no wyjątkowo, będę delikatnie ekscentrycznie
5: Witold Tumanowicz, bo państwo mówią nie.
14: Znaczy, oczywiście, no, tutaj mamy nawet w treści tego, co pan redaktor przeczytał, no, 120% minimalnego wynagrodzenia. No, powiem sobie szczerze, czyli osoby, które mają minimalne wynagrodzenie, które normalnie płacą składki, mają się dorzucać ze swoich pieniędzy do osób, które zarabiają więcej. No, to jest w ogóle już absolutnie skandaliczne już w samym tym punkcie, już nie mówiąc o tym, dlaczego akurat mamy wybierać
5: artystów. Dobrze, to mam dla pana eksperyment intelektualny. To,
14: jeśli można.
5: Ale bardzo proszę. I ja tutaj nie chcę nikogo wartościować, ale może państwo taką tytuł powinni odbyć. Dopłaty do górnictwa 9 miliardów. Emerytury i świadczenie dla duchownych.
14: Tak, możemy zacząć rozmawiać o energetyce, możemy rozmawiać o funduszu kościelnym jak najbardziej. Z chęcią o tę dyskusję odbędę. Jednak w tym programie mamy ten konkretny temat i wolałbym móc się wypowiedzieć na ten temat, skoro o nim dyskutujemy i chciałem zwrócić naprawdę na to uwagę, że nie każdy, też tak, nie każdy rzemieślnik może być artystą, ale każdy artysta powinien być rzemieślnikiem, powinien mieć chociaż odrobinę talentu, takiego rzemieślniczego. To, co ostatnio pokazała na TikToku pani minister Cienkowska, pokazując właśnie artystę, który nie ma za grosz talentu, za grosz rzemieślniczego talentu, pokazuje, skąd ja to wiem, bo widziałem te...
9: To jest dyskusja,
14: a ja chcę właśnie ją odbywać.
5: Panie, bo nasi widzowie czy słuchacze nie śledzą pewnie z takim zainteresowaniem TikToka pani Marty Cienkowskiej, a też nie wiem, czy pan ma takie kompetencje, żeby w takiej radzie zasiadać i oceniać, kto jest artystą.
14: A właśnie wolałbym, żeby w takiej radzie zasiadały osoby, które właśnie ze sztuką nie mają nic wspólnego, żeby mogły ocenić to, czy coś jest rzeczywiście ładne, czy nie ładne, czy estetyczne, czy nie. Jeśli w ogóle. I co więcej, żeby była za darmo i żeby była generalnie, bo to jest coś,
5: jak pan te zwyczajne osoby zdefiniuje? No to jest
14: pytanie. Ja naprawdę zwracam uwagę na to, że jak zdefiniuję? W taki sposób, że jeśli ktoś chce oglądać, bądź też obcować z daną sztuką, z danym wytworem właśnie artystycznym, to płaci za to pieniądze odpowiednie. Jeśli ktoś, jeśli nie ma na to zapotrzebowania, nie ma popytu na dane wytwory artystyczne, to generalnie powinien się taka osoba, pana, która je robi, powinna zająć się po prostu czymś zupełnie innym. Dobrze. Taka jest prawda. Ja narysowałem tutaj tyłek słonia, proszę bardzo. Ja jestem w tym momencie artystą? Czy jestem artystą? No błagam, przepraszam bardzo. Nie mam za grosz talentu.
5: Panie, jakby rozumiem, chwileczkę, jeśli pani pozwoli. Retorykę safari rozumiem, natomiast zapytam pana w takim razie dalej, jeżeli idziemy w takich kategoriach, czy w takim kierunku, że państwo jak najdalej od sztuki, że to rynek decyduje, to od wielu lat ku zgodzie wszystkich ekip rządzących wyście nie rządzili, więc o to chcę pana zapytać. Polski Instytut Sztuki Filmowej finansuje ogromną część produkcji w Polsce, w tym filmów, które finalnie okazują się znakomite i dużo zarabiają też w kinach. Ale producenci często nie mają pieniędzy na początek, żeby takie filmy robić. Czy PiS powinien nadal płacić
14: za produkcję filmową? A to jest bardzo ciekawe. Faktycznie, rzeczywiście można byłoby teraz, myślę o takiej sytuacji, w której rzeczywiście jest to warunkowane jakąś inwestycją i zwrotem z tej inwestycji, w postaci tego, że akurat jeśli taka instytucja zarabiałaby później właśnie na tych filmach z kolei, miałaby na przykład jakiś określony procent potem z zysków stanowy z tego, jak finansuje takie filmy, to chciałem zwrócić uwagę na to, że może się samofinansować. To znaczy, skoro tak, to wtedy by miała dużo większej determinacji do tego, aby inwestować w takie filmy, które rzeczywiście mogą być ryzykowne, ale rzeczywiście na sam koniec zarobią.
5: Ale
14: każde inwestycje oczywiście wypalają, oczywiście, że tak, ale to nie zmienia faktu, że w swej masie powinny być dochodowe, bo inaczej, jeśli nie ma zapotrzebowania na takowe, no to po prostu nie powinniśmy myśleć
5: do czyjegoś
14: hobby.
5: Ja chcę o to pana zapytać, czyli pana zdaniem według tej definicji, którą przyjmujecie, pytam, nie stawiam tezy, jedynie kultura masowa właściwie się sprawdza, to znaczy żadne niszowe filmy czy niszowi artyści, i niszowe to nie jest pogardliwe określenie, tylko o ograniczonej liczbie odbiorców, bardziej dla konesera. To zdaniem pana istnieć nie powinno, bo państwo na to nie powinno...
14: Ale w ogóle są różnego rodzaju rynki
5: mecenatu, tak?
14: No to właśnie, to jest bardzo dobre, bo do tej pory niejednokrotnie, nawet w historii mieliśmy do czynienia z mecenasami kultury, którzy przecież ze swoich prywatnych środków finansowali artystów, i uważam, że taka forma finansowania powinna być, oczywiście to jest oczywiste, że istnieje. No właśnie na tym polega, no tak, na tym polega ta niszowość. Natomiast między niszowością a tym, że ktoś robi totalne gnioty, to jest zupełna różnica.
5: Zwracam też panu uwagę, że jeżeli ktoś robi totalne gnioty, to za bardzo nie ma z czego żyć, dlatego że to, co państwo mu da, to jest raz na jakiś czas dopłaty do składek. Chleba z tego nie będzie. Adam Jarubas.
15: Po prostu nie umrze w biedzie.
12: No właśnie. Wielu artystów z przeszłości umierało w biedzie i dopiero po ich śmierci stawali się wieszczami narodowymi, jak Norwid chociażby. Absolutnie nie zgadzam się z tym podejściem Konfederacji. Równie dobrze moglibyśmy, nie wiem, wstrzymać finansowanie dla nauki humanistycznych, tak, bo nie ma z tego kasy, tak, a tak jak kultura kształtują wrażliwość, uczą empatii, tworzą tę tożsamość narodową, i rzeczywiście może tutaj w tej narracji promującej ten projekt, moim zdaniem słuszny, niedostatecznie mocno wybiliśmy to, że nie chodzi o tych finansowanie tych skolimów cugowskich, którzy są po prostu gośćmi.
5: Z sympatią do seniora Cugowskiego.
12: Tak, ja lubię ich muzykę obu, natomiast są też artyści lokalni prowadzący jakieś muzea regionalne pod Sanokiem czy Tokarnią w Świętokrzyskiem, które mają swoją wartość. Są też takim repozytorium lokalnej pamięci. Budują tożsamość. A to są ludzie, którzy nie mają po prostu stałych dochodów.
5: Ale to wyście nie opowiedzieli tego. To znaczy wrażenie jest takie, że to będzie trafiać do bardzo zamożnych artystów, którzy powszechnie narzekają. Wspomniany Krzysztof Cugowski, że ma niską emeryturę.
12: Tu rzeczywiście może w tej narracji popełniono błąd. Natomiast ten temat wraca, tak jak powiedziano, przez 30 lat. Był w programie nawet Prawa i Sprawiedliwości, który nie chce go dzisiaj popierać. I trzeba to zrobić. Trzeba oczywiście zadbać o to, żeby nie urosła nam jakaś tutaj wielka administracja, ale wykorzystać zasób administracji, która jest gdzieś regionalnie, zoptymalizować ten proces. Natomiast to jest potrzebne, bo kultura jako taka jest ważna, i ja się boję, że za moment my będziemy stygmatyzować te 20 tysięcy ludzi, które zarabiając gdzieś tam nieregularnie w okolicach najniższej pensji, będą po prostu podlegać jakiemuś kolejnej fali szczucia.
15: Ja też chcę powiedzieć, że właśnie jestem bardzo oburzona tak naprawdę rozmową na temat tego, czy sztuka nam jest potrzebna i jaka sztuka, i żeby jak się komuś nie podoba.
14: Jest potrzebna, ale nie każda.
5: Pan poseł Tomanowicz ma
15: problem. Właśnie każda.
5: Sztuka bez odbiorców, którzy są powinni płacić, nie jest warta utrzymywania.
15: Dobrze, wystarczy, że ma jednego odbiorcę i to już powinno starczyć. I to mówią przedstawiciele narodu, który cierpiał pod rozbiorami, i jego tożsamość utrzymała się naprawdę dzięki polskiej kulturze i dzięki polskim artystom. I dzisiaj mówimy o tym, wie pan co? Przeciętnych, bo jeszcze po drodze była cenzura carska i inna. Naprawdę. To nie były masowe osoby, choćby dlatego, że nie masowa była umiejętność czytania, zwracam uwagę, bo czytać potrafiło około 20% społeczeństwa, więc to jest nieprawda, co pan mówi.
16: Że nie mają,
15: natomiast,
16: nie było, pani Karolina,
15: natomiast kwestia jest bardzo istotna, taka, że mówimy o tym, że są ludzie, którzy nie umrą w skrajnej biedzie, a prowadzą ważne dla Polski rzeczy, jaką jest budowa polskiej kultury. Niszowej, istotnej i każdej innej.
16: Jak pani się nie obawia, pani minister, że będzie tak jak za kilka miesięcy, jak to zacznie działać, albo za rok usłyszymy o przygodach takich jak z KPO, że dostali dziwni ludzie przy okazji...
15: Nie, bo tam trzeba prowadzić, tam jest taki coś, że trzeba prowadzić ciągłą działalność artystyczną przez dłuższy czas.
14: Było
15: i naprawdę narysowanie, za przeproszeniem,
14: na
15: tyłka słonia na kartce.
16: No właśnie.
15: Panie proszę, nie jest tyłek słonia. Jest słoną ekspresji.
16: Będzie się za panem ciągnął.
14: Ja z chęcią oddam to na jakąś aukcję, naprawdę.
16: Może pan tą sztuką wystartować.
15: To coś dobrego z tego przyjdzie chociaż.
14: Mam nadzieję.
16: Ale podobno wystarczy jeden odbiorca, więc wystarczy, że coś panu podoba.
15: Z pięciu odbiorców. Ale bardzo wszyscy są nieszczęśliwi z tego powodu.
16: Pan Paweł Bliźniak, ostatnie zdanie.
7: Tutaj powinniśmy rozmawiać też o konkretach, myślę, jeżeli chodzi o ten projekt ustawy. I pan poseł Szczucki teraz odżegnuje się, że w ogóle projektu Prawa i Sprawiedliwości nie było. Ja sprawdziłem. Panie pośle, wie pan, jaki był limit? Jaki był limit w waszym projekcie? Wie pan poseł,
16: Panie ministrze, dajmy powiedzieć, pan Paweł Bliźniak.
7: Panie pośle, wie pan, jaki był limit, jeżeli chodzi o ustawę, którą przedłożył do Sejmu minister Gliński? Jeśli chodzi o zarobki artystów, jaki był limit w waszej ustawie?
8: Szkoda, żeście nie uchwalili.
7: Jaki był limit?
16: Ale to może powiedzieć, proszę nas nie trzymać w niepewności.
7: Dokładnie 125% minimalne.
16: Czyli wy rozwijacie twórczą myśl Prawa i Sprawiedliwości.
7: Nie, po prostu PiS krytykuje pomysł, który jest pewnym postulatem środowiska artystycznego, przejętym przez też rząd i premiera Glińskiego, który objawił się w formie projektu ustawy złożonej do Sejmu. Bo się skończyła kadencja.
15: Ale naprawdę nie ma się czego wstydzić, że polska kultura jest ważna.
16: Mówiliśmy już na ten
7: temat. Dobrze, i myślę, że komisje sejmowe będą tym miejscem, gdzie będziemy o tym projekcie rozmawiać.
16: Mamy jeszcze jeden projekt na tapecie, może tu się państwo zgodzą. Zapraszam do trzeciej części programu.
4: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
16: Od 1 września w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, ma być wprowadzony zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Projekt w tej sprawie przyjął rząd. Czy to jest dobry pomysł, Krzysztof Szczucki?
8: Ja uważam, nie znam szczegółów tego projektu, czekam, jak wpłynie do Sejmu, będę mógł się z nim zapoznać, ale co do zasady uważam, że tak, uczniowie w szkołach nie powinni korzystać z telefonów komórkowych, chyba że do celów edukacyjnych, chyba że w kwestiach nagłych, ale wtedy zdeponowane telefony w odpowiednim miejscu w szkole będą mogły być do tego wykorzystywane. Mierzymy się z ogromnym uzależnieniem już bardzo młodych ludzi od telefonów komórkowych, od mediów społecznościowych, z hejtem w mediach społecznościowych, z wieloma tragediami, które z tym się wiążą. Telefony komórkowe dla dzieci, w ogóle radziłbym wszystkim rodzicom, żeby były kupowane jak najpóźniej. I też no, szkoła powinna w tej chwili cyfrowej, bo tak to się chyba ładnie określa, uczestniczyć, więc tak.
16: A drodzy państwo, czy to nie będzie tak, bo tak premier sugeruje, że to w sumie zależy najbardziej od nauczycieli i od rodziców. W tej chwili taki zakaz obowiązuje już mniej więcej w połowie szkół. Nie będzie można mieć telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń, które umożliwiają rejestrowanie obrazu i dźwięku na lekcjach, na przerwach, jak i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą. Będzie kilka wyjątków. Oczywiście sytuacje nagłe, wyjazdy i tak dalej, i tak dalej. Też chodzi o to, żeby dzieci nawzajem siebie nie nagrywały i nie wrzucały tego do internetu. Pani minister Karolina Ziołopoulos.
15: No, oczywiście wspieram ten pomysł, ale też wspieram wszystkie działania, które, tak jak mówił pan poseł, są skierowane na to, żeby uczyć dzieci higieny cyfrowej. Znaczy, te urządzenia są też nam potrzebne do edukacji. Jest bardzo wiele przedmiotów, dzięki którym możemy dużo lepiej uczyć, choćby języków obcych, mając różnego rodzaju aplikacje i korzystając z tych aplikacji na lekcji, ale ta ustawa jest otwarta, ale też wszystko będzie zależało od tego, jak będziemy korzystać z telefonów komórkowych poza szkołą. Szkoła jest tylko elementem naszego dnia, więc mam nadzieję, że ustawa ta wprowadzi też takie powszechne przekonanie, że telefon komórkowy jest tylko i wyłącznie narzędziem, on niczego nie zastępuje i wielu, którzy mają też może problem, żeby motywować sami siebie i swoje dzieci, żeby te telefony ograniczać, dzisiaj będą już mieli wsparcie.
16: Czy pójdą dalej i zakażą na przykład mediów społecznościowych dla dzieci poniżej jakiegoś progu wieku?
15: Ja osobiście uważam, że byłoby to dobre rozwiązanie. Znaczy dzisiaj widzimy wiele złych rzeczy związanych z mediami społecznościowymi. Hejt, nierealistyczne obrazy ciała, nagrywanie

0: depresję, więc to oczywiście nie jest jakiś złoty środek, ale ta przestrzeń szkolna służy przy dopuszczeniu dzisiaj używania komórek do tego, żeby kręcić te filmiki, modyfikować je później przy użyciu AI. I mamy raport MEN-u mówiący o tym, że 2/3 dzieci skarży się na cyberprzemoc, na bullying. A później te treści są kolportowane, prowadzą często do tragedii.
1: Ale to powtarzam to pytanie, które zadałem pani minister. Wy rządzicie, wy możecie zaproponować projekt dotyczący ograniczeń dla dzieci w mediach społecznościowych.
0: Więc ja spodziewam się, że to będzie kolejny krok. Australia zaczęła, Indonezja z dnia na dzień dla dzieciaków do 16 roku życia ograniczyła dla 70 milionów dzieci dostęp. We Francji, w Hiszpanii, w Grecji prowadzone są dzisiaj już prace legislacyjne. Wydaje mi się, że trzeba do tego dołożyć jak gdyby większe obowiązki na operatorów sieci cyfrowych co do weryfikacji wieku i dopuszczenia korzystania z sieci czy sociali, bo rzeczywiście jest to przestrzeń, która obok oczywiście kondycji szkoły, też osłabionych więzi rodzinnych, które mają wpływ na dobrostan psychiczny dziecka, ma decydujący wpływ. To oczywiście nie spowoduje, że dzieci nie będą poza szkołą korzystać. Badania pokazują, że dzieciaki przeważnie w nocy najwięcej, no, nawet do rana często korzystają z tych sociali, kolportują te często pato treści. Więc absolutnie ma pan rację, to powinien być kolejny krok.
1: Kawał byliśmy regulacja obywatelska?
2: Czy ja absolutnie uważam, że ten zakaz w szkołach jest potrzebny, ale jest niewystarczający. Tutaj musimy podjąć szersze działania i podejmujemy. Mamy w Sejmie ustawę penalizującą patostreaming. To już jest konkretny akt prawny, który wyszedł z komisji i będzie na tym najbliższym posiedzeniu Sejmu.
1: Kto będzie grozić za patostreaming?
2: Do 3 lat więzienia. To jest kodeks karny.
1: Co będzie patostreamingiem? Co będzie uznane za patostreaming?
2: Wszystkie czyny, które są opisane inaczej transmitowanie czynów zabronionych, opisanych dzisiaj w prawie karnym.
1: Czyli to, co jest objęte kodeksem karnym jako łamanie prawa, to transmisje z tego typu rzeczy będą uznawane
2: za... Tak, co do zasady, bo tam są też wyjątki, one też dość szeroko są opisane w tej ustawie. Też musi być oczywiście strona podmiotowa wypełniona jako znamie czynu zabronionego. Więc tutaj rozmawialiśmy i myślę, że udało się wypracować w moim poczuciu rozwiązanie kompromisowe, które będzie też skutecznie chronić najmłodszych w sieci. Kwestią kolejną jest rozmowa i debata na temat zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci do lat 15 bądź do lat 16, gdzie tutaj eksperci mówią, że to jest ta granica wieku, która powinna być preferowana. I kwestia jeszcze, i to też jest ważna sprawa, są prace już nad tym projektem ustawy mocno zaawansowane, dostępu do treści pornograficznych, gdzie powinna być weryfikacja wieku, skuteczna weryfikacja wieku tych 18 lat.
1: Na czym będzie polegać ta skuteczna weryfikacja?
2: Kwestia weryfikacji wieku polega na tym, to jest największe moim zdaniem wyzwanie. Trzeba stworzyć taki mechanizm weryfikacji wieku, żeby zachować anonimowość tego użytkownika w sieci, żeby nie było poczucia zbierania niepotrzebnych danych na temat użytkowników wieku przez tych, którzy prowadzą te portale, czy z treściami pornograficznymi, czy w ogóle portale społecznościowe. I tutaj naprzeciw wychodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który wdrażamy w Polsce i do końca tego roku ma powstać taki mechanizm, który da możliwość weryfikowania wieku bez przekazywania danych tym, którzy prowadzą
1: Pan
2: dane portale.
1: Pan Witold Tumanowicz, Konfederacja.
3: Ja nie widzę żadnych powodów, dla których dzieci z szkoły podstawowej miałyby korzystać z telefonów komórkowych na lekcjach, chyba rzeczywiście do elementów edukacyjnych.
1: Ale na przerwach tutaj też w ogóle.
3: Telefon komórkowy jest naturalnym rozpraszaczem. To wszyscy wiemy doskonale, sami korzystamy, więc wiemy doskonale, że to jest raczej przeszkoda w kwestii związanej z nauką. W szkołach jest pewien reżim nauczania i w tamtym momencie po prostu jest to oczywiste, że tutaj należałoby kłaść absolutnie nacisk na to, aby uczyć dzieci i te jakiekolwiek elementy rozpraszające trzeba po prostu eliminować. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, co robią dzieci po szkole, tutaj chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że co do tego tutaj największą i najważniejszą rolę stanowią rodzice.
1: A to na koniec pytanie.
3: I to rodzice powinni tutaj o tym decydować. Czy dopuszczają na przykład dzieci do mediów społecznościowych, dopuszczają do tego, czy kupują telefon komórkowy i powinniśmy dawać narzędzia do tego, aby rzeczywiście skutecznie
1: powinniśmy dawać przykład, więc na koniec krótkie pytanie, czy państwo uważacie, że jesteście uzależnieni od telefonów, od mediów społecznościowych? Tak szybko, pani minister Karolina Ziobro.
4: Tak, od 1,5 tygodnia nie jestem już użytkownikiem X-a z powodu na okropny hejt, który tam jest i znacznie ograniczam te użytkowanie.
2: Myślę, że wszyscy politycy są uzależnieni od temat będzie w
1: Pan Witold Tumanowicz.

0: Być? Oczywiście.
1: Pan Krzysztof Szczucki?
2: Nie jestem wolny od tego uzależnienia.
1: Pan Adam Jorubas?
3: Jasne, że tak.
4: Ale dzieciom...
1: Trudny dzień tygodnia w Radiu Z.
4: Własnym dzieciom
1: jak najmniej mediów społecznościowych.
2: Weekend złożby.
5: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.

0: czwarta. Darek Klimczak, oto wiadomości. Co najmniej jedna osoba zginęła w trzęsieniu ziemi w południowych Filipinach. Ziemia zatrzęsła się bardzo mocno. Wstrząs miał siłę 7,8 stopnia. Na wyspie Mindanao pozawalały się budynki. Teraz wszyscy obawiają się tsunami. W Indonezji rozpoczęto już ewakuację ludzi z regionów północnego Celebesu. Teraz drugie miejsce na ziemi, gdzie w tej chwili jest bardzo niebezpiecznie. Po irańskim ostrzale Izrael wystrzelił swoje rakiety. Spadły w Teheranie, Isfahanie i Tebrizie. Izraelskie Ministerstwo Obrony pisze na Telegramie o atakach na cele wojskowe w zachodnim i środkowym Iranie. To wszystko dzieje się, przypomnę, przy wciąż obowiązującym zawieszeniu broni. Wracamy do kraju. Po życiowym sukcesie Maja Chwalińska zaczyna nowy rozdział w swojej sportowej karierze. Po tym, czego dokonała na paryskich kortach, dołączyła do grona najlepszych tenisistek świata. Co to zmieni w jej życiu? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
1: Popularność skromnej 24-latki z Dąbrowy Górniczej jest teraz ogromna, a to z pewnością przełoży się na zainteresowanie sponsorów. Wydaje się, że kwestią czasu jest podpisanie umowy z firmą dostarczającą sprzęt. Do tej pory Maja radziła sobie bez sponsora technicznego, grała w ubraniach, które sama sobie kupiła. Za wielką popularnością idą też oczekiwania kibiców. Fani z większą niż do tej pory uwagą będą śledzić jej występy. Będzie mogła teraz liczyć na większe wsparcie, ale będzie musiała też zmierzyć się z większą presją.
0: Maja do gry wróci pod koniec czerwca w Londynie na Wimbledonie. Pytanie, czy już w turnieju głównym, czy jeszcze w kwalifikacjach. Na razie czekają jednak powitanie w Polsce. Do Warszawy przylatuje dzisiaj po 9:00. Kolej na zmiany. Za tydzień od 14 czerwca zacznie obowiązywać już wakacyjny rozkład jazdy pociągów. Połączeń ma być więcej, zwłaszcza nad morze i na Mazury. O tym, jak kolejarze szykują się na lato, teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
2: 1650 wagonów i 76 składów ruszy na tory w całej Polsce, ale główne wzmocnienia szykowane są na trasach nad Bałtyk, w tym wyjątkowy Jantar z Warszawy na Hel.
3: Ten pociąg pojedzie na pewno w maksymalnym zestawieniu i będzie znów rekord najdłuższego pociągu w Europie. Będzie liczył pewnie z 400 metrów.
2: Mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski. Z dalekich tras w tym sezonie już 6 razy w tygodniu do Chorwacji i Słowenii ruszy Adriatic Express, a z lokalnych połączeń kolej wróci do Łomży. Na razie symbolicznie dwie pary pociągów kursować będą tamtędy z Olsztyna do Białegostoku i z powrotem.
0: Wakacyjnym przewojem ma też być Pendolino kursujące z Bielska Białej przez Śląsk, Warszawę i Trójmiasto aż do Ustki. Kaski dla dzieci na rowerze czy hulajnocy są już obowiązkowe. Mandaty za ich brak grożą również opiekunom. Uczniowie z Wrocławia mieli specjalne zajęcia o tym, że kask ratuje życie.
4: Pokazywali, czemu powinniśmy już nosić kask, czyli brali kask, wsadzali do niego arbuza i spuszczali go i pokazywali, dlaczego powinniśmy właśnie go nosić, że ten arbuz się nie rozwalił, nawet jeśli go zrzucili tam chyba z 2 metrów.
5: Pokazywały się tym jeszcze arbuzem, że w ogóle ten kask bardzo dużo ratuje i tak dalej. Nie ubierałam tych kasków i tak dalej, ale teraz będę. Właśnie teraz uważam, że to jednak jest potrzebne.
4: Dużo. Według mnie bardzo dużo dało do myślenia.
0: Kask według badań zmniejsza ryzyko śmiertelnego urazu podczas wypadku na rowerze o 70%, na elektrycznej hulajnodze o 40%. W lipcu i w sierpniu rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę, ostrzega Międzynarodowa Agencja Energetyczna. To dlatego, że szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytu letniego zapotrzebowania na te paliwa. Globalny deficyt ropy wniesie średnio prawie 1 800 000 baryłek dziennie, mówi Radio Z Urszula Cieślak, analityk rynku z Refleksu.
6: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję rezerwy ropy naftowej, paliw gotowych oraz jeszcze nadwyżka ropy naftowej z 2025 roku chroni nas konsumentom, żeby paliwa nie brakowało, ale jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
0: W tej chwili strategiczne rezerwy ropy naftowej są najniższe od stycznia 2024 roku, a po ostatnich atakach Iranu na Izrael cena ropy wzrosła o nieco ponad 2%. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dzisiaj na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Władimira Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta jest uznawana w naszym kraju za formację odpowiedzialną za zbrodnie przeciwko Polakom na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości.
7: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki Wojska Ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
0: Innego zdania jest Karolina Ziołopurzuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
8: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał go mu 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Zakaz smartfonów w szkołach możliwy już po wakacjach. Rząd przyjął właśnie projekt ustawy, która zabrania korzystania z telefonów uczniom szkół podstawowych. O tym, jak to będzie wyglądało w praktyce, teraz reporter Radia Z Jan Kielak.
9: Uczniowie nie będą mogli używać smartfonów ani na lekcjach, ani na przerwach, chyba że poprosi ich o to nauczyciel. Wyjątkiem będą sytuacje związane na przykład z sytuacją zdrowotną lub bezpieczeństwem. Zakaz w szkołach to tylko jeden z elementów dbania o higienę cyfrową, mówi ministra edukacji Barbara Nowacka.
10: Prawdziwy problem zaczyna się, kiedy dzieci wracają do domów. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie Państwo uwagę na to.
9: Ustawa trafi teraz pod obrady Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie z początkiem września. Jan Kielak, Radio Z.
0: W tym tygodniu rząd przyjął też projekt ustawy, który ma umożliwić skuteczną weryfikację wieku w internecie i tym samym ograniczyć dostęp dzieci do treści pornograficznych. Rozbudowa dolnośląskiego odcinka A4 może ruszyć już w przyszłym roku. Zapowiadana od lat inwestycja wciąż ma spore problemy. Na razie zielone światło na ogłoszenie przetargu dostał odcinek Legnica-Krzywa, mówi Magdalena Szumiata z dolnośląskiej Gdaki.
11: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to będzie przypadać na lata 2027-2031.
0: Niepewny jest los A4 bliżej Wrocławia, tam na nowo trwają analizy terenu. Poznań pożegnał wielki festiwal Ukulele. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. To największa taka impreza w Europie. Z jej uczestnikami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
12: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Usłyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
13: No właśnie, wydaje się, że jest mały i śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych 4 strunach przeskakują.
14: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
0: Była to 10. edycja festiwalu, ostatnia, bo jego pomysłodawcy już wcześniej zapowiedzieli zamknięcie projektu w obecnej formule. Na jego finał wszyscy usłyszeli utwór Time to Say Goodbye.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z.
16: W tym odcinku opowiem o sprawie, która brzmi jak scenariusz mrocznego thrillera, a wydarzyła się w Polsce w 2025 roku. Ksiądz, czyli człowiek stojący na czele parafii, zostaje oskarżony o brutalne zabójstwo, którego zwieńczeniem jest podpalenie żywego człowieka. Dzisiaj zajrzymy pod powierzchnię faktów i dowiemy się, dlaczego dochodzi do takiej eskalacji przemocy i dlaczego w miejscu, gdzie miała istnieć pomoc i dobro, doszło do takiej tragedii. Ja nazywam się Kamila Rolak, jestem kryminologiem i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Z jak zbrodnia.

0: Dziś zabiorę Państwa w historię, która wydarzyła się w małej, spokojnej miejscowości i wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale i całą opinią publiczną. To opowieść o konflikcie, który latami narastał w ciszy, za zamkniętymi drzwiami plebanii, aż przekroczył granice, zza których po prostu nie ma już powrotu. Będzie to historia o władzy, zależności i psychologii narastającej frustracji i o momencie, w którym człowiek przestaje widzieć już drugiego człowieka. Spróbujemy zrozumieć nie tylko to, co się stało, ale przede wszystkim jak dochodzi do takich zbrodni. Miejscowość Przybki, niewielka wieś w gminie Tarczyn, powiat piaseczyński, przez lata jawiła się jako spokojne miejsce. Z kościołem pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa na czele, jako centrum duchowym wspólnoty. Proboszcz Mirosław, będący w wieku około 60 lat, pełnił posługę duszpasterską w tej parafii przez lat około 18 i był postrzegany przez mieszkańców jako surowy, a niekiedy arogancki duchowny. Niektórzy twierdzili, że, tutaj cytat, on po prostu nie był do ludzi, to znaczy odcinał się od wspólnoty, potrafił złościć się na parafian podczas kazań, co finalnie skutkowało tym, że część osób przeniosła się do kościołów w pobliskim Tarczynie. Ofiarą zbrodni stał się 68-letni Anatol, znany proboszczowi od co najmniej 25 lat. Mężczyzna ten znajdował się w sytuacji kryzysu bezdomności i w przeszłości przekazał nieruchomość duchownemu w zamian za dożywotnią opiekę i możliwość zapewnienia mu mieszkania. W ostatnim czasie konflikt dotyczył dokładnego miejsca zamieszkania. Obaj mężczyźni nie byli zgodni co do lokalu, co było źródłem narastającego napięcia. Oczywiście mówimy o lokalu, w jakim ma mieszkać ten pan Anatol. Z relacji sąsiadów wynikało, że proboszcz coraz częściej bywał poddenerwowany. Ludzie zresztą słyszeli ich kłótnie. Czasem miał podniesiony głos, czasem, jak opowiadała jedna z parafianek, znowu cytat,
1: tylko trzasnęły drzwi i było po wszystkim.
0: Konflikt nabierał charakteru osobistego, z czasem przekształcając się w pełen frustracji i bezsilności impas. Duchowny tracił cierpliwość, a mężczyzna, którego miał objąć opieką, stał się dla niego po prostu ciężarem, przypomnieniem niespełnionych zobowiązań i po prostu niechcianej odpowiedzialności. W lokalnej społeczności szeptano, że proboszczowi już puszczają nerwy, ale nikt nie przypuszczał, jak daleko to zajdzie. 24 lipca 2025 roku, późnym wieczorem, wszystko się rozegrało. Według ustaleń śledczych Mirosław zabrał Anatola na przejażdżkę swoim terenowym autem. Jak sam później zeznał, rozmowa zeszła na temat mieszkania. W pewnym momencie kłótnia przybrała formę otwartego starcia. Duchowny zjechał z głównej drogi w kierunku lasopola, czyli miejsca odosobnionego, położonego pomiędzy polami i zagajnikami. I tam, w ciemności z dala od domostw, Mirosław zatrzymał samochód. Z tyłu auta miał już przygotowaną siekierę. Mężczyźni wysiedli. Napięcie osiągnęło wtedy punkt kulminacyjny i jak relacjonują prokuratorzy, ciosy były zadane z dużą siłą i przynajmniej kilka uderzeń prosto w głowę. Ofiara upadła, ale wciąż dawała oznaki życia. Wtedy ksiądz wyjął kanister z benzyną, oblał ciało i podpalił. Godzina 22:20, lasopole, droga przez pola. Rowerzysta, czyli mieszkaniec jednej z pobliskich miejscowości, wracał wtedy do domu po pracy i poczuł intensywną woń spalenizny. W oddali dostrzegł czerwony blask ognia. Gdy podjechał bliżej, zobaczył płonące ciało zwrócone twarzą ku ziemi. Obok stał terenowy samochód, którego kierowca oddalił się bez świateł. Mężczyzna, widząc to, natychmiast zadzwonił na numer alarmowy. Na miejsce przybyli strażacy, którzy ugasili ogień, policja oraz pogotowie. Pana Anatola niestety nie dało się już uratować. Obrażenia były bardzo rozległe, bowiem obejmowały całe ciało. Obok leżała nadpalona siekiera oraz kanister. Wszystko wskazywało na brutalne zabójstwo z premedytacją. Świadek podał numery rejestracyjne pojazdu, więc policja bardzo szybko dotarła na plebanię w Przybkach. Proboszcz Mirosław M. został zatrzymany. Ze względu na podejrzenie posiadania broni, do akcji włączono także oddział antyterrorystyczny. W jego pokoju zabezpieczono dokumentację darowizny, a także akcesoria myśliwskie. Prokuratura rejonowa w Grójcu poinformowała, że Mirosław M. przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Opowiadał o eskalującym konflikcie, o poczuciu osaczenia i presji, która rosła latami. Motywem zbrodni miała być frustracja i złość wynikająca właśnie z wieloletniego sporu o miejsce zamieszkania i przede wszystkim sposób realizacji umowy opiekuńczej. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt tymczasowy, jednak zarzut został zakwalifikowany jako zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, czyli zbrodnia, za którą grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Decyzją sądu proboszcz gminy Tarczyn, który właśnie ma odpowiadać za tę śmierć, został również skierowany na 4-tygodniową obserwację psychiatryczną. Prokuratura okręgowa w Radomiu poinformowała, że krok ten ma umożliwić biegłym dokładną analizę stanu psychicznego duchownego w chwili popełnienia zbrodni, czyli po prostu chcą ustalić, czy był poczytalny w trakcie dokonywania czynu. Wcześniejsze jednorazowe badanie przeprowadzone przez dwóch specjalistów nie pozwoliło na wydanie jednoznacznej opinii. Według ustaleń śledczych podejrzany od lipca ubiegłego roku, pamiętajcie drodzy Państwo, że mówimy cały czas o roku 2025, więc od lipca ubiegłego roku przebywa w areszcie. Sprawa ta cały czas budzi szerokie emocje, chociaż zauważmy, że nie jest wcale tak szeroko komentowana, a decyzja o obserwacji psychiatrycznej oczywiście będzie mieć kluczowe znaczenie dla dalszego postępowania. Rzeczniczka prokuratury, czyli pani Aneta Goździ, przekazała, że śledztwo w tej sprawie zostało wydłużone do 25 kwietnia bieżącego roku. W parafii zapanowało milczenie. Mszę zaczęto odprawiać w ciszy, bez żadnych komentarzy. Wierni oczywiście nie kryli szoku. Niektórzy płakali, a inni zupełnie wściekli mówili o hipokryzji i zdradzie. Proboszcz, który miał być dla nich przewodnikiem duchowym, stał się w ich oczach po prostu potworem. Archidiecezja warszawska, kierowana przez arcybiskupa Adriana Galbasa, zareagowała natychmiast. Ogłoszono nabożeństwa ekspiacyjne i zapowiedziano wniosek do Watykanu o wydalenie księdza ze stanu kapłańskiego. Zabójstwo Mirosława M. wstrząsnęło opinią publiczną nie tylko przez brutalność, ale również właśnie przez symbolikę. Bowiem duchowny, czyli człowiek powołany do niesienia pomocy, do niesienia nadziei, dopuścił się jednej z najbardziej brutalnych zbrodni ostatnich lat. Śledztwo cały czas trwa. Wciąż przesłuchiwani są świadkowie, analizowane są nagrania z kamer w okolicy Lasopola i Przypek. Jednak tego typu brutalne czyny zawsze są końcem jakiegoś procesu. Trwałego, cichego, bardzo często niedostrzeganego przez otoczenie. I tak też było właśnie w tym przypadku. Mirosław M. nie był typowym proboszczem, choć przez 18 lat pełnił posługę właśnie w Przypkach, nigdy nie zintegrował się z lokalną wspólnotą, nie bywał na sąsiedzkich spotkaniach, nie prowadził kateches z otwartością, nie znosił spoufalania się i, jak wspominali parafianie, kazania miał długie, ale serca w tym nie było. Czuliśmy, że on się z nami męczy. Z drugiej strony pan Anatol, czyli mężczyzna u schyłku życia, bez rodziny, bez dachu nad głową, w czasach, gdy jeszcze posiadał własną nieruchomość, czyli dom w jednej z podwarszawskich miejscowości, zaufał proboszczowi, czyli Mirosławowi M., i zawarli oni porozumienie. Anatol zobowiązał się, że przekaże mu dom, a w zamian otrzyma dożywotnią opiekę. I oczywiście dla księdza to również było korzystne, nowy majątek, potencjalne miejsce inwestycji, jednak to głównie dla Anatola była gwarancja, że ostatnie lata swojego życia po prostu spędzi w godności. Jednak rzeczywistość okazała się dużo bardziej brutalna niż akt notarialny. Już od pierwszych tygodni wspólnego zamieszkiwania pojawiły się napięcia. Anatol oczekiwał od niego troski, rozmowy, wspólnej modlitwy. Tego wszystkiego Mirosław M. nie chciał i nie potrafił dać. Traktował pana Anatola jak intruza. Sypialnię Anatola zlokalizowano w małym, nieogrzewanym pomieszczeniu na tyłach plebanii. Nie miał nawet klucza do głównego wejścia. A zimą, jak wynika z zeznań jednego z ministrantów, starzec spał w płaszczu. Niektórzy mieszkańcy miejscowości Przypki widywali go, jak po zmroku chodzi po wsi, unikając powrotu na plebanię. I mimo że ksiądz miał pełną świadomość zawartego zobowiązania, czyli darowizna w zamian za opiekę, z każdym miesiącem coraz wyraźniej dążył do tego, żeby po prostu pana Anatola się pozbyć. Najpierw dochodziło do kłótni, proboszcz potrafił mówić, że to nie jest hotel, że mieszkasz tu z łaski, a w pewnym czasie zaczął mężczyźnie sugerować przeniesienie się do noclegowni w Grójcu. Oczywiście pan Anatol zgodnie z prawem i słusznie odmawiał. Twierdził, że oddanie mu domu to był akt zaufania, a nie kontrakt z diabłem. I do dramatu doszło na tle kolejnej próby eksmisji. Jak ustalili śledczy, kilka dni przed zabójstwem Mirosław M. podjął kolejną próbę rozmowy, w praktyce ultimatum. Albo Anatol zgadza się na wyprowadzkę, albo ksiądz przestaje się nim zajmować. Ale nie miał do tego prawa, przecież umowa notarialna jasno mówiła o obowiązku zapewnienia lokum i choć duchowny próbował interpretować te zapisy na swoją korzyść, wiedział, że prawo nie stoi po jego stronie. Dura lex sed lex. W rozmowach z prokuratorem Mirosław M. przyznał się, że od miesięcy nie spał spokojnie, czuł się osaczony przez pana Anatola. Mówił o szantażu, o toksycznej obecności i choć to on sam przecież przyjął zobowiązanie wobec bezdomnego, jego własna narracja zaczęła obracać się wokół poczucia krzywdy, po prostu wszedł w rolę ofiary. Widać było od razu, że przejął mechanizm projekcji, czyli przenosił winę swoją na ofiarę, równocześnie stając właśnie w butach ofiary i chcąc ofiarą się stać. W godzinach poprzedzających zabójstwo duchowny był wyraźnie spięty. Przed wieczorną mszą posprzeczał się z organistką. Kiedyś w takich momentach po prostu znikał, a teraz chodził po plebanii z widoczną irytacją. Jeden ze świadków powiedział śledczym, że ksiądz chodził po kuchni i coś mówił pod nosem. Trzymał ręce w kieszeniach, niby spokojny, ale jakby coś planował. Następnego dnia już go nie widziano. Tego samego wieczoru, kilka kilometrów od Przypek, płonął człowiek. Starszy pan. Psychologia zbrodni w tym przypadku wymaga szczegółowego przyjrzenia się mechanizmom, które przez lata kształtowały księdza Mirosława M. jako sprawcę. Z relacji parafian oraz znajomych duchownego wyłania się obraz człowieka oschłego, niezdolnego do empatii i bardzo silnie przywiązanego do struktur władzy i hierarchii. Proboszcz nie utrzymywał bliskich relacji ze wspólnotą, wręcz przeciwnie, często się od niej odcinał. Okazywał dystans, a przede wszystkim przewagę. Jeden z wiernych powiedział nawet, że on lubił mówić, ale nie lubił, gdy ktoś mówił do niego. A nieznoszenie sprzeciwu, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów interpersonalnych oraz chłód emocjonalny są cechami bardzo często obserwowanymi u osób z narcystycznymi rysami osobowości. A ksiądz Mirosław M., jako osoba, której funkcja zapewniała władzę i bezkarność w jego oczach, z czasem mógł zacząć po prostu postrzegać siebie jako człowieka nieomylnego. I każdy, kto tę nieomylność kwestionował, stawał się dla niego zagrożeniem. W relacji z panem Anatolem kluczową rolę odegrała psychologiczna kategoria terytorium. Bowiem dom, parafia plebania to był świat Mirosława, przestrzeń, którą postrzegał jako przedłużenie siebie. I wprowadzenie do tej przestrzeni osoby, która miała wobec niego oczekiwania czy roszczenia, bo pewnie tak to raczej interpretował, a co najważniejsze, nie była podporządkowana, wywoływało w nim narastający dyskomfort. I z czasem Anatol przestał być człowiekiem w potrzebie w jego oczach, a stał się symbolem opresji, przypomnieniem o niespełnionych przez siebie zobowiązaniach. Co więcej, był osobą, która naruszała wyznaczony przez siebie porządek, jaki cały czas duchowny próbował przecież utrzymywać wokół siebie. I, drodzy Państwo, w wielu zbrodniach o charakterze domowym, a zwłaszcza tych, gdzie konflikt trwa latami, dochodzi do procesu odczłowieczenia ofiary, tak to się nazywa. Sprawca przestaje widzieć w niej osobę, a zaczyna raczej postrzegać ją jako problem, ciężar, przeszkodę. To właśnie wtedy przekracza granicę nie tylko moralną, ale także właśnie psychiczną. Mirosław M. przez lata nosił w sobie poczucie winy, frustracji, być może także żalu, ale nie potrafił ich w żaden sposób przepracować. Zamiast tego gromadził te emocje, tworząc w sobie obraz złego Anatola, w cudzysłowie. I gdy nadszedł moment kulminacyjny, czyli moment, który dla postronnych był nagły, a dla niego zapewne dojrzewał tygodniami, nastąpiło coś, co w literaturze kryminologicznej określa się jako krytyczny punkt przemiany motywacji w działanie. A użycie siekiery, czyli przecież broni ciężkiej, wymagającej siły, wielokrotnego uderzenia, wykazuje na rodzaj fizycznej kompensacji, jaką sprawca dokonał. Czyli każdy cios mógł być symbolicznym odcięciem się od problemu. A podpalenie, czyli absolutnie najbardziej dramatyczny akt, było z kolei próbą całkowitego wymazania, zniszczenia dowodów być może, ale bardziej niż chęć ucieczki od odpowiedzialności sugeruje to pragnienie unicestwienia nie tylko Anatola, ale i samego wspomnienia o nim. Doszłam również do informacji, ale one nie są potwierdzone, że eksperci analizujący osobowość księdza wykazali, że mógł cierpieć na zaburzenie urojeniowe o typie prześladowczym, właśnie z przekonaniem, że jest osaczony, kontrolowany, wykorzystywany. No cóż, w warunkach izolacji, samotności i braku realnego wsparcia emocjonalnego, takie zaburzenia mogą rzeczywiście prowadzić do głęboko destrukcyjnych decyzji. Jednak z punktu widzenia kryminologii sprawa ta wpisuje się w profil tak zwanego sprawcy ujawnionego po czasie, czyli osoby, która długo nie wzbudza podejrzeń, ale w skrajnej sytuacji ujawnia potencjał do skrajnej przemocy. I wielu takich sprawców działa według logiki pęknięcia kontroli, czyli dokładnie momentu, gdy ich wewnętrzna konstrukcja, którą oni zbudowali, załamuje się. Często nie ma wcześniejszej przeszłości kryminalnej ani jawnej przemocy. To osoby funkcjonujące na granicy normy społecznej, ale nie mieszczące się w niej emocjonalnie. Tutaj zabrakło nadzoru, zabrakło mediacji, rozmowy. Kościół również nie zareagował, mimo tego, że sygnały były liczne. Lokalna społeczność znowu nie wiedziała, jak pomóc, albo nie czuła się w żaden sposób władna. Drugim elementem była samotność, choć przecież ksiądz ten pełnił funkcję społeczną. Mirosław żył w dużym stopniu w izolacji. Nie miał rodziny i też nie był z nikim blisko. Parafia, a raczej plebania, była jego twierdzą i każda obecność z zewnątrz, każda ingerencja była źródłem irytacji. Anatol, tak jak wspomniałam wcześniej, którego przecież miał wspierać, stał się dla niego uosobieniem tej ingerencji, kimś, kto wchodził w przestrzeń, która miała pozostać nienaruszalna i funkcjonująca zgodnie z jego regułami. Po trzecie, i chyba najważniejsze, duchowny nie miał narzędzi do rozładowywania emocji. Nie korzystał z pomocy psychologicznej, nie prowadził szczerych rozmów, nie dzielił się problemami. Jego mechanizmem obronnym było milczenie lub agresja werbalna. Z czasem jednak frustracja przekształciła się w obsesję. I Anatol przestał być człowiekiem, a stał się problemem do rozwiązania. Znamienne jest także to, że do zabójstwa doszło poza miejscem zamieszkania, czyli w Lasopolu. Może to wskazywać na element planowania. Mirosław M. nie uderzył w emocjonalnym afekcie. Zabrał ofiarę do miejsca ustronnego. W aucie miał przygotowaną siekierę. A to oznacza, że nawet jeśli podjęcie decyzji o zabiciu nastąpiło nagle, to środki zostały zabezpieczone wcześniej, czyli przewidywał i planował. Również fakt podpalenia ciała nie był jedynie próbą zatarcia śladów. Bardzo mnie cieszy to, że archidiecezja zareagowała szybko, nie tylko odcinając się od księdza, ale też wzywając do modlitw. Jednak dla lokalnej społeczności wówczas to było za mało. Ludzie czują się wówczas zdradzeni. Przecież człowiek, który miał głosić Ewangelię, wybrał drogę ognia. Człowiek, który miał nieść nadzieję, podpalił drugiego żywego człowieka i to takiego, któremu miał nieść pomoc. Podejrzewam, że przypki po tej sytuacji nie będą takie same. Zdrada, która wydarzyła się za drzwiami parafialnej plebanii, zburzyła pokój całej społeczności, bowiem ludzie, którzy przez lata modlili się w tym kościele, teraz mijają go niejednokrotnie z niepokojem, a cień tej zbrodni na pewno będzie kładł się na każdym nabożeństwie. Niech ta historia będzie przestrogą, niech nie pozwala zasnąć sumieniu i niech skłania do refleksji i działania. I niech skłoni nas do konkretnego wsparcia. W obliczu tragedii, którą przeżyli nie tylko bliscy ofiary, ale i lokalni funkcjonariusze, apeluję o realną pomoc. Wspierajmy służby, które każdego dnia ryzykują życiem, by takich tragedii było mniej. Wspierajmy fundacje, które pomagają ofiarom przemocy i ludziom w kryzysie bezdomności. bo zbrodnia nawet tak potworna jak ta nie może być tylko opowieścią, musi stać się początkiem działania. Nazywam się Kamila Rolak i dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka podcastu. Zachęcam do zapoznania się z poprzednią sprawą dotyczącą zaginięcia Sabiny Konrad. W tejże sprawie pojawiają się tropy z Niemiec, a także motyw czarnego samochodu. Zachęcam Państwa do subskrypcji kanału, podbijania go. Bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Piąta. Zapraszam na wiadomości. Ja się nazywam Darek Klimczak. Kolejna ofiara Tatr, zwłoki polskiego tatrnika odnaleziono w Tatrach Wysokich na Słowacji. O zaginięciu 25-letniego Polaka informowała rodzina po tym, jak przesłał zdjęcie po zdobyciu staroleśnego szczytu i na tym kontakt się urwał. Ratownicy uruchomili dron wyposażony w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Akcję ratunkową utrudniała jednak gęsta mgła. Okazało się koniec końców, że mężczyzna spadł do kwietnikowego żlebu. Zginął po upadku z wysokości 300 metrów. Ratownicy Wopru jak co roku apelują o ostrożność nad wodą. Na Mazowszu powstało ponad 100 czarnych punktów wodnych w miejscach, w których kąpiel może być szczególnie niebezpieczna. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy baczną uwagę na najmłodszych, mówi ratownik legionowskiego Wopru Robert Rodziewicz.
1: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład zaginionego dziecka na plaży to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców, ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
0: W ubiegłym roku w całym kraju utonęło prawie 300 osób, także w jeziorach, w których przybywa plastiku. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego alarmują, że takich mikrozanieczyszczeń jest coraz więcej. Mają na to dowody po zbadaniu wybranych akwenów w Polsce, na Litwie i na Łotwie. O szczegółach teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
2: Na zanieczyszczenie mikroplastikiem najbardziej narażone są popularne wśród turystów jeziora lub znajdujące się wokół terenów zurbanizowanych. Spływają do nich z okolic cząstki zużytych opon, nawierzchni drogowych czy odpadów plastikowych pozostawionych w pobliżu wody. Do tego dochodzą syntetyczne włókna pochodzące głównie z prania ubrań i ścieków, które łatwo trafiają do wody. Same jeziora są wrażliwe na takie zanieczyszczenia, bo woda krąży w nich wolniej niż w rzekach. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Największe ilości mikroplastiku w jeziorach gromadzą się na dnie zbiorników i mogą pozostawać tam przez naprawdę wiele lat. To może w takim razie wyjechać za granicę. Dla tych, którzy zamierzają wybrać się na odpoczynek samolotem, to ostatni moment na kupowanie tanich biletów. Eksperci twierdzą, że wkrótce ma być już tylko gorzej, czyli drożej. Skąd takie przewidywania, sprawdził reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: W Europie tylko nieliczne linie ograniczyły swoją siatkę połączeń, a konkurencja jest nadal tak mocna, że bilety mimo wielkiego skoku cen paliwa lotniczego nie zdrożały, choć były takie próby.
4: Widać, że istnieje jakaś taka bariera psychologiczna w tym roku dla podróżnych przed kupowaniem drogich biletów wakacyjnych.
3: Wyjaśnia Mariusz Piotrowski z firmy Fly for Free i wieszczy, co się jego zdaniem stanie w najbliższych dniach i tygodniach.
4: Czerwiec będzie tym momentem, kiedy nie będziemy mieli lotniczego last minute, tylko koniec już dofinansowywania tanich wakacji, mówiąc kolokwialnie, dla podróżnych i czas podnosić ceny.
3: Inaczej zapowiadany kryzys w sektorze lotniczym stanie się faktem.
0: Zdaniem specjalistów nie grożą nam szybko masowe redukcje połączeń. W Europie paliwa lotniczego nie powinno zabraknąć, choć trwający kryzys w Zatoce Perskiej wywindował ceny na poziomy niewidziane od lat. Zakaz korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych. Taki projekt ustawy przyjął rząd. Chce, by od nowego roku szkolnego obowiązywał we wszystkich szkołach podstawowych. Ale to nie wszystko. W siódmym dniu tygodnia w Radiu Z Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej zapowiedział, że rząd prowadzi zaawansowane prace nad ustawą ograniczającą dzieciom dostęp do pornografii w internecie. Chodzi przede wszystkim o skuteczną weryfikację wieku osób odwiedzających strony dla dorosłych.
5: Trzeba stworzyć taki mechanizm weryfikacji wieku, żeby zachować anonimowość tego użytkownika w sieci, żeby nie było poczucia zbierania niepotrzebnych danych na temat użytkowników wieku przez tych, którzy prowadzą te portale czy z treściami pornograficznymi, czy w ogóle portale społecznościowe. I tutaj naprzeciw wychodzi Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, który wdrażamy w Polsce i do końca tego roku ma powstać taki mechanizm, który da możliwość weryfikowania wieku bez przekazywania danych.
0: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Dodał, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawi się też ustawa penalizująca patostreaming. Po latach opóźnień budowa tuneli kolejowych w Łodzi ma przyspieszyć. Pomóc ma w tym porozumienie między Centralnym Portem Komunikacyjnym a kolejami. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, w Łodzi powstają dwa tunele. Jeden na potrzeby kolei dużych prędkości, drugi to tak zwany tunel średnicowy. Jego drążenie stanęło w miejscu po katastrofie budowlanej 2 lata temu, a kolej zerwała umowę z jego wykonawcą. Porozumienie ze spółką CPK ma odblokować część prac, mówi Radio Z Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
6: CPK przejmie komorę przy stacji Łódź Fabryczna, gdzie kończą się dwa powstające tunele. Spółka centralna
2: Centralny Port Komunikacyjny będzie odpowiadała za kontynuację przyjętych robót konstrukcyjnych. PLK natomiast sfinansują pracę, przekażą dokumentację i po zakończeniu przejmą gotowy obiekt.
0: Budowa trasy kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią ma się skończyć za 6 lat. Tunel średnicowy ma być gotowy w 2031 roku, dekadę później niż zakładały pierwotne plany. Unia Europejska chce zezwolić na polowania na kormorany. Ptaki te wyjadają ryby z jezior i z mórz, a ich toksyczne odchody niszczą drzewa. Pod wnioskiem podpisało się 9 państw, w tym także Polska. Przeciwni są ornitolodzy, jak tłumaczy reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Marcin Polak, ornitolog z UMCS-u w Lublinie. Kormoran jest drapieżnikiem, ale dzięki niemu ryby są zdrowsze.
6: On poluje na właśnie chore, osłabione ryby, które mogą być pod presją jakichś patogenów, na przykład tasiemców. Czy ja jestem przeciwnikiem zabijania kormoranów? No to nie jest rozwiązanie problemu, bo po prostu przylecą zaraz następnie.
7: Czyli nie odstrzał, a nawet nie odstrzał kontrolowany, ale pomoc państwa, pomoc Unii Europejskiej rolnikowi.
6: Wspieranie też na przykład właścicieli stawów w różnych metodach ochrony tych ryb poprzez właśnie tworzenie siatek.
0: W Polsce żyje prawie 30 tysięcy kormoranów. Ten czarny jest chroniony w całej Europie. Rządowy projekt ustawy o blokowaniu nielegalnych treści w internecie uwzględnia uwagi Pałacu Prezydenckiego. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało szczegóły kolejnej wersji tej ustawy. Pierwszą zawetował Karol Nawrocki. Według niego dawała ona urzędom państwowym uprawnienia do cenzurowania internetu, co zagraża wolności słowa. Nowy projekt odpowiada na te zarzuty, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: To, co jest ważne, w tym projekcie nie ma natychmiastowej wykonalności decyzji, to znaczy, że po kliknięciu urzędu treść nie znika z internetu, treść zostaje blokowana na podstawie wyroku niezależnego sądu powszechnego i to jest ten główny proceduralny zarzut, na który odpowiadamy.
0: Projekt zakłada także blokowanie treści dotyczących na przykład handlu ludźmi, przemocy lub dziecięcej pornografii. Kolejne w Radiu Z wiadomości już o 5:30 i tak potem co pół godziny o poranku od Pauli Michalak i Michała Ademiuka.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Z, jest 5:30. Zapraszamy na wiadomości. Paula Michalik i Michał Adamiok.
5: Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Jak ustalili śledczy, 39-latek bez konkretnego powodu rzucił się na kobietę i groził jej kawałkiem szkła.
4: Szczegóły sprawy zna poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Zarzuty to naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie groźb karalnych. Do zdarzenia doszło przed weekendem. 39-latek wsiadł do tramwaju i wdał się w kłótnię z motorniczą, opisuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
7: Ten mężczyzna uderzył ją podczas utarczki słownej, a następnie rozbił butelkę i szkłem jej groził.
6: Warto dodać, że motorniczowie podczas pracy są objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Mężczyźnie grozi nawet do 10 lat więzienia. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
4: 39-latek jest w areszcie, kobiecie nic się nie stało.
5: To może być koniec rozejmu na Bliskim Wschodzie. Pierwszy raz od rozpoczęcia zawieszenia broni Iran ostrzelał rakietami Izrael. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez systemy obrony.
4: To była zapowiadana odpowiedź Iranu na izraelski ostrzał przedmieść Bejrutu. W ataku na centra dowodzenia terrorystów z Hezbollahu zginęły 2 osoby, 11 zostało rannych.
5: Kolejne linie lotnicze wstrzymują połączenia na Kubę. Tym razem to 3 przewoźnicy z Kanady, Air Canada, WestJet oraz Air Transat.
4: Powodem widmo sankcji na Kubę, które mogą zaostrzyć Stany Zjednoczone i pogłębiający się kryzys gospodarczy. Na wyspie są coraz większe problemy z brakiem paliwa, także lotniczego.
5: Dramat na boisku. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu z Ukrainą w Odense. 34-latek upadł na murawę w 65. minucie. Jest przytomny, ale spotkanie zakończono.
4: To ten sam zawodnik stracił przytomność w trakcie Mistrzostw Europy z Finlandią w 2021 roku. Wszczepiono mu urządzenie zbliżone do rozrusznika serca. Po tym zabiegu wrócił do zdrowia.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Kochani, dzisiaj jak zwykle, jak to ostatnio w Polsce, pogodowy miszmasz, trochę deszczu, trochę słońca, trochę burzy.
10: Na północnym wschodzie właśnie widzimy najwięcej burzowych chmur, u was 20-21 stopni, najcieplej cały czas na Podkarpaciu, na południu 24.
9: Ale Zakopane, hej Zakopane, co ja tu widzę, 21 stopni i słonko.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Dzień dobry, o poranku, witamy was. Moi drodzy, mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca. To jest niezwykłe, że dzisiaj wschód słońca był o 4:16.
1: Co to oznacza?
0: Zachód słońca o 20:53.
1: Jeszcze nie wyjaśniłeś, co oznacza tamto. Już mam ochotę zapytać, co oznacza to drugie.
0: Długość dnia, 16 godzin i 37 minut.
1: O!
0: Co to oznacza?
1: Że już się zbliżamy do tego najdłuższego dnia w roku?
0: Tak, czyli krótko mówiąc, za jakieś mniej niż dwa tygodnie dzień zacznie się skracać, czyli będziemy szli w kierunku jesieni.
1: Czyli to będzie pierwszy dzień lata.
0: Tak.
1: No to idziemy dopiero jeszcze całe lato. Jaka jesień? Przestań, no. Co ty, gajda jesteś? Będziesz zaraz mówił, że po lecie. Kochani, dlaczego już nie śpicie? Czekamy na wasze telefony o poranku. 321-321-321. Wiemy, że tam jesteście i że już kołderki odsłonięte.
0: Albo kordełki, w zależności jak to woli.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.

0: właśnie.
1: No właśnie.
2: To o tym było przecież.
1: No, a jak byłem w liceum,
2: tak,
1: to nosiłem czarną skórę skórzaną, cekiny, bo słuchałem jakiej muzyki?
2: Medarowej.
1: Medarowej, dokładnie. Kochani, kto się do nas dodzwonił? 321-321-321, halo?
3: Dzień dobry, witam was prowadzących Radio Z. Staję wcześniej rano, bo piekę pyszny chlebek na zakwasie z pieca takiego opalanym drewnem, jak kiedyś. Robię pyszne bułeczki i pozdrawiam was wszystkich. Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia.
2: Cudownie, że jesteście, cudownie, że właśnie z Radiem Z zaczynacie swój dzień. Dzień dobry bardzo.
1: Tak, dobra informacja jest taka, że jutro też tu będziemy o tej samej porze i pojutrze też.
2: I też będziemy żartować.

0: Reklama. O, i umówiłam się na mammografię.
1: Tak z plaży, z leżaka?
0: W centralnej e-rejestracji.
2: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
3: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
0: Po reklamie.
8: Witamy po długim weekendzie. Jest poniedziałek, 8 czerwca, na wiadomości Radia Z. O 6 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
9: Sprawa odebrania orderu Zełenskiemu, to dziś zbiera się kapituła.
10: Izrael ostrzelany irańskimi rakietami, pierwszy raz od zawieszenia broni.
9: Polska bohaterka z Paryża wraca do domu, kibice szykują ma jej serdeczne powitanie.
8: 6.
9: Odebrać czy zostawić kapituła orderu Orła Białego zdecyduje dziś co z najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, którym prezydent Duda uhonorował Wołodymyra Zełenskiego.
10: Karol Nawrocki chce odebrania mu orderu po tym, jak Zełenski nadał jednej z brygad tytuł bohaterów UPA.
9: Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski w wiadomościach. Dzisiejsza decyzja kapituły będzie wiążąca.
11: Nie, zgodnie z przepisami prezydent musi tylko wystąpić o opinię do kapituły, a decyzję podejmuje sam. Ale i tak najprawdopodobniej kapituła, której przewodzi prezydent, w sprawie odebrania orderu zdecyduje tak, jak już wcześniej zdecydował Karol Nawrocki. Jeśli prezydent zrealizuje swoje wcześniejsze zapowiedzi i order odbierze, decyzja ta musi zostać kontrasygnowana przez premiera polskiego rządu. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak w tej kwestii zachowa się premier.
10: A dymisji jego rządu chce Przemysław Czarnek. To za słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który w wywiadzie radiowym określił członków UPA jako trochę takich ukraińskich żołnierzy niezłomnych. Zdaniem posła PiSu do natychmiastowej dymisji jest nie tylko ten wiceminister, ale cały rząd, bo to zdrada narodowa.
9: Atak Iranu na Izrael, pierwszy raz od kwietniowego rozejmu.
10: Ostrzelał terytorium Izraela rakietami. Wszystkie pociski przechwyciła obrona powietrzna. W odwecie rakiety spadły na kilka miast w Iranie.
9: Reporter Radia Z Daniel Wrzos śledzi i weryfikuje najnowsze doniesienia z Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, Daniel.
12: Dzień dobry.
9: Dalszy rozejm jest pod znakiem zapytania.
12: No, żadna ze stron tego konfliktu nie zamierza ustąpić, mimo nacisków ze strony Donalda Trumpa. Amerykański prezydent miał zadzwonić do premiera Izraela i powiedzieć mu, żeby zakończyć wymianę ognia. Siły zbrojne USA rozmieszczone w pobliżu Bliskiego Wschodu pozostają w stanie gotowości. Irańskie pociski zostały przechwycone, ale władze Izraela zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w pobliżu schronów. W całym kraju zamknięte mają być dziś szkoły. To był odwet Iranu za izraelski ostrzał przedmieść Bejrutu. Teheran zagroził, że w sytuacji dalszego ataku na Liban jego odpowiedź będzie groźniejsza.
10: W ataku Izraela na centra dowodzenia terrorystów z Hezbollahu zginęły 2 osoby, a 11 zostało rannych.
9: Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii. W niedzielnej mszy z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób. To dwukrotnie więcej niż spodziewano się w tym mocno laicyzującym się kraju.
10: Tygodniowa pielgrzymka papieża przebiega w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
9: O jego przyczynach reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
13: W ciągu ostatnich dekad ofiarami przemocy seksualnej ze strony hiszpańskich duchownych mogło paść ponad 400 tysięcy osób, głównie nieletnich. Wizyta papieża zbiega się w czasie, kiedy Kościół uruchomił system rekompensat dla poszkodowanych. Świadome postępującej utraty wiernych, Leon XIV apelował do Hiszpanów, by nie patrzyli na religię jak na muzeum przeszłości. Religijność, która ożywiała ten kraj przez wieki, może być szkołą wiary, z której można nawet dziś czerpać. A dziś kluczowy punkt pielgrzymki, pierwsze w historii przemówienie głowy Kościoła katolickiego przed hiszpańskim parlamentem.
10: Podczas swojej wizyty Leon odwiedzi także Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
9: Chwila zasłużonego odpoczynku przed Mają Chwalińską. Tenisistka wraca dziś do Polski po największym sukcesie w karierze. Jest wicemistrzynią Rolanda Garrosa.
10: O planach Chwalińskiej na najbliższe dni dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
5: Chcę teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
14: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
5: Mówiła zaraz po paryskim finale. Kibice będą mogli odpowiednio ją przywitać i podziękować za wspaniałe emocje. Samolot z wielkoszlemową wicemistrzynią na pokładzie wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Przed Mają też zaplanowany wcześniej urlop. Po nim zacznie przygotowania do Wimbledonu.
10: Główny turniej w Londynie zaczyna się 29 czerwca. Trwa walka o dziką kartę dla naszej tenisistki, żeby nie musiała brać udziału w kwalifikacjach. Więcej o sporcie w Radiu Z po 6:30.
9: A w najważniejszej politycznej rozmowie poranka u Bogdana Rymanowskiego dziś wiceprezes PiSu, były minister obrony Mariusz Błaszczak. Zapraszamy o 8:02.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Jeszcze raz, ale ładny dzień się szykuje, moi drodzy. Wszędzie 20 kilka stopni, zobaczymy. Chmury owszem jakieś będą, ale słońca, dużo, dużo słońca. Najwięcej go widzimy na Dolnym Śląsku, 25 stopni. Na południu też bardzo przyjemnie. Lato 25. Odrobinkę chłodniej na północy. Gdańsk, Olsztyn 20, tutaj deszczowo.
8: I to wszystko z głowy o tej porze. Ja, ty to jednak jesteś zawsze przygotowany, Kamil. Robi oczywiście na mnie wrażenie twój profesjonalizm, no.
16: Naprawdę? Tak mówisz?
8: Serio.
16: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: 9 po 6 wstajecie z Radiem Z. Kochani, to była Dua Lipa, świeżo poślubiona. Wszystkiego dobrego.
1: Współczujemy.
0: A u nas od tatą zaraz współczujemy.
1: Nie, no żartuję.
0: Otwieramy wielką księgę imion Radia Z, bo dzisiaj są imieniny Jadwigi, Jakuba i Seweryna. Co te imiona oznaczają?
1: Cała prawda, proszę bardzo. Jadwiga, to jest imię królewskie. Mam wrażenie, że jak się Jadwiga pojawia, to wiadomo, że herbata musi być podana w filiżance, a nie w kubku po musztardzie.
0: Tak, kolejne imię Jakub. Jakub to jest ktoś, kto miał być Kubą, tylko w dzieciństwie, ale nagle ma 38 lat, kredyt i dalej wszyscy mówią: Kubuś, Kubuś, jak tam Kubuś ogarniesz? Jakub to jedyny człowiek w rodzinie, który rozumie, jak działa router.
1: I jeszcze Seweryn, oj tak, Seweryn to jest imię teatralne. Seweryn nie mówi: idę do sklepu, Seweryn mówi: udam się po sprawunki.
0: Tak.
1: Seweryn ma szalik nawet w czerwcu. Nie dlatego, że jest zimno, dlatego, że charakter wymaga szalika.
0: Mało tego, Seweryn jak wchodzi do żabki, słuchajcie, to żabka przez chwilkę czuje się jak ekskluzywne delikatesy.
1: Świętującym najlepszego, wielka księga imion Radia Z powróci jutro po 6.
0: Teraz 10 po.

0: Witamy was o poranku, cudownie, że jesteście z nami po długim weekendzie, powolutku, spokojnie, 18 po 6. Kierowcy, tutaj Radio Z, coś dla was ważnego, bo się pojawiły informacje w ostatnich dniach, że od czerwca apteczka musi być obowiązkowa w samochodach osobowych, prawda? I Ministerstwo Infrastruktury zdementowało to doniesienie, mówiąc, że to jest na razie projekt.
1: A, czyli to znaczy, że można ciągle wozić w aucie tylko skrobaczkę,
0: można.
1: Kabel USB,
0: tak.
1: Jedną landrynkę przyklejoną do schowka.
0: Tak jest.
1: Zawsze jest taka landrynka.
0: Jest zawsze, jeśli tak mówisz, pomarańczowa, 2012 rok. Ale słuchajcie, oczywiście nie, ale tak szczerze, to warto mieć apteczkę ze sobą, bo to jest jedna z tych rzeczy, które lepiej mieć i nie użyć, prawda, niż nie mieć.
1: No tak, tak. Apteczka jest jak garnitur na wesele kuzyna, tylko apteczka mniej ciśnie po obiedzie.
0: Ten jeden klasycznie dyżurny szary garnitur, tak? Z lekko wypchanymi kolanami. Każdy taki ma.
1: No ile razy w życiu używa... A nie, ty używasz akurat. 19 po 6.

0: Powolutku wracamy do rzeczywistości. Grille powolutku też dogasają. Spokojnie, razem damy radę, rozkręcimy ten tydzień.
1: Kto to wszystko posprząta? Wiecie, to jest najważniejsze pytanie po długim weekendzie, ale macie nas, od tego przytulamy was bardzo mocno. Rozkręcamy się, z powolutku.
0: I już za chwilkę nasi dziennikarze pojawią się tutaj w studiu Radia Z i podadzą najświeższe wiadomości, żebyście nie musieli szperać po internetach. Zostańcie z nami. Radio Z
2: i już. No, cześć. To wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: W Bricomarsze zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Castorama.
5: Teoria
19: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
19: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Po reklamie.
1: Już 6.30. Polecamy waszej uwadze wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
4: Policja zatrzymała Turka, który spowodował przerażający wypadek w Ząbkach pod Warszawą. Kierowca taksówki na aplikację na skrzyżowaniu postanowił skręcić z prawego pasa w lewo. Nadjeżdżający z tyłu samochód nie miał szans, by go ominąć.
7: Zderzenie podbiło auto, które wpadło na słup sygnalizacji i zostało rozerwane na dwie części. Dwie osoby z tego samochodu zginęły, trzecia walczy o życie. 37-letni obywatel Turcji został zatrzymany, był trzeźwy.
4: Węgrzy weryfikują azyl Ziobry i Romanowskiego. To szersza akcja nowej administracji sprawdzania statusów uchodźcy nadanych z przyczyn politycznych za czasów Orbana.
7: Osoby, którym został przyznany, muszą ponownie stawić się przed urzędnikami. Wezwani zostali więc także politycy PiS, uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości, były minister Zbigniew Ziobro i jego zastępca Marcin Romanowski.
4: Ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin, Japonii oraz Indonezji. Służby wydają je po silnym trzęsieniu ziemi u wybrzeży filipińskiej wyspy Mindanao. Miało magnitudę 7,8.
7: Zginęły 3 osoby, kilka zostało rannych. Ostrzeżenia przed tsunami dotyczą co najmniej najbliższych 3 godzin. Spodziewane fale mogą dochodzić do 3 metrów.
4: Trumpowi puszczają nerwy. Przerwał telewizyjny wywiad i wyszedł, ale wcześniej zdążył jeszcze obrazić dziennikarkę NBC News.
7: Zapytała go o dowody na wyborcze fałszerstwa w Kalifornii. Nie potrafił podać żadnego i zaczął ją atakować.
4: Jesteś albo nieuczciwa, albo głupia. I tak samo ABC, CBS oraz CNN. Dość, kończymy to, bo mam już dość. Dziękuję, kochanie, miłego dnia.
7: Trump zrzucił mikrofon przypięty do jego marynarki i go rozdeptał. Poszło o ostatnie prawybory i problemy z policzeniem głosów. Trump twierdzi, że głosowanie zostało ustawione.
20: Czyli mistrza nie ma, ten mecz należy powtórzyć.
4: Marcin Powideł, Wiadomości Sportowe.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Wśród kobiet Rosjanka Miria Andrzejewa, wśród panów Aleksander Zwieriew. Niemiecki tenisista wygrał Rolanda Garrosa. W finale po 5-setowym boju pokonał Włocha Flavio Cobolliego. To jego pierwszy tytuł wielkoszlamowy. Te korty są dla mnie wyjątkowe. Przeżywałem tu najlepsze chwile w swojej karierze, ale także najgorsze. Ciężka kontuzja, a 2 lata temu przegrałem tu finał. Teraz jednak wróciłem i jestem przeszczęśliwy. Dziękuję za wasze wsparcie. A dziś do Polski wraca Maja Chwalińska. Kto może, niech jedzie na lotnisko Chopina. Nasza finalistka Rolanda Garrosa wyląduje w Warszawie około 9.30. Tymczasem na Bernabeu triumfuje Florentino Perez, który wygrał pierwsze od 20 lat wybory na prezesa Realu Madryt. Szef królewskich zarządza klubem już od ponad ćwierć wieku. Jeszcze dziś ogłosi nowego trenera Los Blancos, a zostanie nim Portugalczyk José Mourinho. A w zakończonych Warszawie Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 złoto zdobyli Łotysze, którzy w finale pokonali Niemców. W rywalizacji kobiet zwyciężyły Amerykanki. Reprezentacja USA wygrała ostatnie spotkanie z Australią. Obie polskie drużyny poniżej oczekiwań. Panie miejsce 16, panowie 18.
22: Czy ja dobrze widzę, że kończy się długi weekend i robi się ładna pogoda?
23: Ale chyba tylko przez 2 dni, prawda? Później ochłodzenie.
22: A dzisiaj, tak patrzę na mapę, słuchajcie, może popadać właściwie tylko Warmia, Mazury i Trójmiasto.
23: A poza tym,
22: tak 18-19 stopni, w centrum już 23, na południu 26, piękne słońce, mucha nie siada,
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
23: Czy z tym mucha nie siada, troszkę kolegę poniosło, bo teraz taki czas, że muchy się pojawiają i one zawsze siadają wszędzie.
22: Właśnie, pierwsza oznaka wiosny to jest mucha latająca pod żyrandolem w dużym pokoju. Dlaczego? To jest zagadka mojego życia. Kto mi to wyjaśni?
23: Ona śpi całą zimę i mówi, dobra, do roboty. Trzeba popsuć komuś jakiś smaczny deser.
22: Ale czemu?
23: A jak ci wpada mucha, to jesz?
22: Ale czemu ona lata pod lampą?
23: Bo jest głupia?

0: jest Bruno Mars, jest fajnie o poranku, co?
1: No ale też my jesteśmy, nie zapominajmy. No Bruno Mars spoko, ale no Kamil i Marek.
0: Dziękuję, że mnie uratowałeś, już się zapowietrzyłem nagle, tak nie wiedziałem, co chciałem powiedzieć. Za 19 minut będzie godzina 7, witamy po długim weekendzie, to chciałem powiedzieć.
1: Powolutku.
0: Tak, i mamy dobre informacje dla podróżnych. Jak macie w planach lot, wakacje, to słuchajcie, kolejne polskie lotnisko skończyło z limitem 100 ml płynów w bagażu podręcznym.
1: No super, bo to tak. Trzeba wylewać przed tymi bramkami, bez sensu. A dokładnie. Teraz możesz więcej, tak?
0: Ale nie wszędzie. Rzeszów kupił specjalny skaner i już 2 litry można przewieźć. 2 litry to jest dużo. To brzmi jak obietnica, prawda?
1: Ale to jest dziwne, bo to nie działa w całej Polsce.
0: Nie
1: tak?
0: Działa na każdym Polsce,
1: lotnisku.
0: Tak.
1: Tylko na jednym lotnisku woda przechodzi, a na drugim twoja pasta do zębów ciągle jest podejrzana i każą ci jej otwierać, tak?
0: Słuchaj, pasta do zębów ma zawsze coś do ukrycia. Ona nigdy nie zostaje w tubce do końca.
1: Znaczy, ona jest wredna.
0: Oj, tak.
1: To jest wredna sztuka. Zawsze spada na nowiuszki koszuli.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze.
15: Żądza pieniądza.
14: Wejdź do gry o 500 000 zł. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Żądza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
16: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
22: Po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: A kolejnego polityka PiSu. Po panach Ziobro i Romanowskim bierze się za Patryka Jakiego.
1: Jakiego?
0: No Patryka Jakiego.
1: A.
0: Takie nazwisko. Patryk Jaki,
1: bawi.
0: Który był w rządzie PiS, słuchajcie, i on załatwił koledze posadę w służbie więziennej. I dlatego pan, się naraził.
1: Pan Żurek go ściga, tak?
0: No tak,
1: a to
0: tak.
1: Słuchajcie, jak będzie ścigał go tak samo, jak ścigają Ziobro i Romanowskiego, to luz, tam się nie przejmował.
0: Nie ma czym się martwić. Podobno, kiedy mały minister Żurek bawił się w berka na podwórku, aha, i ktoś go klepnął, to był koniec zabawy, bo i tak było wiadomo, że nikogo nie złapie. Radio Z
1: i już. 8 minut. 8 minut i będzie
0: 8:07.

0: To jest nowa, fajna Ava Max w Radiu Z. Sporo się dzieje, moi drodzy. Najważniejsze tematy w wiadomościach o 7 to po pierwsze Maja Chwalińska, która wraca.
1: Tak, ale nie tylko jest szansa na to, że wróci Maja Chwalińska, wróci też być może coś jeszcze.
0: Order Orła Białego wróci z Ukrainy do Polski, być może.
1: Szczegóły o tych wielkich powrotach już za chwilę w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Radio Z i już. Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.

0: może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Po reklamie.
12: Witamy o poranku, budzimy się razem z Wami w poniedziałek po długim weekendzie. Wiadomości o 7 prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk.
13: Powrót nowej bohaterki Polaków. Kibice przywitają wicemistrzynię French Open.
14: Dziś przesłuchanie sprawcy wypadku w Ząbkach to turecki taksówkarz.
13: Więcej pociągów i nowe połączenia. Koleje gotowe na wakacje.
12: Siódma.
13: Kto może, niech przybywa na lotnisko Chopina powitać finalistkę Rolanda Garrosa.
14: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską na pokładzie wyląduje w Warszawie około 9.20.
13: A już teraz z nami Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
15: Jestem.
13: Kiedy ponownie zobaczymy naszą tenisistkę na korcie?
15: No jeszcze w tym miesiącu, ale najpierw zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska już w Paryżu zapowiedziała, że uda się na krótkie wakacje. Nie sprecyzowała miejsca, ale po tak spektakularnym sukcesie i trudach długiego turnieju każde będzie dobre, aby wypocząć i przewietrzyć trochę głowę. A potem już przygotowania na trawie do kolejną odsłonę wielkiego szlema, tym razem w Londynie. Wimbledon rusza równo za 3 tygodnie. Na tę chwilę Polka musi zaczynać od kwalifikacji, ale jest jeszcze nadzieja, że nasza tenisistka otrzyma od organizatorów dziką kartę, która pozwoli jej rozpocząć rywalizację już w turnieju głównym.
14: Sukces w Paryżu wywindował ją w rankingu ze 114 pozycji na 21.
13: Kapituła Orderu Orła Białego odpowiedzieć na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia.
14: Z inicjatywą odebrania orderu wyszedł Karol Nawrocki i choć kapituła musi się zebrać, prezydent nie musi brać pod uwagę jej opinii. Nawrocki zapowiedział odebranie orderu Zełenskiemu po tym, jak prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA.
13: Czy wszystko w tej sprawie jest już przesądzone? Polityków pytał reporter Radia Z Krzysztof Grzędzielski.
16: Warto poczekać na efekt wizyty szefa kancelarii prezydenta Ukrainy, który odbył serię spotkań z polskimi władzami, mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
17: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby strona ukraińska wycofała się, czy zmieniła swoje stanowisko.
16: Zdaniem Krzysztofa Szczuckiego spis do odebrania orderu dojdzie, bo Wołodymyr Zełenski nie powinien być zaskoczony niezmiennym od lat polskim stanowiskiem wobec UPA.
18: On ewidentnie gra tą sprawą na użytek wewnętrzny, chce pozyskać poparcie środowisk nacjonalistycznych na Ukrainie.
16: Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez Andrzeja Dudę. Krzysztof Grzędzielski, Radio Z.
14: Order Orła Białego odebrano tylko raz w historii w 1932 roku. Wówczas sanacyjny rząd w ramach politycznych represji podjął taką decyzję wobec Wincentego Witosa, któremu 7 lat później order przywrócono.
13: Dziś przesłuchanie obywatela Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek.
14: Jak wiecie z Radia Z, 37-letni taksówkarz w Ząbkach zajechał drogę innemu kierowcy. Zginęły 2 osoby.
13: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami. To był przerażający wypadek. Jak dokładnie to się stało?
19: Taksówkarz był na prawym pasie na jednym ze skrzyżowań w Ząbkach. Nagle zmienił zdanie i postanowił skręcić w lewo. Za przejściem dla pieszych próbował przejechać przez 4-pasmową ulicę. Nagle uderzył w niego inny samochód osobowy, który jechał prawidłowo. Auto dachowało, wyleciało z drogi i uderzyło w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
20: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
19: 2 osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu o życie walczy 3 z poszkodowanych.
14: Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy.
13: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl.
14: W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy.
13: O sposobie działania przestępców reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Cyberprzestępcy podszywają się pod e-Urząd Skarbowy i Krajową Administrację Skarbową. Fałszywe wiadomości e-mail przypominają oficjalną korespondencję. By dostać rzekomy zwrot pieniędzy, trzeba kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
11: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
6: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Tego rodzaju wiadomości najlepiej od razu oznaczać jako spam. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Jeśli jednak podaliście dane, natychmiast skontaktujcie się z bankiem, by wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL.
13: Długi weekend za nami, wielu myśli już o wakacjach. Do zakończenia roku szkolnego zostały już tylko 3 tygodnie.
14: PKP Intercity szykuje się na polski sezon. Na wakacje gotowych będzie 560 pociągów, o kilkadziesiąt więcej niż w zeszłym roku. Będą nowe połączenia, w tym obsługiwane przez Pendolino, zapowiada Michał Wrzosek z PKP Intercity.
21: W okresie wakacyjnym pociąg Pendolino będzie kursował w wydłużonej relacji z Warszawy do Świnoujścia. Obecnie połączenie jest realizowane tylko między Warszawą a Szczecinem. Czas przejazdu Warszawa Centralna Świnoujście 5 godzin 28 minut.
13: Pendolino będzie można też pojechać z Bielska-Białej do Ustki. Wakacyjny rozkład jazdy wchodzi w życie 14 czerwca, ale te typowo turystyczne połączenia ruszą w ostatni piątek czerwca.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Jak śpiewał Krzysztof Krawczyk, piękny dzień przed nami, kochani. Dzisiaj 26-25 stopni na południu i na zachodzie, najładniej mnóstwo słońca. W centrum ciut chłodniej, 23. Na północy troszkę jednak popada i tam u was 18-19, burza dzisiaj w Suwałkach i 21 stopni.
25: A jutro nawet 28 widzę. Wow!
24: A ja nie widzę.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
23: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
26: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
25: Ale zaraz, hejże hola, co tu się dzieje od środy? Środa, czwartek, piątek.
24: Ale to masz rację, jutro 28, no. 29 na południu, ale burzowo, no.
25: Ale słuchajcie, w środę 16? Czwartek 12 na północnym wschodzie?
24: To w nocy może.
25: Nie, w dzień. Zaknę.

0: 12 po 7 tutaj Radio Z. Pogadajmy o wakacjach, moi drodzy. Bo kto z was się wybiera na wakacje do Turcji, to proszę sprawdzić, czy wasza plaża nie ma zakazu nocnych kąpieli. Marek puścił tureckie radio.
1: Ja to puszczam, tureckie przeboje.
0: Okej, okay, fajnie. To jest taka jolka.
2: Ale co,
0: turecka.
2: Zakaz kąpieli?
0: Tak, zakaz kąpieli. Właśnie na 21 tureckich plażach wprowadzono taki zakaz, bo w nocy samice żółwi wychodzą na brzeg, żeby złożyć jaja.
2: A to ja kiedyś się kąpałem na takiej tureckiej plaży nocą, nie było jeszcze zakazu. Mm-hmm. Idę, patrzę, a tu żółw.
0: O.
2: Podchodzę bliżej, rzeczywiście owalne, gładkie,
0: no.
2: Się rusza. A nie, to mój łysy szwagier był. Zawsze tak kończą wakacje.
0: Ale co robił na plaży
2: no,
0: nocą?
2: Nie wiem. Znaczy to, co chyba każdy szwagier robi nocą na plaży. Okay. Udaje żółwia.
0: Słuchajcie, też kiedyś pamiętam, byłem na tureckiej plaży i żółwi nie było, ale wielorybów było mnóstwo. I żony były, które do tych wielorybów mówiły: Stefan, weź się zakryj, Boże, bo będziesz wstyd przed Jolką, Boże.

0: Jeśli odejdziesz, zabierzesz ze mną, ze sobą cały strach. Marisa, odkochaj.
1: Taka nowa szaza trochę, prawda?
0: Troszkę tak. 18 po 7 słuchacie Radia Z. Ważne pytanie dla wszystkich kibiców sportowych. Uwaga, gdzie będzie grał Robert Lewandowski? Bo po odejściu z Barcelony nie ustają spekulacje, prawda, na temat przyszłości.
1: To miała być Arabia Saudyjska.
0: Snajpera, tak. Arabia Saudyjska, Włochy, a może ostatnio pojawiły się plotki Anglia. Anglia, Wielka Brytania, Manchester United.
1: Manchester United?
0: Czerwone diabły, no.
1: Ciekawe. Ale ciekawe, słuchajcie, bo ja czytałem, że Polacy masowo wracają do kraju z Wielkiej Brytanii i z tego by wynikało, że Lewy dopiero tam jedzie. Wszyscy wracają, a on tam będzie jechał dopiero, tak?
0: No, bo to jest właśnie cały Lewandowski, nie? Zupełnie jak w meczach biało-czerwonych. Zawsze o krok za wszystkimi. O.

0: Słuchacie, Radia Z, przed nami najważniejsza rozmowa polityczna poranka. Bogdan Rymanowski
1: tak
0: po króciutkim urlopie. Dzień dobry, Bogdanie. Włączyłem ci mikrofon, bardzo
1: ja
0: proszę.
1: Jeszcze nie odzyczyłem się od obserwacji Mai Chwalińskiej.
2: Dlatego lewo, prawo.
1: Z lewej na prawo.
2: No właśnie, wiesz co, ale jak oceniasz ten występ w finale?
1: Znaczy poważnie czy żartobliwie?
0: Nie, poważnie.
1: Poważnie, po prostu te trzy mecze, które zagrała kwalifikacji, przeszkodziły jej fizyczności. Gdyby nie miał tych trzech meczów, mogłaby wygrać spokojnie.
0: No tak, bo Chwalińska rozegrała 10 spotkań, a Andrejewa
1: chyba 7.
0: Trzy
1: pojedynki różnicy.
2: Ale tak. Nie wiem, czy widzieliście, był lekki stres na twarzy Maji. Ja to widziałem, że jak grała, to już nie była ta pewna Maja sprzed finału.
1: No tak, ale naprawdę nie wymagajmy od tej dziewczyny zbyt wiele. Ja patrzyłem, jak patrzył na nią Brad Pitt.
2: Aha.
1: No, siedziała obok Brada Pitta kobieta.
2: Brad Pitt lubi młodsze.
1: Tak. I naprawdę, słuchaj, był pod wielkim wrażeniem. Już nie mówiąc o Andrea Gassim, bo ona przyszła do jakiegoś studia telewizyjnego.
0: Tak, siedziała też w studiu z Joe McEnroe'em.
2: No dzisiaj, właśnie. Słuchajcie, o 9:30 Maja wyląduje w Polsce. Będziemy oklaskiwać, będziemy bić brawo.
1: A kto i będziemy dzisiaj... jej machać, oczywiście.
0: A dzisiaj inny znany polski tenisista, 8:02, Mariusz Błaszczak.
1: Tak jest.
2: Lubi odbijać piłkę.
0: Wiceprezes PiS.
1: Będzie odbijał piłeczkę z obecnym szefem MONU.
0: Zapraszam.
3: Radio Z i już. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Reklama. Marian, jakie zakupy mają sens?
5: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
4: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
5: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
4: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
5: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
10: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
14: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
15: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
16: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandicater, nie?
10: No, te z Media Expert?
17: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
10: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
17: Marian.
10: Co?
18: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandicater. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
19: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
20: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
21: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
22: Po reklamie.
0: Jest poniedziałek, 8 czerwca, na zegarach 7.30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
23: Pięć warunków zakończenia wojny Rosji z Ukrainą przedstawiają je przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie.
24: Warunek pierwszy, natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Drugi to niezmienianie granic siłą.
23: Po trzecie, gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa. Czwartym warunkiem jest zamrożenie rosyjskiego majątku do czasu wypłacenia odszkodowań wojennych.
24: Piąty warunek to zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
23: Jest też chętny do zostania mediatorem w rozmowach pokojowych. Prezydent Ukrainy potwierdza, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, rosyjski oligarcha, były właściciel klubu piłkarskiego Chelsea. Armenia wybiera Zachód. Rządząca partia Umowa Społeczna wygrywa wybory parlamentarne, pokonując koalicję trzech opozycyjnych prorosyjskich partii. Premier Nikol Paszynian ogłasza zdobycie ponad połowy głosów, choć Centralna Komisja Wyborcza policzyła dopiero 16%.
24: Szef rządu zapowiada rozliczenie politycznych konkurentów, których nazywa trójgłową partią wojny. Nazywa ich grupą przestępczo-oligarchiczną i chce postawienia jej liderów przed sądem.
23: Burze zahaczą dzisiaj tylko o północno-wschodni skrawek Polski i IMGW wydaje żółte alerty dla Suwalszczyzny i Podlasia.
24: Będą obowiązywać od przedpołudnia do wczesnego wieczora.
23: Husarze oblecą Polskę dookoła. Pierwsze nasze F-35 ruszą niedługo w rajd po kraju. Ministerstwo Obrony zapowiada, że to będzie powitanie z Polską.
24: Samoloty wystartują z bazy w Łasku, gdzie stacjonują, i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Przelecą nad Wawelem, nad Westerplatte i wzdłuż Wisły w stolicy. Nastanie się to w najbliższy piątek.
23: Gotowe do startu wiadomości sportowe o naszej rakiecie Marcin Powideł.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: W najnowszym rankingu WTA Maja Chwalińska, która dotarła do finału Rolanda Garrosa, awansowała o 93 pozycje. Kiedy zaczynała turniej w Paryżu, była na miejscu 114, gdzie się zajmuje w światowym zestawieniu miejsce 21 i z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Równo za 3 tygodnie rusza Wimbledon. Dziś nasza tenisistka wraca do domu. Samolot z Polką na pokładzie wyląduje w Warszawie około 9.20. Szykuje się gorące powitanie. A powody do radości ma także Florentino Perez, który wygrał pierwsze od 20 lat wybory na prezesa Realu Madryt. Wcześniej nie miał konkurentów. Teraz pokonał przedsiębiorcę z Alicante Enrique Riquelme. To wspaniały dzień dla królewskich. Dziękuję za wsparcie i głosy, które dały mi siłę i poprowadziły do zwycięstwa. Bez was nie byłoby to możliwe. To nasza wspólna wygrana. Florentino Perez jest prezydentem Realu Madryt od ponad ćwierć wieku. Dziś ogłosił oficjalnie nowego szkoleniowca królewskich, a zostanie nim Portugalczyk José Mourinho. Tymczasem piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który przed 5 laty podczas meczu Mistrzostw Europy zasłabł i był reanimowany, ponownie stracił przytomność na murawie. Do zdarzenia doszło we wczorajszym meczu towarzyskim z Ukrainą. Na szczęście Duńczyk doszedł do siebie i o własnych siłach opuścił boisko, skąd trafił do szpitala na szczegółowe badania.
1: Wprowadzamy zakaz narzekania na temperaturę, moi drodzy, bo dzisiaj bardzo ciepło, 26 stopni nawet pokażą termometry na Dolnym Śląsku. Jutro jeszcze cieplej, jutro nawet 28 w centrum i to się skończy w środę, bo od środy już 16-17, więc nie narzekamy, tylko delektujemy się ciepłem.
0: Ale 16-17 w ciągu dnia, tak? Bo to ciągle jest niewiarygodne. 16 w dzień?
1: W dzień!
25: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No to grzejemy od rana. Tu Radio Z, słuchajcie, za 27.08 powolutku wracamy do rzeczywistości po długim weekendzie i nieźle nam idzie.
1: Witamy was bardzo gorąco. Marek Stary Brat.
0: I Kamil Baleja.
1: I nowy grzyb będzie za chwilę. Się pojawił w polskich lasach. Niedoceniany.
0: A, powiemy o tym, tak. No, nowość.

0: Cudowny Freddie Mercury, Queen w Radiu Z. Kochani, za 28, a teraz grzybiarze, poprosimy o uwagę, bo jest nowy grzyb w polskich lasach. Z tej okazji piosenka.
1: Grzyb, grzyb, grzyb, choć nie jest piękny zbyt. Choć skryty prawie i choć nieśmiały, to w smaku doskonały.
2: Co z tym grzyb?
0: Grzyb, grzyb. Już mówię, w polskich lasach pojawił się grzyb nowy, to jest łuskwiak zmienny.
3: Taka łuskwiak?
0: Nazwa. Łuskwiak zmienny. A. Bardzo zdrowy grzyb, tylko grzybiarze się go trochę boją.
3: Dziwisz się? Jakbym się nazywał łuskwiak zmienny, łuskwiak też bym się bał. Zmienny. Łuskwiak zmienny, hello! Łuskwiak zmienny, naprawdę? To brzmi jakby, jak coś, na co na pewno jest jakaś maść.
0: No grzyby tak mają, no ale...
3: Albo jak grzyby, no...
0: Ale kochani, łuskwiak zmienny, nowy, zdrowy, pożywny grzyb.
3: Ale kto to wymyślił taką nazwę, łuskwiak zmienny?
0: Nie wiem, są tacy, którzy wymyślają.
3: Tak, koźlak.
0: Są specjalne
3: maślarz.
0: Atlasy grzybów.
3: Nic tylko jeść, naprawdę. Otwierasz, zjedzmy sobie łuskwiaka dzisiaj.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
6: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
8: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
7: Sylwester, mój kicić wrócił.
6: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
7: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
8: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Diohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
18: Tak!
17: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
18: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
19: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
20: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
21: Ale tato, tylko nie samochodem!
20: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
21: A ja chcę syrop.
20: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
21: Super! I nie zasypiam!
20: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
22: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
22: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
2: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
23: Po reklamie.
24: Mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim dziś będę w Radiu Z? Aha, zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

0: Uwaga, Lewandowski, Błaszczykowski, gol, a nie, to już było, tu Radio Z, ale Mundial startuje już.
1: Startuje.
0: 11 w czwartek.
1: To już, już, tuż,
0: mundial,
1: tuż.
0: Mundial, no. Kochani, Meksyk, USA, Kanada i finał 19 lipca.
1: Fajnie, słuchajcie, więcej drużyn, więcej meczów, więcej okazji, żeby tak rzucić tylko mimochodem. Ja tylko jeden meczek obejrzę, tak. A potem zniknąć z życia rodzinnego na 5 tygodni, wstawić telewizor do toalety i nie wychodzić.
0: Uwielbiam. Najtrudniejsze będą godziny spotkań, bo czasami to różnica czasu i będą grać piłkarze w nocy naszego
1: właśnie
0: czasu.
1: No. Ludzie, rozumiecie? Trzeba będzie w nocy po cichu kibicować.
0: No.
1: Czyli będzie tak. Gol! Jak grasz? Weź mu, podaj. To ma być Argentyna. Maradona by dostrzegł.

0: Maja Chwalińska, objawienie tenisowe tego roku, wraca do Polski i wyląduje o 9.25. W tym momencie sprawdzamy, samolot Maji Chwalińskiej jest w okolicach Belgii.
1: Jak, z Paryża przez Belgię do Polski?
0: Z Paryża przez Belgię. Co
1: nie,
0: ma
1: lepiej,
0: przez...
1: nie lepiej przez Wrocław albo Szczecin? Nie, no, wiem, tak głośno myślę.
0: Przez Belgię. Ja bym balaton jeszcze, zahaczyłbym o balaton. Tam zawsze
1: ładnie
0: sobie
1: 9.30 ląduje w Warszawie, a za chwilę u nas 8, a później 8, dwie wiadomości.
0: Skup się.
1: Inaczej.
0: Najpierw wiadomości
1: są. Bo pan minister wszedł i chciałem się przywitać. Dzień dobry, panie ministrze.
0: Dzień dobry.
1: Pan Mariusz Błaszczak, a wcześniej 8 wiadomości, o to chciałem powiedzieć.
0: No, poprawił się.
2: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
3: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
4: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
2: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
3: Bo razem
4: naprawdę lepiej.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię.

0: Prawie kieszonkowa, ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Po reklamie.
10: Zbliża się ósma, jest poniedziałek, 8 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Nowe informacje w sprawie Ziobry i Romanowskiego. Węgry zabierają głos.
12: Sprawa odebrania odznaczenia Zełenskiemu zbiera się dziś kapituła Orderu Orła Białego.
11: Gościem Radia Z jest wiceprezes PiSu Mariusz Błaszczak.
10: Ósma.
11: Węgry wzywają Zbigniewa Ziobro i Marcina Romanowskiego do powrotu. Resort Spraw Wewnętrznych w Budapeszcie weryfikuje ich status uchodźców nadane z przyczyn politycznych.
12: Nowe węgierskie władze zapowiedziały, że Ziobro i Romanowski nie znajdą już schronienia nad Dunajem.
11: Reporter Radia Z Daniel Wrzos ze zweryfikowanymi informacjami. To początek formalnej drogi odebrania obu polskim politykom statusu uchodźcy.
13: No tak to można odczytywać. Obaj mają stawić się osobiście w Urzędzie do Spraw Azylu. Ziobro i Romanowski mieli być formalnie powiadomieni o wszczęciu postępowania, jeżeli ich miejsce pobytu jest nieznane, to powiadomienie mają być opublikowane w oficjalnych komunikatach publicznych. Proces weryfikacji ich statusu ruszył w maju. Obaj zostali wezwani do Budapesztu, żeby przedstawić argumenty i dowody na to, że są prześladowani przez polskie władze i należy utrzymać im status uchodźców. Jeżeli się nie stawią, to urząd podejmie decyzję w oparciu o dostępne informacje i dokumenty.
12: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, Romanowski z kolei był widziany na Bałkanach.
11: Kontrowersyjna decyzja może zakończyć się odebraniem odznaczenia. Dziś zbiera się kapituła Orderu Orła Białego. Ma zaopiniować wniosek Karola Nawrockiego wobec Wołodymyra Zełenskiego.
12: Polski prezydent zapowiedział odebranie ukraińskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. To za przyznanie jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, formacji odpowiedzialnej za mordowanie ludności polskiej na Wołyniu.
11: Notowania Mai Chwalińskiej wystrzeliły jak korki od szampana. Awansowała o 93 pozycje.
12: Z Paryża wraca jako 21. rakieta świata, a nad jej grą rozpływają się największe gwiazdy tenisa.
11: Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z tak też. Jest. Kto komplementuje Polkę po jej występie w Rolandzie Garrosie?
14: No długo wymieniać. Venus Williams mówiła, że stawiała na Polkę od kwalifikacji, kiedy po raz pierwszy zobaczyła ją na korcie w Paryżu. Po turnieju pochwał naszej tenisistce nie szczędził m.in. John McEnroe, a także inna z legend Andrea Gassi, który spotkał się z Polką w telewizyjnym studiu. Oglądać Cię na korcie to uczta dla oczu. Jesteś tak kreatywna i grasz całym swoim sercem. Ciekaw jestem, co kupisz sobie za pierwsze tak duże pieniądze. Ja kiedy je zarobiłam, kupiłem sobie korwetę.
9: No, I'm not gonna buy.
14: Nie, nic z tych rzeczy. Ja po prostu chcę trochę odpocząć. Maja Chwalińska oczarowała Paryż nie tylko swoją finezją na korcie, ale także, co było słychać, swoją skromnością.
12: Kolejnym wyzwaniem dla polskiej tenisistki jest wielkoszlemowy Wimbledon.
11: Na naszym korcie gość Radia Z. I Bogdan Rymanowski.
15: Dzień dobry, a ja dzisiaj będę odbijał piłeczkę z Mariuszem Błaszczakiem, byłym wicepremierem i ministrem obrony, szefem klubu PiS. Witam serdecznie, panie ministrze. Na początek krótka piłka. Czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Tak czy nie?
16: Z banderyzmem tak.
15: Czyli blokować.
16: Jeżeli wciąż ideologia banderyzmu będzie powszechna na Ukrainie.
15: Zapraszam państwa do udziału w naszej sądzie. Wystarczy wejść na radio.z.pl, kliknąć i wyrazić swoje zdanie. A jak długo mamy blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Kiedy tak naprawdę powinniśmy odblokować?
16: Przede wszystkim musimy się kierować polskimi interesami, więc w związku z tym po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, jest bardzo wiele wyzwań dotyczących rywalizacji polsko-ukraińskiej, na przykład w dziedzinie rolnictwa. Musimy zadbać o polskie rolnictwo. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z tymi agroholdingami, czyli przedsiębiorstwami, które zajmują się produkcją rolną, spowodowałoby zniszczenie polskiego rolnictwa, więc trzeba zadbać pod tym kątem również o polskie rolnictwo. To jest wiele wyzwań, ale rzecz ta pierwsza, podstawowa, z banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie może wejść.
15: Czyli czego pan żąda od prezydenta Zełenskiego? Co powinien zrobić? Rozumiem, że powinien wycofać się z nadania tej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
16: Przede wszystkim Ukraina musi stanąć w prawdzie. UPA była organizacją zbrodniczą, dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń, a więc trzeba stanąć w prawdzie. Trzeba zadośćuczynić również rodzinom pomordowanych, bestialsko pomordowanych. Ukraina przecież może sobie z łatwością znaleźć pozytywnych bohaterów swojej niepodległości.
15: Jak widać, nie do końca. Mieliście kilka lat, kiedy wybuchła, jeśli chodzi o wasze rządy, kiedy wybuchła wojna. Dlaczego tych żądań wtedy nie stawialiście? Dlaczego rząd PiS-u nie doprowadził do tego, o czym pan mówi?
16: Wtedy tak sytuacja się nie przedstawiała. Wtedy toczyła się wojna. Teraz też się toczy, ale to był pierwszy etap wojny. Putin zakładał bardzo szybkie opanowanie Ukrainy. Celem Polski jest nasza niepodległość. Wszyscy pamiętamy dokładnie przestrogę świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, kiedy w sierpniu 2008 roku prezydent w Tbilisi mówił: dziś Gruzja, jutro Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a potem Polska zostaną zaatakowane przez Putina, jeżeli nie zostanie postawiona tama tym działaniom.
15: Rozumiem, czyli nie było w jakimś sensie wyjścia, ale dzisiaj mamy konkretne decyzje. Dzisiaj posiedzenie kapituły orderu Orła Białego. Czy order ten powinien zostać odebrany prezydentowi Zełenskiemu?
16: Powinien zostać odebrany.
15: Ale czy to właśnie nie jest zaprzeczenie polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego?
16: Nie jest.
15: A pamięta pan, kiedy prezydent Juszczenko nadał Stepanowi Banderze tytuł bohatera Ukrainy, Lech Kaczyński, mimo że to skrytykował, nie odebrał mu orderu?
16: Ale proszę zwrócić uwagę, że chodzi o sytuację, która dziś ma taki oto wymiar. Oddziały, i to nie byle jakie oddziały, tylko te pierwszoplanowe oddziały ukraińskie noszą nazwę, ten jeden oddział wojsk specjalnych, flagowy oddział, nosi nazwę tak zwanych bohaterów UPA. To nie byli bohaterzy.
15: Ale sądzi pan, że gdyby żył dzisiaj Lech Kaczyński, zrobiłby to samo, co Karol Nawrocki?
16: Jestem o tym przekonany. Zresztą trzeba też bardzo mocno podkreślić, że pan prezes Jarosław Kaczyński jeszcze podczas spotkania z Poroszenką, czyli poprzednikiem Zełenskiego, mówił właśnie w ten sposób, że z banderyzmem Ukraina do Unii Europejskiej nie wejdzie.
15: To może
16: Polska stanie
15: błąd popełnił prezydent Andrzej Duda. Może nie powinien był nadawać tego orderu.
16: To też była inna sytuacja. Inna zupełnie sytuacja.
15: Ale dzisiaj i 2 lata temu, 3 lata temu Ukraina wciąż walczy z Rosją.
16: Tak, walczy z Rosją. No, zmieniła się polityka Ukrainy i nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości już to dostrzegł. szczegółów w 2023 roku i zareagowaliśmy, chociażby wprowadzając embargo na import zboża ukraińskiego do Polski. To był kwiecień 2023 roku. Była taka konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości w Łysych. Mówił o tym wtedy pan prezes Jarosław Kaczyński. Wprowadziliśmy rzeczywiście...
15: Zostawmy przeszłość, wybierzmy przyszłość. Po wizycie Kiryła Budanowa, prawej ręki Zełenskiego w Polsce, Wirtualna Polska podała, że Ukraińcy myślą o zmianie nazwy tej jednostki wojskowej z imienia bohaterów UPA na bohaterów UPA walczących ze Związkiem Sowieckim. Czy powinniśmy przystać na taki kompromis?
16: Nie, nie sądzę, żeby to był dobry kompromis. Dlaczego? Dlatego, że UPA była organizacją zbrodniczą. Nacjonaliści ukraińscy dopuszczali się zbrodni, to okrutnych zbrodni na Polakach, a więc było to ludobójstwo, bo nasi rodacy byli mordowani dlatego, że byli Polakami.
15: Ale Ukraińcy wykonali kolejny gest wobec Polski, bo zgodzili się na ekshumację w dwóch kolejnych miejscach.
16: To jest
15: to
16: obowiązek.
15: Jest gest?
16: To żadne gesty. To jest obowiązek. To jest obowiązek. Jeżeli chcemy, a chcemy mieć dobre relacje z naszymi sąsiadami, no to te relacje muszą być oparte na prawdzie. Muszą być oparte na prawdzie.
15: Przemysław Czarnek domaga się dymisji całego rządu za słowa wiceministra nauki Andrzeja Szeptyckiego. Czy to nie jest absurdalne żądanie?
16: Z całą pewnością...
15: Przecież żaden rząd nigdy nie podaje się do dymisji za nawet niefortunne słowa swojego ministra.
16: Nie, ale popatrzmy,
15: o co wam chodzi?
16: Popatrzmy na działania rządu Donalda Tuska. To jest fatalny rząd.
15: Ale zresztą... Donald Tusk, nie wiem czy pan wie, dwa dni temu poparł odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu.
16: Wie pan, w 2006 roku Donald Tusk małżeństwo sakramentalne zawierał w kampanii wyborczej.
15: Ale co ma piernik do wiatraka?
16: To, że Donald Tusk zmienia zdanie, bo patrzy na to, jakie jest poparcie dla określonych działań w sondażach i się dostosowuje. On jest niczym kameleon. On skórę zmienia, ale to jest retoryka.
15: Ale ja myślałem, że Donald Tusk wykorzysta okazję i chociaż raz pochwali premiera Tuska, który gra razem z prezydentem Nawrockim w tej sprawie.
16: Wie pan, ja w ciągu ostatnich dni rozmawiałem trochę z ludźmi, których spotkałem nad morzem, nad Bałtykiem. Skarżyli się na to, że nie mogą się dostać do lekarza. To jest rezultat rządów Donalda Tuska. Inaczej było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tusk fatalnie rządzi. Ponad 50% Polaków negatywnie ocenia.
15: Ale rozmawiamy tutaj o polityce wobec Kijowa. I moje pytanie jest takie. Skoro Przemysław Czarnek, wasz kandydat na premiera, żąda dymisji całego rządu po tej wypowiedzi pana ministra Szeptyckiego, to jaki macie plan w tej sprawie? Macie jakiś scenariusz, czy to jest zwykła retoryka, że to są tylko słowa?
16: No my pokazujemy, że pokazaliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości, że można dobrze Polską rządzić, bo były pieniądze na zbrojenie. Przezbroiliśmy Wojsko Polskie.
15: Ale czy będzie jakiś plan? Macie scenariusz, nie wiem, konstruktywnego wotum nieufności?
16: Ależ my przecież składamy wnioski o wotum nieufności w najbliższe posiedzenie Sejmu. Będzie wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji za jego indolencję, za jego niesprawność, za rozporządzenie, które dotyczy transkrypcji małżeństw homoseksualnych, które jest sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. My pokazujemy opinii publicznej, że jest alternatywa wobec fatalnego rządu.
15: No dobrze, ale czyli nie ma konkretów dotyczących odwołania całego rządu, czy też premiera na razie? Nie ma takich planów PiS?
16: Konkret już będzie omawiany w najbliższą środę. To będzie odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Problem polega na tym, że wciąż w polskim Sejmie jest większość, która gwarantuje złe rządy Donalda Tuska. Odwołujemy się, pokazujemy. Pokazujemy tym koalicjantom. Wspomniał pan o PSL-u. PSL różne rzeczy opowiada, ale jakoś tak tego Tuska się boją i mówią mu jawol i ciągle przy nim stoją, co świadczy o tym, że przykładają rękę do złych rządów w naszym kraju.
15: To teraz trzy krótkie piłki. Magda Sobkowiak, lepszym premierem niż Donald Tusk, tak czy nie?
16: No, poznałem panią redaktor Magdalenę Sobkowiak swego czasu, pracowała w Polsacie i w
17: Byłaby TVP. Lepszym premierem czy nie? Panie ministrze, proste pytanie. Tak czy nie?
16: Cała ta, można powiedzieć, że każdy będzie lepszy niż Donald Tusk.
17: To kolejne pytanie. Darmowe lody dla wszystkich uczniów z czerwonym paskiem w całej Polsce. Tak czy nie?
16: Darmowe lody dla wszystkich. Może nagrody dla wszystkich tych, którzy chcą się uczyć. Jak najbardziej nagrody dla
17: nich. Czyli tak.
16: Ja myślę, że tak. Trzeba promować tych, którzy chcą nad sobą pracować.
17: Karol Nawrocki bardziej niezależny niż Andrzej Duda. Tak czy nie?
16: No to jest... przede wszystkim na prezydenta Dudę patrzymy poprzez pryzmat dwóch
17: kadencji. To jest krótka piłka, tak czy nie?
16: Dudy, a prezydent Nawrocki rozpoczyna swoją prezydenturę.
17: Czyli za wcześnie na odpowiedź.
16: Za wcześnie.
17: A mamy już odpowiedź, jeśli chodzi o nasze pierwsze pytanie. Sondaż, czy Polska powinna blokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej? Tak, uwaga, uwaga, odpowiada 64% uczestników naszej sondy. Nie, 36%. Przechodzimy teraz do internetu, a tam zapytam mojego gościa o to, czy wycofa się z życia publicznego.
11: Wejście Ukrainy z tymi agroholdingami do Unii spowodowałoby zniszczenie polskiego rolnictwa. Podstawowa sprawa, z banderą Ukraina do Unii nie może wejść, podkreśla w Radiu Z Mariusz Błaszczak.
12: Co z orderem Orła Białego dla Zełenskiego, powinien zostać odebrany, nie ma wątpliwości były minister obrony.
11: Zgoda na ekshumację to nie żaden gest, to obowiązek. Relacje muszą być oparte na prawdzie, mówi wiceprezes PiSu.
12: Rząd do dymisji za słowa wiceministra. Donald Tusk jest niczym kameleon, on skórę zmienia, patrzy na sondaże i zmienia zdanie, twierdzi poseł Błaszczak.
11: Będzie wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych za jego indolencję, za rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych, zapowiada polityk PiS.
12: Rozmowa toczy się teraz tylko w internecie, możecie oglądać na profilach Radia Z.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Pan Mariusz to jednak nie przebiera w słowach, co? Potrafi przyłożyć.
20: Umie, no.
19: 26 stopni dzisiaj będzie najcieplej na Dolnym Śląsku, najchłodniej północny wschód 21, ale tak średnio zobaczymy 23 stopnie. Słuchajcie, jeszcze jutro będzie gorąco, bo jutro nawet 28, a od środy, czwartku ochłodzenie, no takie 16 stopni.
18: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
21: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.

0: 20 po 8, słuchacie Radia Z, doskonały wybór. Podsumujmy długi weekend. Były premier, pan Mateusz Morawiecki, pochwalił się właśnie zdjęciem w weekend z Bobasem, z wnuczkiem.
1: O.
0: Tak, któremu czyta książkę.
1: A widać, co czyta? Jakąś bajkę, Tomcio Paluch? Nie wiem, Historia zaginionych skarpetek, Kubusia Puchatka?
0: A właśnie to jest ciekawe, ale z tym Bobaskiem siedząc na kolanach, pan premier Mateusz Morawiecki czyta książkę Rewolucja ambicji.
1: Co?
0: Tak, rewolucja ambicji, naprawdę.
1: Wnuczkowi? Rewolucja ambicji, tak jak dziecku taką książkę, tak?
2: Tak.
1: To może, nie wiem, to może Schopenhauer albo niczego mogę czytać.
0: Czekaj, niczego to babcia niczego. Uwielbia.
1: Tak?
0: To babcia zawsze potrafi zrobić coś z niczego.
1: Dobre, 21 po 8, Madonna.

0: Słuchajcie, jaka awantura. Za chwilkę wiadomości o 8.30. Dzisiaj się zbiera kapituła Orderu Orła Białego i będzie decyzja, czy odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu właśnie Order Orła Białego.
1: Wiecie, chodzi o banderę, o to całe zamieszanie. Tak. I my właśnie wymyśliliśmy tutaj z Markiem okolicznościowy dowcip.
0: Tak.
1: Uwaga, jaki jest ulubiony aktor prezydenta Zełenskiego?
0: Antonio Bandera. Więcej już za chwilkę o 8.30.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
10: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę. Dla ciebie, kochanie.
9: A z kim będziesz kosił?
10: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
11: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
12: Expert. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO SA ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
2: Po reklamie.
0: A wiecie, że już jest 8.30, to 8 czerwca, poniedziałek, na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
18: Banderą. Do Unii Ukraina wejść nie może, przekonuje w Radiu Z Mariusz Błaszczak. Uważa, że Ukraina może sobie z łatwością znaleźć pozytywnych bohaterów swojej historii.
19: Według posła PiS kolejnym argumentem przeciw Ukrainie w Unii powinny być polskie interesy.
20: Jest bardzo wiele wyzwań dotyczących rywalizacji polsko-ukraińskiej, na przykład w dziedzinie rolnictwa. Wejście Ukrainy do Unii Europejskiej z tymi agroholdingami spowodowałoby zniszczenie polskiego rolnictwa, ale rzecz ta pierwsza, podstawowa, z Banderą Ukraina do Unii Europejskiej nie może wejść.
18: Były minister obrony z PiS uważa, że order Orła Białego powinien zostać odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Dzisiaj wypowie się w tej sprawie kapituła odznaczenia.
19: Odebrania orderu chce Karol Nawrocki za to, że Zełenski nadał jednemu z oddziałów imię bohaterów UPA, organizacji, która mordowała Polaków na Wołyniu.
18: Druga fala irańskiego ataku na Izrael. Systemy obrony powietrznej są gotowe do przechwycenia kolejnych rakiet balistycznych powietrze-ziemia. W Jerozolimie słychać było wybuch, informuje agencja AFP. Izrael zrewanżował się ostrzelaniem irańskich kompleksów petrochemicznych.
19: Iran zaatakował pierwszy raz od początku rozejmu. To odpowiedź na ostatnie uderzenie Izraela na przedmieścia Bejrutu, w centra dowodzenia proirańskiego Hezbollahu. A na Izrael właśnie poleciały też rakiety wystrzelone przez jemeńskich rebeliantów Huti.
18: Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi na Filipinach. Ostatnie informacje mówią o potwierdzonych 15 zabitych. Ziemia zatrzęsła się z magnitudą 7,8 u wybrzeży wyspy Mindanao.
19: Filipiny, Indonezja i Japonia wydały ostrzeżenia przed możliwym tsunami. Fale mogą dochodzić do 3 metrów.
18: Egzaminacyjna dogrywka dla absolwentów podstawówek. Za pół godziny zacznie się dodatkowa sesja sprawdzianu ósmoklasisty. To dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli zdawać w maju.
19: Harmonogram taki sam. Dzisiaj polski, jutro matematyka, w środę język obcy. Do każdego z egzaminów przystąpi około 1500 uczniów.
18: Sprawdziane są obowiązkowe, ale nie da się ich nie zdać. Wyniki kluczowe dla wyboru kolejnej szkoły będą 3 lipca.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Mój syn ostatnio powiedział: tatuś, ty w tym radiu non-stop podajesz prognozę pogody.
0: No bo tutaj ustalamy, że na zmianę, ale zawsze wychodzi tak, że ty podajesz. Właśnie. Bardzo proszę, jaka pogoda?
1: 26 stopnia na Dolnym Śląsku dzisiaj, synku kochany. I drodzy państwo, 21 najmniej na północnym wschodzie. Ale ta pogoda się popsuje. Od czwartku już 16-17 stopni.
0: I właśnie dlatego tylko Kamil podaje pogodę, bo ja nie lubię mówić, że się popsuje.
22: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
21: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: smutna trąbka na koniec drugiego weekendu się pojawiła, proszę bardzo.
1: Głowy do góry, jakoś to będzie. A, jeżeli wydaliście wszystkie pieniądze w czasie drugiego weekendu, mamy coś na to, mamy sposób. O, trwa żądza pieniądza, słuchajcie. Była karkówka, a dzisiaj boli makówka.
0: Bardzo ładny rym.
1: Dziękuję.
0: Co z tą kasą? Miałeś powiedzieć, ile jest kasy do wygrania dzisiaj?
1: Ja?
0: Tak? Czy ja mam powiedzieć?
1: Ja mówiłem, ja coś obiecałem. Dobrze, i ty teraz mówisz mi, że ja obiecałem, ale nie doniosłem.
0: Ja powiem państwu, bo ja bardzo lubię naszych słuchaczy. 50 tysięcy złotych dzisiaj za odebranie.
1: No to jak wiesz, to po co się pytasz?
0: Poczekaj, rozkojarzyłeś mnie. W walizkach naszych jest dzisiaj między innymi 50 tysięcy, a nawet pół miliona dzisiaj nawet można wygrać.
1: Pół miliona! Tak. Słuchajcie, regulamin naszej zabawy jest na radio.z.pl. Uwaga, każdy SMS wysłany teraz to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Tych pieniędzy jest coraz więcej, one się normalnie tutaj rozmnażają.
0: Czyli coś tam jednak też wiesz, kojarzysz z tej zabawy naszej, tak. Do szczęścia wystarczy tylko jeden SMS, prawda Jadwiga?
2: Można wygrać, ja potwierdzam. Jeden SMS wysłałam i można, także zachęcam do wysyłania SMS-ów i do grania.
0: Jadwiga,
2: bo zadowolenie
0: wie, co
2: jest
0: mówi.
2: Bardzo duże.
1: No, Jadwiga, jeden SMS dla Jadzi
0: i zadowolenia.
1: I proszę.
0: Jeden SMS dla Jadzi, tak. Kochani, każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 369 zł. Teraz wchodzi do gry 10 tysięcy razy. Tak zrobimy, tak zrobimy.
1: Zapraszamy, kochani, korzystajcie. SMS Radio Z na 7353. Radio Z pod 7353.
3: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro.
8: Emocje rosną.
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Sheba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: Te oklaski są dla was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
16: Po reklamie.
17: Dzień dobry bardzo! Gotowi na moją kolejną twarz w Radiu Z? Niebawem startujemy, zapraszam. Cezary Pazura. Ten Cezary Pazura.

0: Za 11 minut będzie godzina 9:00, tutaj Radio Z. Dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowe święto, Dzień Informatyków.
1: Tak, wszystkiego dobrego, drodzy informatycy. Mamy naszego informatyka w studiu, to jest wielki debiut Kuby na antenie Radio Z. Cześć Kuba, dzień dobry.
2: Witam wszystkich.
0: Cześć. Słuchajcie, Kuba jest wyjątkowo poważnym człowiekiem, jak to bywa z informatykami.
1: Co to, nie wyłączyłeś zegarka, co to piknęło?
2: Nie słyszałem.
1: Już cię wołają, coś się zepsuło?
0: No
1: już na innym piętrze coś nie działa?
2: Wszystko naprawione, mi się wydaje.
0: No. Kuba, mamy dla ciebie taką zabawę i dla państwa również, że spróbujemy teraz cię rozbawić. Mamy suchary o informatykach. Jeżeli nam się uda, to nigdy więcej nie powiesz, a u mnie działa, zrób restart.
1: Dobra.
2: No to spróbujmy.
1: Właśnie, czekaj Kuba, a weź ustawimy ci mikrofon. Powiedz coś głośno teraz, powiedz coś głośno.
0: A nie działa.
1: Działa?
2: Działa, wszystko działa.
1: Bo u mnie działa. A u ciebie działa?
2: Włączyłem i działa.
1: Dobra, suchar numer jeden.
0: Dlaczego komputer informatyka kichnął? Bo złapał wirusa.
2: No, spróbuj dalej, Kamil.
1: Dobra, to ja mam następny. Uwaga. Syn pyta informatyka. Tato, dlaczego słońce wschodzi na wschodzie? Działa? No działa. To nie ruszaj.
2: Najlepszy sposób, jak coś działa, to nie ruszaj. Ale idziemy w dobrą stronę.
0: Dobra, uwaga, trzeci, ostatni. Co robi informatyk po śmierci? Przechodzi do chmury.
2: No, na czasie.
1: Kuba, w imieniu całego Radia Z i wszystkich, którzy mają do czynienia z informatykami, czyli w obecnych czasach chyba w każdym zakładzie pracy jest taki dział, wszystkiego dobrego składamy na twoje ręce dla wszystkich informatyków w całej Polsce.
2: Dziękuję bardzo.
0: Czego wam życzyć?
2: Jak najmniej awarii.
0: Okej.
2: Okay. A ja bym chciał jeszcze przypomnieć wszystkim, że jak coś nie działa, to trzeba włączyć i wyłączyć.
1: Albo wyjść i wejść.
2: Najczęściej działa. A to nie, to z samochodem.

0: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Zaraz dziewiąta, zaraz wiadomości.
1: Tak, ale wcześniej słuchajcie, w walizkach mamy 50 tysięcy, nawet pół miliona dzisiaj do wygrania. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany na 7353 za 369 VAT. Jest super ekstra bonus. Razy ile, Kamilek?
0: 10 tysięcy. Każdy SMS zamieniamy w 10 tysięcy szans. Słowo Radio Z wyślij teraz pod 7353.
1: Ale czemu udajesz, że nie zrobiło na ciebie wrażenia, na tobie, że powiedziałem do ciebie Kamilek?
0: A powiedziałeś do mnie Kamilek?
1: Tak.
0: To sprawdzę to.
1: No dobrze. Kochani, Radio Z na 7353. Radio Z i
2: już. Halo, nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radio Z. Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego. Żywe złoto. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
8: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy.

0: Salon Seata.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroën.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
8: Po reklamie.
9: 9 tuż. A to oznacza, że teraz wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Posłuchajmy.
10: Mariusz Błaszczak w Radiu Z. Ukraina może sobie znaleźć pozytywnych bohaterów. Z Banderą do Unii nie wejdzie.
11: Wielu kandydatów w jednej koalicji. Krakowskie wybory dzielą rządzących.
10: Gorąco na lotnisku Chopina. Kibice czekają na Maję Chwalińską.
9: 9.
10: Czerwona kartka dla Ukrainy od byłego ministra obrony narodowej. Polski nie może z Banderą wejść do Unii Europejskiej i Polska powinna to blokować, ogłasza w Radiu Z Mariusz Błaszczak.
11: Bogdan Rymanowski po rozmowie z wiceprezesem PiSu.
12: Tak jest.
11: Jakie są jego argumenty za tym?
12: Takie, że Ukraina musi stanąć w prawdzie, a prawda jest taka, że UPA była organizacją zbrodniczą i dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń. Zdaniem byłego szefa MON-u trzeba zadośćuczynić również rodzinom bestialsko pomordowanych, a Ukraina z łatwością może sobie znaleźć pozytywnych bohaterów swej niepodległości.
13: To żadne gesty, to jest obowiązek. Jeżeli chcemy, a chcemy mieć dobre relacje z naszymi sąsiadami, no to te relacje muszą być oparte na prawdzie.
12: Pytany, czy prezydent Zełenski powinien stracić order Orła Białego, nadany mu przez prezydenta Dudę, gość Radia Z nie ma wątpliwości. Powinien on zostać odebrany. Jestem przekonany, że Lech Kaczyński zrobiłby to samo, co robi Karol Nawrocki, dodaje Mariusz Błaszczak.
10: W sprawie zakończenia wojny prezydent Ukrainy bezkompromisowy.
11: Nie umrzemy po cichu, zapowiada i razem z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec stawia 5 warunków pokoju.
10: Wołodymyr Zełenski sygnalizuje, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, jak uderzone niedawno Sankt Petersburg.
11: Nasza riposta i odpowiedź jest taka. Nie będziemy umierać po cichu, ale odpowiemy i będziemy silni każdego dnia, dzień po dniu. To prawda, tak na marginesie, prawda?
10: Prezydent Ukrainy potwierdza, że kontaktował się z nim Roman Abramowicz, były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea.
11: Biznesmen miał wyrazić chęć mediowania między Moskwą a Kijowem.
10: Przedterminowe wybory w Krakowie dzielą rządową koalicję. Premier na dziś zapowiedział przedstawienie kandydata na prezydenta miasta.
11: Jeżeli uda się porozumieć z PSL-em, kandydat będzie wspólny, ale jeśli nie, to Koalicja Obywatelska i Ludowcy wystawią oddzielne nazwiska, tak jak zrobi to Lewica.
10: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przejrzał giełdę potencjalnych kandydatów. Kto może wystartować w wyborach na prezydenta Krakowa?
14: Lewica ma ogłosić nazwisko kandydatki po południu. Wiele na to wskazuje, że będzie to posłanka Daria Gosek-Popiołek. PiS wystawi wiceprzewodniczącego Rady Miasta Michała Drewnickiego. Z kolei na liście Koalicji Obywatelskiej jest więcej nazwisk. Nieoficjalnie mówi się o Monice Piątkowskiej, senatorce, która startowała z Krakowa. Pojawia się też nazwisko kierowcy rajdowego Rafała Sonika, który nie był do tej pory związany z polityką. Teraz deklaruje, że jest zainteresowany walką o prezydenturę Krakowa. O głosy będzie się też ubiegać były prezes NIK-u Marian Banaś.
11: Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski mają być na przełomie sierpnia i września.
10: Wcześniej, bo w lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę. To stan skrajnego niedoboru rynkowego przy kurczących się rezerwach strategicznych.
11: Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. I o tym teraz reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
0: Według prognoz globalna podaż może spaść o prawie 4 miliony baryłek dziennie. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że globalny deficyt ropy wyniesie średnio prawie 1 800 000 baryłek dziennie. Na razie uwalniane rezerwy ropy naftowej i paliw gotowych oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas, konsumentów, przed brakiem paliwa, mówiła mi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
0: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim. Strategiczne rezerwy ropy naftowej są najniższe od stycznia 2024 roku. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
11: A końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać. Iran drugą falą atakuje Izrael. Ten rewanżuje się ostrzelaniem irańskich kompleksów petrochemicznych.
10: Tłum na lotnisku Chopina czeka na finalistkę Rolanda Garrosa. Samolot z Mają Chwalińską ma wylądować już za nieco ponad 20 minut.
11: Gdy trochę odpocznie, celem tenisistki będzie kolejny wielki szlem Wimbledon. Team May walczy o dziką kartę dla niej, by nie musiała brać udziału w morderczych kwalifikacjach, mówi menedżer May Piotr Szczypka.
8: My robimy wszystko, co możemy. Złożyliśmy zapytanie i teraz możemy tylko czekać. Myślę, że Anglicy, jak nas słyszą, to dadzą May dziką kartę, no bo jest to niesamowita historia i na pewno ściąga na trybuny wielu kibiców, więc pewnie by to fajnie też w tym Londynie wyglądało do pierwszej rundy z naszej perspektywy.
10: Decyzję organizatorów Wimbledonu w sprawie dzikich kart poznamy w najbliższy poniedziałek.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
17: No to słuchajcie, zanim nadejdzie ochłodzenie od środy, 16 stopni w ciągu dnia, to dzisiaj jeszcze całkiem nieźle i 25-26 na południu i na zachodzie słońce. W centrum chłodniej tyćkę 23. Deszcz dzisiaj właściwie tylko na Warmii i na Mazurach. Jutro w całej Polsce burzowo. A w studiu pojawiła się
9: Ewelina
17: Pacyna. Dzień dobry.
9: Krzysztof,
18: dlatego pojawił się. Cześć, no my zaczynamy tradycyjnie od pytania, kim dzisiaj jest Cezary Pazura. Ja tylko przypominam, gracie o sztabkę złota.
16: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Fever Dream to Alex Warren w Radiu Z, a my pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura?
1: Drodzy, witam was najserdeczniej i obiecuję dzisiaj opowiedzieć coś, niecoś o sobie, choć nie jestem zbyt wylewny. A słowo to nie jest mój ulubiony środek wyrazu.
2: Tyle może o sobie na początek? Czy są jakieś pytania?
0: Będzie więcej podpowiedzi, proszę słuchać Radio Z i wygrywać sztabkę złota.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro.
6: Emocje rosną.
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
18: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
20: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Milky w remiksie Davida Guetty, Just The Way You Are, na dobry poniedziałek w Radiu Z. A w minionym roku Polacy przepracowali średnio 38 godzin w tygodniu, co daje piąty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Tak twierdzi Polski Instytut Ekonomiczny. Po długim weekendzie takie doniesienia jakoś łatwiej znieść, ale to oznacza, moi drodzy, że my musimy po prostu więcej odpoczywać niż reszta Unii. Za co? Oj, za chwilę coś zaplanujemy. Zostańcie z Zetką. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian, jakie zakupy mają sens?
4: No jakie? Barbara, no takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
3: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
4: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
3: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
4: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
6: Tak!
5: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
6: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
7: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Im bliżej lata, tym większe szanse na 1 000 000 zł w Radiu Z. Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być 1 000 000 zł w gotówce.
10: Organizator loterii, spółka Euroterii. Regulamin na radioz.pl.
9: Radio Z pod 7353.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
4: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promy.

0: regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl. Citroën.
2: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
3: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
4: Po reklamie.
5: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A każda na wagę złota.

0: Dawid Podsiadło i sezon na antenie Radia Z, 13 minut do 10. A jeśli chodzi o sezon, to ten wakacyjny powoli zbliża się wielkimi krokami i trzeba zaplanować urlop. A jeśli nie macie środków, no to Radio Z przychodzi z pomocą. Dzisiaj u nas można zgarnąć 500 000 złotych, a w wielkim finale czerwca nawet 1 000 000. Jak dołączyć do zabawy o taką kasę? Bardzo prosto. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 wystarczy, a potem mam nadzieję usłyszymy Was na antenie.
1: W życiu bym nie pomyślała, że mi się to przytrafi, no w życiu.
2: Nawet nie wiecie, ile szczęścia mi sprawiliście. Miałem naprawdę ciężki czas za sobą. To po prostu odmieniło nie tylko cały mój dzień, tydzień, miesiąc, cały ten rok w zasadzie.
3: Ludzie, grajcie, bo warto. Grajcie, grajcie, posyłajcie te SMS-y. Mój dzisiejszy jeden SMS po prostu dał mi 25 tysięcy.
0: Wszystko jest możliwe. Dzisiaj za samo odebranie telefonu płacimy 10 tysięcy. Taki pewniak w portfelu, a w walizkach między innymi 50 tysięcy. No i 500 000 złotych życzę Wam właśnie takiej wygranej. Gracie też na radioz.pl albo SMS-em za 3,69 zł. Radio Z pod 7353. No i wprowadzę Was w wakacyjny klimat teraz. Con calma.

0: Real Love to Edward Maja w Radio Z. A propos, to Maja Chwalińska wylądowała na lotnisku w Warszawie, jest witana przez absolutne tłumy. O majomanii, która opanowała kibiców w całym kraju, więcej w wiadomościach Radio Z o 10. Radio Z i już.
1: Don't you swear it, baby. Nie zawsze masz wybór między dobrym a lepszym, ale nie w Radiu Z. Lista Lubię To. Codzienny zestaw najlepszych i najnowszych hitów, których słucha cała Polska i świat. Lista przebojów Radia Z. Lubię To. Codziennie od 19. To ty wybierasz zwycięzców. W końcu kto, jak nie ty? Głosy zliczaj prowadzi Mateusz Ptaszyński. Czekam na Was od 19.
2: Reklama.
3: Kaufland jest!
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
4: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
5: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
6: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
11: Tak!
12: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
11: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.

0: Materiały do remontu dostarcza Greenplast, polski producent chemii budowlanej. Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półkotapczanów Bed Concept.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
5: Rządzę pieniądza.
4: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
6: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z.
7: Marzenia się spełniają.
4: Zagraj online i baw się razem z nami.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
9: Po reklamie.
10: I to już prawie 10:00 na zetkowych zegarach. Najważniejsze wiadomości. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Prosimy.
11: Wylewne powitanie skromnej bohaterki Maja Chwalińska już w Warszawie.
12: Myśliwce NATO zastrzeliły drona nad Łotwą. Był alert dla mieszkańców.
11: Kilka godzin utrudnień na A4 w Gliwicach. Drogę blokuje przewrócona ciężarówka.
10: 10:00.
11: Tego chyba się nie spodziewała. Śpiewem powitał tłum kibiców Maję Chwalińską na warszawskim lotnisku Chopina.
12: Wicemistrzyni French Open przyleciała prosto z Paryża. Powitanie tenisistki obserwuje dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczyk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, tak
12: co
13: jest.
12: Co się dzieje na lotnisku?
13: No są tłumy kibiców, gdy tylko wyszła Maja Chwalińska na zewnątrz, było słychać gromkie Maja. W tle było słychać, jak niektórzy śpiewali piosenkę, tę popularną o pszczółce Mai. Były też prośby o autografy. Nasz dziennikarz Marcin powitał i jest też na lotnisku, krąży między kibicami. No i oto co przed chwilą usłyszał od nich.
14: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
15: A jak oglądaliście te mecze w Paryżu, to jakie wam uczucia towarzyszyło?
14: No kibicowaliśmy mocno. Powiemy szczerze, nie znaliśmy jej wcześniej, a teraz jesteśmy jej kibicami, no i jesteśmy tu dla niej.
15: Co dla niej przygotowaliście?
16: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
13: Przypomnę, Maja Chwalińska wyletowała z Polski do Paryża z ogromną nadzieją na kwalifikację do turnieju głównego Rolanda Garrosa. Wraca jako rewelacja sezonu. Jej nazwisko odmieniane jest teraz przez wszystkie przypadki we wszystkich mediach na całym świecie.
11: Relacja Marcina Powidła w wiadomościach za godzinę. Pilna informacja z Łotwy. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej tego rana ogłoszono pomarańczowy alert dla kilku powiatów na wschodzie.
12: Wyższe z dwóch ostrzeżeń wydawanych przez Narodowe Siły Zbrojne oznacza zidentyfikowane zagrożenie na niebie. W takim przypadku mieszkańcy muszą natychmiast podjąć działania według podanych instrukcji. Tym razem mieli nie opuszczać swoich domów. 7 maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy.
11: Właśnie teraz zbiera się kapituła najwyższego i najstarszego polskiego odznaczenia. Ma wydać opinię w sprawie orderu Orła Białego przyznanego 3 lata temu prezydentowi Ukrainy.
12: Odebrania go Wołodymyrowi Zełenskiemu domaga się prezydent Karol Nawrocki. Wtóruje mu w Radiu Z były minister obrony z PiS Mariusz Błaszczak.
11: Reporter Radia Z Daniel Wrzos z nami.
17: Tak jest.
11: Jakie są główne zastrzeżenia do ukraińskiego prezydenta?
17: No według Mariusza Błaszczaka, podobnie jak prezydenta Nawrockiego, Zełenski nie powinien przyznawać jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Ukraina powinna znaleźć pozytywnych bohaterów swojej przeszłości. Takich, co do których nie będzie zastrzeżeń ze strony sąsiednich państw.
18: Przede wszystkim Ukraina musi stanąć w prawdzie. UPA była organizacją zbrodniczą. Dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń. A więc trzeba zadośćuczynić również rodzinom pomordowanych.
17: Decyzja prezydenta Zełenskiego wywołała zgrzyt na linii Warszawa-Kijów. Do Polski przyjechał szef jego kancelarii, który próbował załagodzić konflikt. Ale premier Tusk twierdzi, że Ukraina sama doprowadziła do tej sytuacji i powinna wskazać rozwiązanie tego sporu.
12: Kapituła Orderu Orła Białego wyda opinię, decyzję, czy odebrać odznaczenie, podejmuje prezydent.
11: Umowa społeczna wygrywa wybory parlamentarne w Armenii. Partia premiera Nikola Paszyniana zdobywa niemal 50% głosów. To już pełne oficjalne wyniki od Centralnej Komisji Wyborczej.
12: Sojusz Silna Armenia na drugim miejscu z nieco ponad 23%. Zdobyta większość pozwoli Paszynianowi stworzyć rząd samodzielnie. Obecny premier jest na stanowisku od 8 lat, jest najdłużej urzędującym szefem rządu w historii Armenii.
11: 65 osób utonęło w Polsce od początku roku.
12: Ostatnia z ofiar w sobotę w Jezioraku w powiecie Iławskim. To pierwsze takie zdarzenie w czerwcu.
11: O niebezpieczeństwie nad wodą reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
9: Za tymi liczbami kryją się dramaty całych rodzin. Statystyki pokazują, jak ważne jest zachowanie ostrożności w czasie wypoczynku nad wodą. Niestety przyczyną dużej liczby tych najtragiczniejszych zdarzeń jest alkohol, podkreśla Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
19: Alkohol bardzo zaburza równowagę, co w połączeniu z wodą prowadzi do zachłyśnięcia się, napicia się wody i dalej przechodzi proces tonięcia.
9: Ratownicy apelują, by korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych. Stały nadzór ratowników znacznie zmniejsza ryzyko tragedii. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Wakacje już za 3 tygodnie. Ratownicy proszą opiekunów o szczególną czujność podczas wypoczynku z dziećmi, bo często od nieszczęścia dzieli tylko chwila nieuwagi.
11: Poważne utrudnienia na autostradzie A4. W Gliwicach na węźle Sośnica wywróciła się ciężarówka z paszą. Wystrzeliła jedna z opon. Ładunek się rozsypał, samochód blokuje pasy w stronę Wrocławia.
12: Kierowcy nic poważnego się nie stało, ale utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Węzeł Sośnica łączy m.in. autostrady A4 i A1.
11: W Radiu Z wiadomości ekonomiczne teraz. Iwona Kutyna z nami.
14: Dzień dobry, zapraszam.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
20: Polacy są 5. najdłużej pracującym narodem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku pracowali średnio 38 godzin w tygodniu. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego dłużej pracuje się na Litwie, w Bułgarii, Rumunii, Łotwie, najkrócej w Holandii, Danii czy Belgii. UOKiK sprawdza podejrzenie zmowy na rynku pracy na Dolnym Śląsku. Urząd analizuje, czy przedsiębiorcy mogli uzgadniać wysokość wynagrodzeń i innych świadczeń, a także zawierać porozumienia o niezatrudnianiu pracowników konkurencyjnych firm. Według UOKiK-u podejrzenia dotyczą firm działających m.in. w produkcji przemysłowej, sektorze motoryzacyjnym, farmaceutycznym oraz usługach logistycznych. Te branże nie dadzą rady bez migrantów. To budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia. Jak pisze Rzeczpospolita, obcokrajowcem jest średnio co czwarty zatrudniony w dziale usługi administrowania działalności wspierającej. Ponad 16% udział mają migranci w hotelarstwie i gastronomii, a 14% w transporcie i logistyce. Ropa mocno drożeje na rynkach światowych. W Europie w górę ceny gazu. To reakcja na wymianę ognia między Izraelem a Iranem. A jeśli chodzi o ceny paliw na naszym rynku, za litr 95 płacimy dziś 6 zł, za diesla 6,48.
3: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Dzisiaj na termometrach będzie maksymalnie 26 stopni na zachodzie, a jeśli chodzi o deszcz, Mazowsze, Warmia, Mazury, odrobina Pomorza, no i niestety Podlasie i Suwalszczyzna. Tutaj też możliwe burze, więc proszę uważać na siebie. A my za chwilę wracamy do zabawy. 100 twarzy Cezarego Pazury będzie podpowiedź.
8: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Sandra w Radiu Z, a my pytamy, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura.
1: Urodziłem się dawno temu, nie wiadomo dokładnie kiedy, a ludzie do dzisiaj się o to spierają.
2: Urodziłem się w lipcu, znaczy w połowie lipca, czy w drugiej połowie lipca właściwie, dokładnie 17 lipca.
1: Mój wielki talent odkryto bardzo szybko, a ja stałem się znany z tego, co robię, zanim jeszcze poszedłem do szkoły.
3: Lepiej późno niż wcale, powiedział dziadek, spóźniając się na pociąg.
1: Byłem cudownym dzieckiem, dlatego bardzo wcześnie wyjechałem z Polski i już nigdy do niej nie wróciłem.
4: Zarób ty dziecko na bilet, wracaj do Polski.
1: A czym wyjechałem? Można przewrotnie powiedzieć, że polonezem.
0: Oj, bardzo tajemniczy jest dzisiaj Cezary Pazura, ale spokojnie, będą kolejne podpowiedzi i będzie przede wszystkim sztabka złota do upolowania, więc proszę słuchać i bawić się razem z nami. A już teraz Kuban, Faust i Zalia. Kioto w Radiu Z i 17 minut po 10.

0: I od razu lepszy humor. A żeby był jeszcze lepszy, mamy coś idealnego na poniedziałek. 500 000 złotych. Co wy na to? Po takiej wygranej nie tylko cały tydzień z górki, ale myślę, że cały miesiąc, a może nawet rok. Tym bardziej, że dołączając do zabawy o 500 000 w dzisiejszym finale, jesteście także w grze o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Jak to zrobić? Sposób jest bardzo prosty. Telefon w dłoń i wysyłacie SMS o treści Radio Z pod 7353, który kosztuje 3,69 W. Od teraz ten SMS wpada do gry aż 5000 razy. Wow! Korzystajcie, Radio Z 7353. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: Dariusz Szwakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
19: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.

0: Heated. Fantastyczne połączenie Martin Garrix i Ed Sheeran. 19 minut do 11 tutaj Radio Z. I taka nowość, bo już niedługo zakup luksusowego towaru, na przykład samochodu albo zegarka, będzie wiązał się z obowiązkowym prześwietleniem kupującego. To nowe unijne przepisy, które oznaczają, że zwykły przelew bankowy przestanie być gwarancją legalności środków, a firmy będą mogły zażądać naszego numeru PESEL. No ale tak, nie wiem, pytać kobiety o wiek to nie wypada.
1: Radio Z i już. Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Bryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
1: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reality Lost Frequencies w Radio Z, a my za chwilę wracamy w wiadomościach do kobiety, o której od kilku dni mówi cała Polska i cały świat. Maja Chwalińska była witana kwiatami, no i bardzo wyjątkową piosenką. Za chwilę więcej szczegółów. Radio Z.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie Kaczyńskim.
4: Gdy każdy dzień przynosi tyle wydarzeń i spraw, pytań nasuwa się wiele. Choć czasami wystarczą tylko trzy najważniejsze. Trzy pytania na koniec dnia. Codziennie w Radiu Z, 2 minuty po 18:00.
5: Trzy najważniejsze pytania i, mam nadzieję, trzy konkretne odpowiedzi. Beata Lubecka, zapraszam.
4: Radio Z, pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
25: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
26: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Halo Stryków! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy.

0: mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
5: I to już prawie 11. Najnowsze wiadomości w Radiu Z i Iwona Kutyna. Prosimy. Maja Chwalińska już w Polsce. Gorące powitanie na lotnisku. Myśliwce NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Spowodował śmiertelny wypadek w Ząbkach. Dziś będzie przesłuchany. Jedenasta. To było powitanie godne mistrzyni. Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy, a na lotnisku czekały na nią tłumy fanów. Wśród nich był także Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Jak przywitali finalistkę Rolanda Garrosa kibice?
6: No, głośne oklaski, a w tle muzyka z Pszczółki Mai kultowej Dobranocki. Ale nikt w hali przelotów nie ziewał. Wszyscy, z którymi rozmawiałem, byli bardzo podekscytowani i wdzięczni naszej tenisistce za wszystkie emocje, których dostarczyła im w trakcie turnieju.
7: Szczęście, szaleństwo. Uciszałam wszystkich dookoła, wszystkich dzieci. Nieważne były obiady, lekcje. Tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi.
8: Moim zdaniem jest bardzo uroczą, sympatyczną osobą i to się zaraz potwierdzi, jak wyjdzie tutaj do fanów. Absolutnie urocza.
6: Pełna zgoda. Maja Chwalińska pokazała światu nie tylko piękny i finezyjny tenis, ale także skromność i poczucie humoru, czym zjednała sobie fanów nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.
5: No a teraz odpoczynek. Kolejnym wyzwaniem, które stanie przed Mają Chwalińską, będzie wielkoszlemowy Bledom. Interwencja samolotów NATO na Łotwie. Myśliwce sojuszu zestrzeliły drona, który naruszył łotewską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowiec nadleciał od strony Rosji. Daniel Wrzos śledzi doniesienia. Dokładnie. Co na ten moment wiadomo?
9: Łotewskie wojsko podaje, że to był jeden dron, który wleciał od strony granicy z Rosją. Zestrzeliły go francuskie myśliwce NATO, które biorą udział w misji ochrony nieba krajów bałtyckich. W czterech regionach na wschodzie Łotwy wydano ostrzeżenia. Mieszkańcy tych obszarów dostali komunikat alarmowy. Zaapelowano o to, żeby nie wychodzić z domów lub żeby znaleźć bezpieczne schronienie. Po pewnym czasie zagrożenie minęło, ale kilka minut temu siły zbrojne Łotwy wydały kolejne ostrzeżenie. Na razie nie wymagane są żadne dodatkowe działania, a o zmianach mieszkańcy mają być niezwłocznie powiadomieni.
5: Ostatni incydent z dronami był na Łotwie miesiąc temu. Wtedy wtargnięcie ukraińskich bezzałogowców doprowadziło do dymisji rządu w Rydze. Prokuratura ma dziś przesłuchać tureckiego kierowcę taksi na aplikację, który doprowadził do tragicznego wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, trzeci walczy o życie w szpitalu. W policyjnej izbie zatrzymań noc spędził kierowca. Marcin Friedrich zajmuje się tą sprawą. Jakie zarzuty może usłyszeć?
10: Podstawą jest zarzut dotyczący spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Wiadomo, że zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Z krążącego w sieci filmu, na którym zarejestrowane zostało zdarzenie, wynika, że mężczyzna wykonał bardzo niebezpieczny manewr. Na skrzyżowaniu ze skrajnego prawego pasa nagle postanowił skręcić w lewo, przecinając dwa pasy do jazdy na wprost. Wówczas z dużą prędkością uderzyło w niego właśnie jadące prosto drugie auto, którym jechało trzech mężczyzn. Dwóch z nich zginęło na miejscu. Marcin Friedrich, Radio Z.
5: Po przesłuchaniu mężczyzny prokurator zdecyduje, czy wystąpi o tymczasowy areszt. Ceny ropy znów mocno w górę. To reakcja na wymianę ognia między Izraelem a Iranem. Tymczasem latem globalne rynki ropy mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę, ostrzega Międzynarodowa Agencja Energetyczna. To dlatego, że kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa. Według prognoz globalny deficyt wyniesie średnio prawie 1 800 000 baryłek dziennie, mówi Radio Z analityk rynku z biura maklerskiego Reflex Urszula Cieślak.
11: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję Rezerwy ropy naftowej, paliw gotowych oraz jeszcze nadwyżka ropy naftowej z 2025 roku chroni nas, konsumentom, żeby paliwa nie brakowało, ale jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
5: W ostatnich dniach spadły zapasy ropy na rynku amerykańskim. Strategiczne rezerwy są najniższe od stycznia 2024 roku.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
5: Taki troszkę w kratkę tydzień nam się zapowiada, ale naprawdę niezła pogoda trafiła nam się w długi weekend czerwcowy. Dzisiaj sporo deszczowych i burzowych chmur, przede wszystkim w północno-wschodnich rewirach naszego kraju, a na termometrach maksymalnie dzisiaj 26 stopni.
12: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.

I to już prawie 5 minut po 11. Ewelina Pacyna, dzień dobry. To jest program Szybko Zleci. Za chwilę wracamy do zabawy pod tytułem Tancerze Cezarego Pazury. Kolejna podpowiedź i kolejna szansa dla Was na sztabkę złota. Proszę polapać. A już teraz absolutny król popu, Michael Jackson.

0: Meja w Radiu Z, kwadrans po 11, a pytanie brzmi, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? Kolejna podpowiedź.
1: Uwielbiałem elegancję. Zawsze byłem nienagannie ubrany.
2: I'm too sexy for my love.
1: Lubiłem porządek, ale kochałem też odrobinę szaleństwa. Improwizacja była moją tajną bronią. Byłem raczej subtelny niż ekstrawagancki.
3: High fashion, moda luksusowa, w ogóle luksus, jest szalenie zobowiązującym zjawiskiem.
1: W mojej twórczości słychać ogromną wrażliwość i tęsknotę za ojczyzną.
4: Polska mistrzem Polski, kolejarz mistrzem Polski. Lecha się nie wstydzę nawet w drugiej lidze.
1: A w pewnym utworze, który pisałem podczas burzy, podobno wręcz słychać padający deszcz.
5: Ja tu na deszczu! Wilki! Jakieś!
1: Moja twórczość płynęła prosto z serca, które najmocniej biło dla wielkiej francuskiej damy. Była bardzo kobieca, chociaż nosiła męskie imię.
6: Wszyscy w pełnym szacuneczku uwielbiamy cię, Jureczku!
1: Kochałem ją nad życie. Szkoda, że to trwało tak krótko. A wszystko, co miałem, odebrała mi choroba.
0: Oj, chyba wszystko powoli staje się jasne. Gracze o sztabkę złota. Warto słuchać Radia Z dzisiaj.

0: dzwony kościelne i oświadczenia w piosence. Tak, tak, to Bruno Mars za nami w Radiu Z. No właśnie, gdybyś komuś brakowało środków na organizację ślubu, a wcześniej oświadczyny, to za chwilę podpowiemy, jak grać, jak bawić się w Radiu Z, żeby zgarnąć naprawdę duże pieniądze dzisiaj. Ale wcześniej trochę pogramy, za chwilę legendarna Metallica i Unforgiven.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Wiero sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie.
7: Kupę.
6: Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
7: Szaleństwo tego lata.
8: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Radio Z pod 7353.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
12: Tak!
11: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie Twój pokój.
12: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł Ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
13: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
18: Wiecie co? Sam się zastanawiam, kim dziś jestem. Słuchajcie kolejnych podpowiedzi w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz w Radiu Z i Trudno Tak. No właśnie, kochani. A propos związków, może chcielibyście zabrać drugą połówkę na wymarzone wakacje, ale do tej pory nie było czasu i przede wszystkim środków. Co powiecie na 500 000 złotych, bo tyle dzisiaj do wyjęcia w naszej zabawie rządza pieniądze. Wyjęcia prosto z walizek, w których bardzo różne kwoty. Na dzień dobry na start macie 10 tysięcy, a może być więcej, 50 tysięcy, no i przede wszystkim 500 000. Wchodźcie do zabawy, wystarczy jeden SMS o treści Radio Z pod 7353 i on kosztuje 3,69 zł. Co radzi Magda, która zagrała i wygrała?
1: Żeby uwierzyli w to, że kiedyś przyjdzie kolej na nich i żeby grali, bo jak widać się opłaca.
0: Zdecydowanie, tym bardziej, że dzisiejszy SMS wchodzi do gry o 500 000 złotych, ale też o 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca. Od teraz do południa, czyli przez 19,5 minuty mnożymy wasze szanse razy 6,5 tysiąca. Korzystajcie. Radio Z pod 7353. A teraz fenomenalnie.

0: Drop Dead.
1: Fantastyczna Olivia Rodrigo, Drop Dead za nami. Za chwilę południe będzie o tańszym paliwie na wakacje. Zostańcie z Zetką.
2: Najlepsi dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8.02 gość Radia Z. O 18.02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9.00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
3: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
4: Beata Lubecka,
5: Andrzej Stankiewicz.
3: Bo polityka to poważna sprawa.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
7: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
10: Ale tato, tylko nie samochodem!
9: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
10: A ja chcę syrop.
11: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
9: No i jak się czujecie?
10: Super! I nie zasypiam!
9: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
11: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
1: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
15: A z kim będziesz kosił?
1: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
16: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
17: Bo w Media Expert.
10: Sąsiadko, witam.
7: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
10: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę.

0: proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
1: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
0: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
1: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: I to już południe na naszych zegarach. Iwona Kutyna i najnowsze wiadomości w Radiu Z.
5: Poszukiwana 16-latka nie żyje, podejrzany już z zarzutami. Premier apeluje do prezydenta o rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim. Tańsze paliwo na wakacje, rząd zastanawia się, czy przedłużyć pakiet CPN.
4: 12.
5: 16-latka poszukiwana od kilku dni na Lubelszczyźnie nie żyje. Jej ciało znaleziono w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Zarzut zabójstwa usłyszał 19-latek. Dominik F. został przesłuchany. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Jak informuje mnie prokuratura okręgowa w Lublinie, mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia i przyznał się do zarzuconego mu czynu. Śledczy nadal prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładny przebieg tragedii, ale ze względu na dobro sprawy nie zdradzają jej szczegółów. Wiadomo, że młody mężczyzna znał dobrze swoją ofiarę. Po zbrodni wrócił do domu rodzinnego. Zaczął się awanturować, dlatego jego bliscy wezwali policję, która przewiozła go do szpitala psychiatrycznego. Tam został zatrzymany w związku ze zbrodnią. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Prokuratura skierowała do sądu wniosek o 3-miesięczny areszt. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Donald Tusk apeluje do prezydentów Polski i Ukrainy. Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, zwracam się publicznie o bezpośrednią i szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Pisze na portalu X Premier. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem. To wszystko to nadal konsekwencje nadania imienia bohaterów UPA jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska?
7: Tak, i w tej sprawie w Warszawie w miniony weekend wiele rozmów miał przeprowadzić Kirill Budanow, szef gabinetu prezydenta Ukrainy. Jak relacjonował dziennikarzom minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, wszędzie i od każdego z rozmówców Budanow miał usłyszeć to samo.
8: W interesie Ukrainy, relacji polsko-ukraińskich jest wycofanie się z tej decyzji.
7: Siemoniak nie przekazał, czy takie obietnice padły, ale dodał, że nie słowa w tej sprawie są ważne, a czyny i na nie czekamy.
5: W tym kontekście rano obradować miała kapituła Orderu Orła Białego, która ma zaopiniować wniosek prezydenta Nawrockiego o odebranie odznaczenia Zełenskiemu. Polskie służby udaremniły przemyt ponad tony heroiny ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wartość narkotyków, które przypłynęły do gdyńskiego portu w kontenerach, szacowana jest na blisko 220 milionów złotych. Zatrzymano troje Polaków, dwóch mężczyzn i kobietę. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Pod koniec tygodnia decyzja, co dalej z programem wspierającym kierowców. Na razie obowiązuje do połowy czerwca. Jak ustalił reporter Radia Z Miłosz Gocłowski, lada dzień rozpoczną się konsultacje międzyresortowe w tej sprawie, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
9: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
10: To możliwość przedłużenia o kolejny miesiąc, czy już wtedy na całe wakacje?
9: Nie, to pakiet dla nas, co najważniejsze, powinien być przede wszystkim pakietem elastycznym, więc jeżeli miałoby dojść do jego przedłużenia, to rekomendowałbym o 2 tygodnie.
5: Dziś litr 95 kosztuje maksymalnie 6 zł, oleju napędowego 6,48. Dobre informacje na temat stanu zdrowia żużlowca z Gniezna, który ciężko ranny został w wypadku podczas meczu ligowego. Patryk Budniak wyszedł ze szpitala, a wczoraj nawet przyjechał na mecz swojej drużyny. Niespełna 19-letni zawodnik na razie porusza się na wózku. Przed nim długa rehabilitacja, mówi dyrektor klubu Start Gniezno Radosław Majewski.
11: Operacja zarówno nóg, jak i kręgosłupa to były bardzo poważne operacje. Pod koniec miesiąca jest zaplanowana wizyta kontrolna, no i później będzie można nakreślić plan, co dalej. Na to, co się wydarzyło, jak wyglądał ten wypadek, no to Patryk jest w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
5: W związku z wypadkiem Patryka Budniaka Polski Związek Motorowy razem z Ministerstwem Sportu pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa podczas imprez żużlowych. W Radiu Z wiadomości kulturalne. Michał Adamiak.
12: Radio Z.
3: Pierwsze źródło informacji.
12: Wiosną za rok ruszą zdjęcia do 4. sezonu Rodu Smoka. Tak wynika z rozmowy portalu Deadline z głównym producentem serialu. To ma być finałowa odsłona, będzie kręcona w Wielkiej Brytanii, a w tym miesiącu premiera 3. sezonu. Mark Wahlberg zagra mafijnego zabójcę na zlecenie w filmie By Any Means. To będzie dramat kryminalny osadzony w latach 60., częściowo oparty na faktach. Opowie o agencie FBI, który tropi sprawców serii zabójstw aktywistów. Musi współpracować ze wspomnianym cynglem, żeby sprawiedliwości stało się zadość. W kinach na początku września. Teatr, taniec, nowy cyrk, instalacje i film. Szeroko zapowiada się Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych APART w Katowicach i okolicznych miastach, mówi dyrektor artystyczny Marcin Herich.
13: No jest wypas. 17 wydarzeń, 16 przedstawień teatralnych, jeden film. To chyba niemalże festiwal marzeń, bo nie ma tam słabego punktu z mojego punktu widzenia pod względem artystycznym.
12: Festiwal APART zaczyna się w piątek i będzie trwać ponad tydzień.
14: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Cieszmy się słonkiem, póki jest. Jutro zdecydowanie w każdym rejonie Polski możemy spodziewać się deszczu i burz, a dzisiaj te burze przede wszystkim na północy i północnym wschodzie kraju. Na termometrach maksymalna temperatura dziś to 26, a jutro 28 stopni, a nawet 29 w centrum.
14: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
4: Lato pełną gębą, powoli. 6 minut po południu, Ewelina Pacyna, dzień dobry. Za moment kolejna podpowiedź w naszej zabawie 100 twarzy Cezarego Pazury. Do kogo trafi sztabka złota? Do was, pod warunkiem, że będziecie bawić się razem z nami. Ace of Base teraz i Beautiful Life.

0: Luis Fonsi i Demi Lovato w Radiu Z, a my wracamy do naszej zabawy, to ostatnia podpowiedź.
1: Mimo że większość życia mieszkałem za granicą, to bardzo tęskniłem za Polską, bo zawsze uważałem ją za moją ojczyznę i głośno o tym mówiłem.
2: Bóg, honor i ojczyzna!
1: Dlatego tak cieszę się, że po mojej śmierci trafiło tu moje serce.
3: O jedno uderzenie serca od prezydentury.
1: Raz na 5 lat ludzie z całego świata spotykają się właśnie tu, w Polsce, by celebrować moją twórczość.
4: Zapraszam na wódkę.
1: Przy okazji rywalizują o to, kto gra moje kompozycje najlepiej.
5: Z największą przyjemnością.
1: To wielkie święto muzyki. Moim imieniem nazwano też popularne nagrody, wręczane co roku najlepszym polskim muzykom.
6: Adaś! Adam! Adam!
7: Nie, to nie Adam, to Witek!
6: Witek! Witek!
1: Nic dziwnego. Moje nazwisko to polski symbol muzyki znany na całym świecie. Chociaż jest francuskie.
8: Jest to ein Franzose!
0: Kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura? No to chyba jest jasne, moi drodzy. 321, 321, 321. Macie pół godziny na udzielenie poprawnej odpowiedzi, ale nie zapomnijcie dodać odpowiedzi na pytanie dodatkowe. Co jest w tobie szczególnie romantycznego? I dlaczego to się nawet rymuje? 321, 321, 321. Czeka!

0: Damiano David i Next Summer na antenie Radia Z, 26 minut po południu, a nasz telefon rozgrzany do czerwoności. Odpowiadacie na pytanie, w kogo dzisiaj wciela się Cezary Pazura w naszej zabawie, a ponieważ gra toczy się o sztabkę złota, żeby ją zdobyć, odpowiedzcie dodatkowo na pytanie, co jest w Was szczególnie romantycznego i dlaczego. Poczekam. 321, a za chwilę strachy na lachy w Radiu Z.
1: Radio Z.
2: Reklama.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: reklamie.
1: No, jak myślisz, do twarzy mi z tą postacią? Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z? Cezary Pazura.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Durian Beat. Taka dawka energii na poprawę humoru zamiast kawki idealna. Ale w Radiu Z mamy coś, co działa jeszcze lepiej niż kawa. Posłuchajcie Agi.
1: Cześć, z tej strony Agnieszka z Brzegu. Właśnie dzisiaj wygrałam, udało mi się 15 tysięcy, więc zachęcam. Dzwońcie i próbujcie. Był to mój pierwszy SMS, udany.
0: Tym bardziej, że dzisiaj za samo odebranie telefonu od Radia Z płacimy 10 tysięcy złotych, a potem może być lepiej, bo nagroda główna to 500 000 złotych. Radio Z pod 7353 wysyłacie za 3,69 VAT i ten SMS gra w dwóch finałach, w tym dzisiejszym i w tym pod koniec czerwca o 1 000 000 złotych. Od teraz do 13 każde zgłoszenie wpada do gry aż 7 tysięcy razy, więc zapraszam. Radio Z 7353. Dajcie sobie szansę na wygraną i odbierajcie telefony od Zetki.

7 minut do 13 i tyle właśnie zostało, żeby wykorzystać 7 tysięcy szans na 500 000 złotych w dzisiejszym finale jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 z VAT. Radio Z 7353.

0: Furtado, Radio Z. Za chwilę 13 i wiadomości, już teraz zaproszenie na popołudnie.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z, codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.
4: Reklama.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino 1,48 litra. Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Voltaren! Ból!
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być Twoje.
15: Rządza pieniądza.
14: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 zł lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Po reklamie.
0: I to już 13 na naszych zegarach w Radiu Z Wiadomości i Iwona Kutyna ponownie.
16: Przemyt tony heroiny udaremniony. Narkotyki przypłynęły ze Zjednoczonych Emiratów. Odebrać Zeleńskiemu order Orła Białego wątpliwości nie ma Mariusz Błaszczak. Duże pieniądze i olbrzymi podatek. Minister finansów o sytuacji Maji Chwalińskiej.

0: Nieco ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyk był warty na czarnym rynku około 220 milionów złotych. Marcin Frydrich był na konferencji ministrów spraw wewnętrznych i finansów w tej sprawie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak służby trafiły na trop tego przemytu?
1: Szczegółów sprawy oczywiście nie ujawniono, bo to kuchnia pracy służb specjalnych. Wiadomo jednak, że pracowali nad nią nie tylko polscy funkcjonariusze. Narkotyki ukryte były na paletach z ozdobnymi cegłami wykończeniowymi. Kontrabandę wykryto prześwietlając kontenery, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
1: Towar przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zatrzymano trzech polskich obywateli, ale to nie koniec sprawy. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.
0: W tym roku za handel narkotykami zatrzymano już w Polsce prawie 1200 osób. Skonfiskowano też 83 tony środków odurzających. Kapituła Orderu Orła Białego ma dziś zająć się wnioskiem o odebranie prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To po tym, jak nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Najmniejszych wątpliwości co do decyzji nie ma gościa Radia Z, Mariusz Błaszczak z PiSu.
3: Powinien zostać odebrany.
4: Ale czy to właśnie nie jest zaprzeczenie polityki świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego?
3: Nie, nie jest, nie jest.
4: A sądzi pan, że gdyby żył dzisiaj Lech Kaczyński, zrobiłby to samo, co Karol Nawrocki?
3: Jestem o tym przekonany.
0: Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości ocenia także, że zmiana nazwy jednostki na bohaterów UPA walczących ze Związkiem Sowieckim nie jest dobrym kompromisem. Dwie osoby przygniecione przez drzewo. Do wypadku doszło w Kołobrzegu. Kobieta i mężczyzna poruszający się na wózku inwalidzkim trafili do szpitala. Kobietę spod drzewa wyciągnęły osoby postronne jeszcze przed przybyciem służb. Mężczyznę uwolnili już strażacy. Na razie nie wiadomo, dlaczego drzewo się przewróciło. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Poznaniu. W nocy czołowo zderzyły się dwa samochody, cztery osoby ranne trafiły do szpitala i jednej z nich nie udało się uratować. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak. Jak doszło do wypadku?
5: Kierowca Volkswagena na łuku drogi nagle zjechał na pobocze, przeciął pas zieleni i wjechał na przeciwległy pas ruchu. Wtedy uderzył w nadjeżdżające BMW, mówi rzecznik poznańskiej policji, podkomisarz Łukasz Paterski.
6: W wyniku tego zdarzenia cztery osoby trafiły do szpitala. Dwóch mężczyzn z Volkswagena oraz kobieta i mężczyzna z BMW. Życia pasażera z Volkswagena Polo nie udało się uratować. Kierujący jest w stanie ciężkim.
5: Dodaje, że życiu osób z BMW nie zagraża niebezpieczeństwo. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Policja przesłuchała świadków, zabezpieczyła nagrania z monitoringu. Minister finansów Andrzej Domański porozmawia ze swoim francuskim odpowiednikiem o sytuacji podatkowej Mai Chwalińskiej. Zgodnie z polsko-francuską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nasza tenisistka musi zapłacić we Francji wysoki podatek od nagrody, jaką zdobyła w turnieju Rolanda Garrosa. Domański spotka się z francuskim ministrem w przyszłym tygodniu, choć nie daje wielkich nadziei na załatwienie ulgi.
7: No raczej to będzie takie przedstawienie sytuacji, no ale też zgódźmy się, że gdyby była analogiczna sytuacja w Polsce, to również pewnie Państwo by mnie pierwsi krytykowali, gdybym zgodził się tenisistce z Francji czy innego kraju, z którym mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, robić jakieś specjalne ulgi. Ale oczywiście podejmiemy dyskusję.
0: Za dotarcie do finału Maja Chwalińska otrzyma 1 400 000 euro. Po opodatkowaniu będzie to jednak około 770 tysięcy.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Mapy pogodowe pokazują dzisiaj 26 stopni na zachodzie kraju, ale na razie najcieplej 23 w Terespolu, czyli kompletne przeciwieństwo, jeśli chodzi o kierunki. 17 w Elblągu, Koszalinie, no i niestety na północnym wschodzie, szczególnie dzisiaj deszczowo i burzowo.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
10: A za chwilę u nas finał zabawy 100 twarzy Cezarego Pazury i wręczymy komuś z Was sztabkę złota.

0: oczywiście Cher, a pora na finał u nas.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: To pytanie do Artura. Hełła, gdzie to jest, mój drogi? Dzień dobry. Hechła.
2: Dzień dobry, cześć. Hechły, to są miejscowość koło Czarnolasu, koło Jana Kowalowskiego.
0: No to trafiliśmy w piękne okoliczności przyrody. Co jest w tobie romantycznego, mój drogi? To jest pytanie konkursowe. Ja nie pytam dla siebie.
2: No ja uważam, że moja dusza jest najbardziej we mnie romantyczna, która bardzo do mnie przemawia, abym swoją żonę Monikę ciągle uwodził, zabierał na kolacje i wyprawy romantyczne.
0: No masz bajerkę, czyli to jest główna cecha, która łączy się z naszym dzisiejszym bohaterem, w kogo dzisiaj wciela się Cezary.
2: Tak, zdecydowanie, i uważam, że to chodziło o Fryderyka Chopina.
0: Sprawdzamy.
1: Tak się kaszle, proszę państwa. Oczywiście prawidłowa odpowiedź to Fryderyk Chopin, czyli jeden z najwybitniejszych Polaków. Gratuluję i pozdrawiam. To była jedna z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.
0: Ty też tak troszeczkę zakaszlałeś, jak zaczynało się nasze wyjście antenowe. Brawo, bo wygrywasz sztabkę złota!
2: Jest, bardzo się cieszę, hura.
0: Niby romantyk, ale jednak wariatuńcio.
2: Troszeczkę tak.
0: Gratuluję, wyściskaj małżonkę. No, mam nadzieję, że będzie dzisiaj świętowane.
2: Myślę, że coś wymyślimy razem.
0: No to bardzo serdecznie pozdrawiam. No i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj grali razem z nami, odgadywali. Jutro kolejna szansa na sztabkę złota.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. A już jutro będzie czas na moją nową twarz w Radiu Z.
3: Radio Z i już.
1: Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Free From Desire, po liftingu Drenchill Indiana. Teraz przerywamy program.
1: This is CNN Breaking News.
0: Prosto z kolorowej prasy. Szokujący tytuł. Skryty za czapką i ciemnymi okularami Donald Tusk wybrał się z żoną i wnuczkami na naleśniki. Strach pomyśleć, co się wydarzy w kraju, kiedy zdecydują się na schabowego.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
14: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
16: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: T plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
18: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
19: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
21: Po reklamie.
22: Nie zdążycie się za mną stęsknić. Już jutro moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z. Cezary Pazura.

0: Matko i córko, co za talent, Sheena Spiro, Material Lover. Cudowna artystka w Radiu Z, a jakże 20 minut do godziny 14. I ja tylko przypominam, że finał dzisiejszej zabawy rządza pieniądze coraz bliżej. A dzisiaj czeka na Was w naszych walizkach aż 500 000 złotych i mam nadzieję, że potem usłyszycie się na antenie.
1: Wow, udało się wygrać! Grajcie z nami!
2: Wielka ekscytacja. Ja jestem jeszcze pod takim wrażeniem.
3: Jej, to Monika, właśnie wygrałam 100 tysięcy.
0: Grajcie i wygrywajcie. Jeden SMS o treści Radio Z pod 7353. Jesteście w grze. To kosztuje 3,69 zł. A dlaczego się opłaca? Bo po pierwsze od teraz do 14 każde zgłoszenie zamieniamy w 5,5 tysiąca zgłoszeń. A po drugie gracie również o wielki czerwcowy finał, w którym do wygrania będzie 1 000 000 złotych. Radio Z 7353.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety trzeciego wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony, noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
12: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
17: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
18: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
19: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
4: Radio Z i już.
20: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice, y'all call it a moment.

0: can save the world. To Wiki Gabor i Superhero, a za chwilę wiadomości.
1: Przesuwanie wyborów to jest broń atomowa.
2: Polityka to jest gra zespołowa.
3: I nie mówię teraz tylko o Jarosławie.

0: najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
2: Tak!
1: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
2: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radiu Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Mieszkania mebluje marka Lenart, producent półko tapczanów Bed Concept.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz coś posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.

0: Biedronka.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
6: Rządzę pieniądza.
5: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 500 000 złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza tylko w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
7: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
8: Po reklamie.
9: I to już 14 na naszych zegarach. Najnowsze wiadomości i ponownie Iwona Kutyna, słuchamy.
10: Brawa i gorące przyjęcie Maja Chwalińska już w Warszawie. Lepsze egzekwowanie przepisów zapowiada po wypadku w Ząbkach MSWiA. Jutro tańsze paliwo, 95 znów poniżej 6 zł. 14. Gorące przyjęcie Mai Chwalińskiej na warszawskim lotnisku. Pojawiły się rano tłumy. Wszyscy byli zachwyceni postawą naszej tenisistki podczas Rolanda Garrosa.
11: Jestem zachwycony ją grą, sukcesem, który jest niewyobrażalny. Mam nadzieję, że najbliższy finał Wimbledonu będzie grała z Igą Świątek.
12: Wydaje się bardzo ciepłą osobą, miłą, sympatyczną, taką uczynną, też spokojną, co też imponuje.
13: Nawet zakłopotana tak naprawdę tą sławą, która teraz ją dopadła.
10: Dzięki dotarciu do finału French Open Maja Chwalińska awansowała w światowym rankingu o 93 pozycje. Obecnie zajmuje miejsce 21. Więcej kontroli i egzekwowania przepisów.

0: Wpisów to reakcja resortu spraw wewnętrznych na tragiczny wypadek w podwarszawskich Ząbkach. Obywatel Turcji, kierowca taksi na aplikację, spowodował tam wypadek, w którym zginęło dwóch mężczyzn. Trzeci walczy o życie w szpitalu. Marcin Friedrich w studiu.
1: Jestem.
0: Czy resort nie widzi problemu, że taksówkami kierują ludzie bez odpowiedniego doświadczenia?
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że przepisy są wystarczająco surowe i jednoznaczne. Taksówkę można prowadzić wyłącznie z polskim prawem jazdy, posiadając odpowiednie zezwolenia i licencje. Trzeba to egzekwować, mówi minister Kierwiński i dodaje, że tylko w tym roku policjanci skontrolowali 17 tysięcy taksówek na aplikację.
2: Ponad 6 tysięcy to były kontrole obcokrajowców, czyli staramy się raczej wyłapywać te osoby, które niezgodnie z polskim prawem, bez odpowiednich licencji, bez odpowiedniego prawa jazdy, poruszają się takimi samochodami.
1: Jak się dowiedziałem, turecki kierowca, sprawca wypadku w Ząbkach, miał polskie prawo jazdy od roku. Spełnił więc ten podstawowy wymóg. Był trzeźwy, na drodze zachował się jednak kompletnie irracjonalnie, skręcając w lewo ze skrajnego prawego pasa. Jeszcze dziś będzie się z tego tłumaczył w prokuraturze.
0: Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym może mu grozić do 8 lat więzienia. Przez 3 dni miał być więziony i torturowany w mieszkaniu przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. Przed oprawcami uciekł, wyskakując przez okno. Do sądu trafił akt oskarżenia w głośnej sprawie z listopada. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
3: Oskarżonych w tej sprawie jest w sumie 5 osób, w tym troje napastników, którzy torturowali mężczyznę, mówił mi prokurator Paweł Jaszak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
4: Podejrzani usiłowali wymusić na nim przekazanie środków pieniężnych. W tym celu przywiązali go do krzesła, stosowali wobec niego różnego rodzaju przemoc, w tym usiłowali obciąć mu palec, dźgali go nożem.
3: Grozi im teraz do 10 lat więzienia. Akt oskarżenia obejmuje też dwóch kolejnych mężczyzn, którzy byli świadkami zdarzenia, ale nie wezwali pomocy. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Oni mogą z kolei usłyszeć wyrok do 3 lat więzienia. 2 lata na medal od prezydenta muszą czekać małżeństwa z 50-letnim stażem. Sprawą zajął się burmistrz Radzionkowa na Górnym Śląsku, który nie kryje frustracji. Wystosował list otwarty do prezydenta Nawrockiego. A o szczegółach Szymon Kastelik.
5: Jak podkreśla burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, to problem ogólnopolski dotyczy tysięcy par. Niestety nie wszystkie doczekają tego wyjątkowego momentu.
6: Mamy takie przypadki w tym roku również, że osoby nie dożyły.
5: Burmistrz dodaje, że procedura jest prosta, dlatego dziwi go tak duże opóźnienie. Zwraca też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki często mówi o znaczeniu tradycyjnej rodziny, więc tym bardziej powinien szybko honorować takie pary. Do Radzionkowa dopiero teraz dotarły medale z wniosków z października 2024 roku. Radzionków, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Burmistrz proponuje, by kancelaria prezydenta przyznawała medale co kwartał, co skróciłoby procedurę. Wnioski składa Urząd Gminy lub Miasta, następnie trafiają do wojewody i prezydenta. I jeszcze na koniec, tańsze paliwo. Jutro litr 95 maksymalnie kosztować ma 5,93, oleju napędowego 6,45. A to oznacza, że ceny będą niższe niż dzisiaj.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Gdzie dzisiaj nie trzeba podlewać ogródka? No przede wszystkim na północnym wschodzie kraju, tam też burze, ale deszczowo może być również na Mazowszu, na Warmii i Mazurach i na krańcach Pomorza, tych najdalszych. Natomiast jutro już sprawiedliwie pokropić może wszędzie i zagrzmieć również, ale nic, to no taka pogoda latem, za to kochamy tę naszą różnorodność. Z nami już Kasia i Robert. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, dzień dobry. Rzeczywiście, bo jakby było nudno, gdyby cały czas była piękna.
8: No właśnie.
10: Ja się zgadzam, pewnie.
9: Tak, ile można z tymi upałami, prawda? Dajcie spokój. Upały i upały i upały.
10: Tak, chociaż ile przepraszam, można? To chyba moja wina, bo ja dzisiaj rozmawiałam ze stolarzem przez telefon, serdecznie pozdrawiam. No i tak chciałam zagaić, mówię, ale dzisiaj gorąco. I złapałam się na tym już na rzekę.
9: Już, no
10: można.
9: Dokładnie.
10: Bije się sama po łapach.
9: Ale słuchajcie, jeszcze 2 tygodnie i dzień będzie się skracał, także spoko.
10: O nie.
9: Dzień dobry.
10: Razem lepiej.

0: Shine On w Radiu Z, 14 minut po 14. Jak mówi klasyk, jak to dobrze, że jest już poniedziałek.
1: Bo
0: ja się stęskniłem, naprawdę.
1: Ja sobie to nagram i będę sobie powtarzać, tak puszczać co godzina, żeby było.
0: Możesz tak robić, nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień informatyka. Wszystkiego najlepszego. A co mówi informatyk, kiedy dostaje wymarzony prezent na USB?
1: Już się boję.
0: Dziękuję za pamięć.
1: Dobre. To ja też coś mam. A co mówi najczęściej informatyk do kolegów i koleżanek z pracy? Dziwne, u mnie działa.
0: To prawda.
1: No, żeby wam wszystko działało w tym tygodniu, po prostu tego wam życzymy.
0: Tak, wciąż oczywiście w pamięci mamy turniej Rolanda Garrosa, to za nami, ale nie koniec to sportowych emocji, bo w tym tygodniu zaczyna się mundial. Wiemy, kto wygra. I o tym za chwilę w Radiu Z.

0: Wiedzie, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Fazura.

0: Oceana i Cry Cry w Radiu Z, 21 minut po godzinie 14. Wielki tydzień przed nami i ja też będę się tym emocjonować, bo w czwartek oficjalne rozpoczęcie mundialu. Wow!
1: A to tak bosko do tego nawet podeszłaś, mówiąc, że to wielki tydzień. Ale dobrze, dla wielu rzeczywiście piłka nożna to może być religia. Więc tak, ja to doskonale rozumiem.
0: Obserwuję męża, sąsiadów, mam takie wrażenie, że to jednak jest takie doświadczenie bardzo łączące ludzi. Oczywiście szykujemy się również do tego na antenie Radia Z. Przed nami mecz otwarcia Meksyk-RPA, ale co ciekawe, no w lipcu, w połowie drugiej połowie lipca będzie koniec mundialu, a my już dzisiaj wiemy, kto ma największe szanse na wygranie tego turnieju. Naukowcy to wyliczyli i okazuje się, że największe szanse na Puchar Świata ma Hiszpania.
1: Bo to bawi mnie to, no ale okej. I to już koniec, tak, że po prostu już, bo tak sobie policzyli.
0: Tak, 14,5, dokładnie tak wyliczyli.
1: Nic kompletnie ci naukowcy się nie znają. Największe matematyczne szanse na Puchar Świata, jeszcze raz to powtórzę, największe matematyczne szanse na Puchar Świata ma Polska. I to już za 4 lata.
2: Reklama. Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
7: Super!
6: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
8: Organizator loterii, spółka Euroterii. Regulamin na radioz.pl.
6: Radio Z pod 7353.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Marian, jakie zakupy mają sens?
12: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
11: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 1600.
12: No dokładnie, a za pralkę z suszarką to 800 zł zwrotu.
11: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
12: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Różniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Live Before You Love Me. To jest Marshmallow i Jonas Brothers w Radiu Z za 20 minut 15. To są znane osoby, ale gdybyśmy mieli wymienić tak jednym tchem najbardziej znane polskie osoby, no to wiadomo, to jest Robert Lewandowski, to jest Maja Chwalińska i to jest Jadwiga Zgolczewa. Jadziu, jak to było u ciebie?
1: To jest mała miejscowość. Wszyscy mnie tu znają i po głosie mnie już poznali. Kto ja jestem. I zaczynają dzwonić i gratulować. To już na pewno pół Golczewa wie.
0: To jest sława. Brawo.
2: No pewnie, że tak. I bardzo dobrze i niech się wszyscy dowiedzą. Niech wam zazdroszczą takiej gigantycznej wygranej. Pamiętajcie, że my gramy dzisiaj o pół miliona złotych. Jeżeli do gry wejdziecie teraz, to wasz SMS będzie brał udział w dwóch losowaniach. Tym dzisiejszym, które u nas po godzinie 15 i tym na koniec miesiąca, a tam do wygrania milion złotych. I to nie wszystko, bo od teraz do godziny 15 każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy 10 tysięcy razy.
3: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Kaufland jest
10: już cztery kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
13: Ale tato, tylko nie samochodem!
12: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
13: A ja chcę syrop.
14: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
12: No i jak się czujecie?
13: Super! I nie zasypiam!
12: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
14: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
15: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
18: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: W
9: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z, jeden SMS. Tylko do godziny 15 daję wam 10 tysięcy szans na finał, który u nas już za chwilę. Dzisiaj gracie o 500 000 złotych.
1: Tak, i to już po 15. To wyślijcie SMS o treści Radio Z pod 7353 i zagrajcie z nami o tę wielką kasę.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie.

0: Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Sąsiadko, witam.
5: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
6: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
5: Sylwester, mój kicisz wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
5: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
6: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Ogłoszenie płatne.
10: Grupa LuxMed rusza z kolejną edycją prozdrowotnego wyzwania Healthy Cities. O szczegółach akcji opowie pani Joanna Węgrzynowska, pełnomocniczka zarządu do spraw ESG grupy LuxMed.
11: Healthy Cities to inicjatywa promująca aktywność fizyczną i zdrowe nawyki. Wystarczy pobrać darmową aplikację Healthy Cities Polska dostępną w Google Play i App Store i dołączyć do swojego miasta lub firmy i zbierać kroki.
10: A jaki jest cel?
11: W czerwcu zachęcamy do codziennego ruchu i wykonywania minimum 6000 kroków dziennie. Dzięki temu dbamy o zdrowie, ale też wspieramy swoje miasta. Te najbardziej aktywne otrzymają od grupy LuxMed budżet na regenerację przestrzeni miejskiej.
10: Czyli Healthy Cities pozwala jednocześnie zadbać o siebie i o swoje otoczenie?
11: Tak, zapraszamy mieszkańców miast, pracowników firm, rodziny i znajomych. W aplikacji czekają ciekawe wydarzenia, tygodnie tematyczne i codzienna motywacja.
10: Pobierz darmową aplikację Healthy Cities Polska i podejmij wyzwanie od 1 do 30 czerwca. Szczegóły na www.luxmed.pl.
9: Ogłoszenie płatne.
12: Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca. Zbliża się godzina 15. To czas wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Maja Chwalińska po powrocie do Polski, przed nią urlop, potem Wimbledon.
14: Śmiertelny wypadek w Płocku, ciężarówka potrąciła pieszą.
13: Europejczycy oszczędzają na paliwie. W wiadomościach ekonomicznych szczegóły. Powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła do Polski po tym, jak w miniony weekend została wicemistrzynią wielkoszlemowego French Open.
14: Nasza tenisistka przebojem weszła do wielkiego finału, pokonała rywalki w eliminacjach, a potem w głównej drabince.
13: Dziś na lotnisku Chopina w Warszawie przywitał ją tłum kibiców, a w jednym ze stołecznych hoteli właśnie zakończyła się konferencja prasowa z jej udziałem.
14: My łączymy się z dziennikarzem sportowym Radia Z Mateuszem Ligenzą. Frekwencja także dopisała?
15: Myślę, że spokojnie około 100 dziennikarzy z całej Polski powitało naszą wicemistrzynię. Rolanda Garrosa dostała zasłużone brawa, ale jak sama przyznaje, stara się pozostać tą samą osobą, co przed rozpoczęciem tego turnieju.
16: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
15: Teraz krótki czas na regenerację. Wybiera się na kilka dni urlopu, ale za 3 tygodnie kolejną misją jest Wimbledon. Tam zamierza na trawie pokazać, że ciągle jest w doskonałej formie. Warszawa, Mateusz Gęza, Radio Z.
14: Wimbledon rusza za 3 tygodnie.
13: Premier apeluje, współpraca leży w interesie obu naszych państw i narodów, a konflikt w interesie Moskwy. Donald Tusk wzywa Karola Nawrockiego do bezpośredniej i szczerej rozmowy z Wołodymirem Zełenskim.
14: Wszystko to konsekwencje decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
13: Studio reporter Radia Z Tomasz Kubat, który zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry. Tomku, jakie są komentarze do tego apelu premiera?
17: Z kancelarii prezydenta Nawrockiego płyną słowa o przyznaniu się Donalda Tuska do kompletnej niemocy. Marcin Przydacz napisał na portalu X także o tym, że to słaba ocena wystawiona ministrowi spraw zagranicznych, a sam wspomniany szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski złośliwie komentuje, że skoro Karol Nawrocki tak bardzo chciał grać większą rolę w stosunkach międzynarodowych, to ma teraz okazję do podjęcia trudności.

0: trudnej decyzji na tym polu.
1: Która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
0: Dziś bowiem to grono właśnie ma zdecydować, czy warto pozbawić Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego.
2: Służby prasowe Kancelarii Prezydenta wciąż nie przekazały, jaką opinię ma kapituła w tej sprawie i czy Karol Nawrocki ją podziela.
3: A temat powróci w programie Trzy pytania na koniec dnia o 18:02.
2: Gościem Beaty Lubeckiej będzie Grzegorz Płaczek, poseł i szef klubu Konfederacji.
3: Tragiczny wypadek w Płocku. Ciężarówka potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych, mówi Radiu Z Monika Jakubowska z miejskiej policji.
4: Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 62-letnia piesza zginęła na miejscu. Wiadomo, że kierująca pojazdem była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami.
2: Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.
3: Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Krakowskiej Rady Miasta, kandydatem PiS na prezydenta Krakowa, dziś oficjalnie zaprezentował swoją kandydaturę na nadchodzące wybory.
2: Reporter Radia Z Marcin Friedrich wysłuchał prezentacji kandydata. Marcinie, dlaczego bierze udział w wyborach i co obiecuje mieszkańcom?
5: Przede wszystkim przedstawił się jako człowiek, który wyrósł w Krakowie i nie został przywieziony w teczce. To dlatego swoją kampanię rozpoczął w samym centrum Nowej Huty, dzielnicy, w której się urodził i wychował.
6: Ja nie mam długu wobec żadnego środowiska lobbystycznego, żadnej koterii, żadnego układziku towarzyskiego. Jedyny dług, który mam, to są mieszkańcy Krakowa.
5: Drewnicki od 12 lat jest radnym miasta, od dwóch kadencji wiceprzewodniczącym Rady. Podkreślił, że Kraków potrzebuje śmiałych projektów rozwojowych i ukrócenia wpływów różnych grup interesów. Jeszcze dziś swoich kandydatów ma przedstawić Koalicja Obywatelska, być może w uzgodnieniu z PSL-em i Lewica.
2: Dotychczasowy prezydent Krakowa, Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej, został odwołany w referendum 24 maja. Wybory muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy, ale oficjalna data nie została jeszcze wyznaczona.
3: A już teraz w Radiu Z wiadomości ekonomiczne. Będzie o oszczędzaniu na paliwie, ale też o darmowych biletach kolejowych. Posłuchajcie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Kierowcy w Europie ograniczają tankowanie z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw. To największy spadek sprzedaży w strefie euro od 3 lat. Według Eurostatu tylko w kwietniu sprzedaż spadła o 3,5% rok do roku w strefie euro, a w Wielkiej Brytanii o 10%. A w Polsce jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, a diesla 6,45. Rząd zajmie się jutro płacą minimalną na 2027 rok. Resort pracy będzie rekomendował minimalne wynagrodzenie wyższe o 180 zł. Miałoby mieć wysokość 4986 zł. Za godzinę pracy byłoby to o złotówkę i 20 groszy więcej, czyli 32 zł i 60 groszy. Dobre wieści dla młodych podróżników. Polska porozumiała się z Niemcami w sprawie darmowych biletów kolejowych dla osób poniżej 27 roku życia. Tygodniowy bilet na bezpłatne podróże po Niemczech i Polsce będzie można wygrać. Pula to 60 tysięcy sztuk. Konkurs ma odbyć się jeszcze w tym roku.
7: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Pamiętam, jak pod koniec maja synoptycy mówili, że ten czerwiec będzie rekordowo upalny i wygląda na to, że taki ma szansę być. Jutro nawet 29 stopni na Podkarpaciu i tam wyjątkowo bez opadów, bo w pozostałej części kraju sporo chmur. Mimo tych upałów pojawią się również burze, to szczególnie w centralnej i południowej części Polski.
8: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your voice.

0: Radio Z. Nikt nam nigdy nie zadał takiego pytania, jaki dzień jest najlepszy na wygrywanie wielkich pieniędzy, ale myślę sobie, Karpiu, że właśnie poniedziałek.
1: Poniedziałki są doskonałe.
0: Prawda? No to co, rozdajmy jakąś kasę. Mamy numer wylosowany, dzwonimy do szczęśliwca, który wysłał SMS. Czekamy jak zwykle 5 regulaminowych sygnałów, a w walizkach czeka dzisiaj nawet 500 000 złotych. I gdybyście tak dzisiaj taką kasę wygrali, no to jest szansa tak sobie zaplanować weekend, żeby świętować wygraną w jakimś pięknym, ciepłym, gorącym miejscu. Bo dlaczego by nie?
1: Gdyby to było tak, że to 500 000 trafia na moje konto, to byłyby to wakacje, a nie weekend. Halo, dzień dobry.
0: I piąty. No nie. No to my sobie zaplanowaliśmy weekend za waszą kasę, którą mogliście wygrać dzisiaj w Rządzy Pieniądze Radia Z. No 500 000 zapakowaliśmy w walizkę i tak sobie tutaj stoi, czeka. Oczywiście do tej osoby, która miała odebrać i nie odebrała, wysyłamy nagrodę pocieszenia, 1000 złotych, no ale mogło być lepiej.
1: Mogło być lepiej. 500 000, no skoro dzisiaj nikt nie wyciągnął takiej kasy z naszych walizek, to zostaje w grze i wciąż macie szansę na to, żeby te 500 000 zgarnąć, ale jeszcze jedna ważna, bardzo ważna informacja, że każdy jeden SMS wysłany, no choćby dzisiaj, to weźmie udział w tym najbliższym losowaniu o 500 000 i w losowaniu na koniec miesiąca, gdzie gramy o 1 000 000 złotych. Więc warto zagrać, warto wysłać SMS o treści Radio Z pod 7353.
2: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z, czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
1: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
12: Marian, jakie zakupy mają sens?
13: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
12: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
13: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
12: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
13: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
13: No, te z Media Expert?
12: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
13: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
12: Marian.
13: Co?
4: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
1: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
2: Po reklamie.
14: Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach 15.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
15: Do 32 wzrosła liczba ofiar po silnym trzęsieniu ziemi na południu Filipin. Ponad 130 osób jest rannych. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.
16: Wstrząsy wywołały lawiny błotne i doprowadziły do zawalenia wielu budynków, w tym szkół. Służby ratunkowe cały czas przeszukują gruzowiska w poszukiwaniu zaginionych.
15: Radosław Sikorski ostrzega: Rosja prowadzi przeciwko nam pełnoskalową wojnę kognitywną, a nie tylko realizuje działania dezinformacyjne.
16: Zdaniem szefa dyplomacji Kreml toczy wojnę z całym Zachodem, a Unia nie jest dostatecznie odporna na te ataki. Minister ujawnił, że Rosja od początku inwazji na Ukrainę wydała na propagandę ponad 6 miliardów dolarów.
15: NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Ministerstwo Zdrowia powołało specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek.
16: Propozycje nowych rozwiązań systemowych poznamy najpóźniej do końca marca przyszłego roku.
15: Kierowcy jadący za Kopianką muszą przygotować się na utrudnienia w tunelu pod Luboniem Małym na S7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach z powodu prac serwisowych.
16: Dziś w nocy zamkną nitkę tunelu w kierunku Nowego Targu, a jutro w kierunku Krakowa. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Objazdy poprowadzą drogami krajowymi i wojewódzkimi.
15: W Radiu Z zostajemy na drogach. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
15: Zablokowana krajowa 26 w Zachodniopomorskiem, zaraz za miejscowością Chojna, w kierunku przejścia w Krajniku Dolnym. Ciężarówka wywróciła się po wystrzale opony. Wytyczono objazdy drogą wojewódzką 122 i krajową 31. Ciężarówka uderzyła w bariery na A1 w Kujawsko-Pomorskim w pobliżu miejscowości Rulewo. Zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Bardzy a Warlubie. Utrudnienia także po wypadku na krajowej 20 w Pomorskiem. Dwie osobówki zderzyły się w pobliżu miejscowości Borcz, to odcinek Kościerzyna-Żukowo. Problemy także na ekspresowej 5 na obwodnicy Bydgoszczy, o czym informuje słuchacz Piotr.
18: W kierunku Torunia na węźle Błonie, wypadek z udziałem motocyklisty, uważajcie proszę.
15: Dołączamy się do tych ostrzeżeń, a jeśli wy widzicie utrudnienia na drodze, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z 321-321-100.
17: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Dzisiaj na termometrach dość wysoko i to zrozumiałe, bo ta temperatura nam się rozgrzewała i czerwiec pokazuje swoje możliwości. I jutro ponownie będziemy mieli wysoką temperaturę, bo nawet do 29 stopni na południowym wschodzie, ale jutro już pojawią się burze, no i niestety z tymi burzami również grad.
14: Dobra, to ja jeszcze dołożę łyżkę miodu do tego, co powiedziałeś, bo zerknęłam też na prognozę pogody na noc. Nawet 16 stopni na zachodzie. Tak będzie gorąco. To dzisiaj co? Bez kołderki?
19: No i namówiła.

0: Mualolita to Alize w Radiu Z. Za 17 minut będzie godzina 16. No i z takich rzeczy dość niewiarygodnych to przeczytałem przed chwilą, że istnieją takie grzyby, które wpływają korzystnie na nasz mózg.
1: No proszę.
0: Jeszcze nie wiemy, co to znaczy dokładnie korzystnie. Potencjał tkwi w składnikach, których w takim stężeniu raczej nie znajdziemy w innym jedzeniu.
1: Ja wczytałam się dokładnie w te badania i zdaniem naukowców to zrozumiałe, że erinaceny i haricenony znajdują się w soplówce jeżowatej, a kordycepina w maczużniku bojowym. Ale my dotarliśmy do człowieka, który te i inne grzyby stosuje codziennie i mamy jego wypowiedź.
2: Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Najczęściej to chyba mnie interesuje.
0: Ja bym był jednak ostrożny z tymi grzybami.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
7: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
6: A z kim będziesz kosił?
7: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
8: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Wynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Po reklamie.
17: Cześć, tu Doda. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Już w czwartek rozpocznie się piłkarskie święto Mundial 2026. Nasi ludzie tam będą, a dzisiaj startujemy z magazynem mundialowym w Radiu Z. O wszystkim usłyszycie tuż po wiadomościach Radia Z, które u nas punktualnie o godzinie 16.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
6: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na

0: łączy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandic Eter, nie?
5: No, te z Media Expert?
4: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
5: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
4: Marian.
5: Co?
6: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandic Eter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drzut, wygodne poduszki w super cenie.
7: Już są hybrydowe SUV-y Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUV-y, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
8: Po reklamie.
9: Zbliża się godzina 16, mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca. Czas na wiadomości w Radiu Z, które mają dla nas i Dalia Tomczak, i Rafał Piech.
10: Tragiczny wypadek na drodze w Lubuskiem. Nie żyją trzy osoby.
11: Wiceszef PiSu ostro o Ukrainie: z banderą do Unii nie wejdzie.
10: Rozpoczynamy magazyn mundialowy Radia Z. Słuchajcie zaraz po wiadomościach.
9: Szesnasta.
10: Trzy osoby nie żyją po wypadku, do którego doszło w okolicach Gubina w Lubuskiem. W pobliżu wsi Sadzarzewice auto uderzyło w przydrożne drzewo i stanęło w płomieniach.
11: W studiu reporter Radia Z Michał Dzieniński.
12: Tak jest.
11: Przed chwilą rozmawiałeś się ze służbami. Co wiadomo?
12: Trwa ustalanie tożsamości osób, które zginęły w tym wypadku. Strażacy, którzy już kilka minut po zgłoszeniu przyjechali na miejsce, wyciągnęli z samochodu trzy zwęglone ciała.
13: Auto zostało doszczętnie spłonęło. Strażacy z pojazdu wydobyli, wyciągnęli trzy osoby.
12: Mówi Radio Z Justyna Kulka z Komendy Policji w Krośnie Odrzańskim. Trwa też ustalanie przyczyn wypadku. Strażacy oprócz wraku auta musieli też ugasić pobliski las, który zapalił się po tym, jak samochód stanął w płomieniach, prawdopodobnie po uderzeniu w drzewo.
11: Na sprawą zajmuje się już prokuratura.
10: Spór na linii Warszawa-Kijów komentuje w Radiu Z wiceszef PiSu. Jak mówi Mariusz Błaszczak, z banderyzmem Ukraina nie ma szans wejść do Unii Europejskiej.
11: Wołodymyr Zełański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. To wywołało ostry sprzeciw w Polsce i zapowiedź odebrania ukraińskiemu prezydentowi orderu Orła Białego. O szczegółach reporter Radio Z, Daniel Brzos.
14: Zdaniem Mariusza Błaszczaka, Polska powinna blokować wejście Ukrainy do unijnej wspólnoty, dopóki, jak twierdzi gość Radia Z, będzie obecna w tym kraju ideologia banderyzmu. Były szef MON-u uważa, że nasz wschodni sąsiad powinien rozliczyć się z przeszłością.
15: UPA była organizacją zbrodniczą, dopuściła się ludobójstwa na Polakach zamieszkujących Wołyń. Ukraina przecież może sobie z łatwością znaleźć pozytywnych bohaterów.
14: Według Błaszczaka piłka jest po stronie prezydenta Zełańskiego, który jego zdaniem gra na złych emocjach i w ten sposób przygotowuje się do kampanii wyborczej.
10: Ostatnie spotkania dyplomatyczne między Polską a Ukrainą nie przyniosły rezultatów, stąd apel premiera Tuska do prezydentów obu krajów o bezpośrednią i szczerą rozmowę.
11: I o tym więcej w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 gościem Beaty Lubeckiej będzie Grzegorz Płaczek, poseł i szef klubu Konfederacji.
10: Coraz mniej bezpieczna sytuacja polskich wolontariuszy w Libanie po niedzielnym ataku Izraela na stolicę tego kraju, Bejrut.
11: Co dalej z polską akcją humanitarną w tym miejscu, sprawdzał reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
16: Akcja trwa, wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi mi organizator Mikołaj Rykowski.

0: Fundacji Wolne Miejsce.
1: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
0: Ataki objęły przedmieścia Bejrutu, a polscy wolontariusze stacjonują i pomagają w centrum miasta, gdzie są największe obozy dla uchodźców. Kilka dni temu wspólnie z polską ambasadą zorganizowali także Dzień Dziecka dla libańskich dzieci. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Dziennie przygotowywane są posiłki dla 10 tysięcy uchodźców. Według szacunków potrzebujących może być nawet 1 000 000 osób.
3: Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w luce czynszowej.
2: To znaczy, że ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by liczyć na lokal komunalny.
3: Miasto będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali umowy dzierżawy, a potem znajdzie lokatorów i zajmie się obsługą najmu, mówi Radio Z prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
4: To miasto jest najmującym, w związku z czym miasto ponosi pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w mieszkaniu. Czy mieszkanie nie jest dewastowane, mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu.
3: Pula mieszkań ma być jak największa, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
5: To są mieszkania, które już istnieją. My możemy nawet w prywatnym mieszkaniu, możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Korzyścią dla osoby, która wprowadza lokal do SAN-u jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u.
2: Prace nad szczegółami programu trwać będą do grudnia. Społeczna Agencja Najmu miałaby zacząć działać od nowego roku.
3: A już teraz u nas premierowy odcinek magazynu mundialowego Radia Z. Mateusz Ligenza.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Mundialowa gorączka trwa w najlepsze. Już w czwartek rozpoczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata, które wspólnie zorganizują USA, Meksyk i Kanada. Iran ostatecznie nie zbojkotuje turnieju, ale nie będzie miał łatwo, choć wszystkie mecze grupowe rozegra w Stanach Zjednoczonych, to będzie stacjonować w Meksyku. Do USA Irańczycy będą mogli wjechać tylko na jeden dzień w porze rozgrywania swoich spotkań. Piłkarze wizy otrzymali, ale już część delegacji ma z tym spore kłopoty, podczas gdy rekordowa liczba aż 48 drużyn jest na ostatniej prostej okresu przygotowawczego. Nasi piłkarze od dawna są na urlopach. Piotr Zieliński także już w wakacyjnych nastrojach, choć jak sam zaznacza, przyszły sezon chodzi mu już po głowie.
8: Mamy trochę czasu, teraz skupiamy się na tym, żeby odpocząć, naładować baterie, dobrze zacząć sezony i we wrześniu wrócić na zwycięską ścieżkę w kadrze.
7: Reprezentacje, którym nie udało się zakwalifikować na mundial, rozgrywają ostatnie obowiązkowe mecze towarzyskie. Wczoraj wstrząsające sceny obiegły świat podczas spotkania Danii z Ukrainą. Christian Eriksen, podobnie jak na Euro w 2021 roku, upadł na murawę, trzymając się za serce. Mecz został przerwany i nie udało się go dokończyć. Na szczęście Eriksen odzyskał świadomość, a według lekarzy kadry jest w dobrym stanie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
11: A zauważyliście, jakie dni są długie, prawda? Jak jest przyjemnie. Ten wieczór będzie naprawdę wyjątkowy. W nocy nawet 16 stopni na zachodzie kraju. W centrum około 13-15. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, tam 10, ale też całkiem przyzwoicie. Wtorek przyniesie takie załamanie pogodowe, bo z jednej strony nadejdzie fala upałów, z drugiej pojawią się też burze.
9: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Radio Z i już. Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
13: Wiem, że znaleźlibyśmy wśród was takie osoby, które o 8 rano mówiły do siebie: w życiu nie dotrwam do tej 16. A tu proszę, pachciach pyk, 6 minut po 16. Mamy poniedziałkowe popołudnie, ale jesteście wielcy, jesteście wspaniali, przetrwaliście ten poniedziałek. A my będziemy cały czas pomagać i wspierać. Kasia Wilk
11: i Robert Karpowicz. Dzień dobry ponownie.

0: Blanka Rodeo w Radiu Z, 12 minut po godzinie 16, a my zaglądamy również do prasy lokalnej i ta na przykład ze Szczecina straszy, że nad Bałtykiem, na wyspach Uznam i Rugia pojawiły się, uwaga, pająki Nosferatu. I one wyglądają, mogą naprawdę przestraszyć, bo na odwłoku tego pająka widnieje taki wzór, który przypomina twarz Drakuli. No nie jest to ładna sprawa.
1: I zastanawiacie się pewnie, skąd one się wzięły nad Bałtykiem, na razie tym niemieckim, ale do nas też mogą dotrzeć. No klimat się ociepla, a te pająki to jest gatunek śródziemnomorski, który się tu powoli zadomawia, bo nie ma zimy i jest spoko dla nich.
0: To momencik, czyli z tego całego dobrodziejstwa, które niesie ze sobą śródziemnomorski klimat. Mamy świeże granaty, pyszne oliwki, owoce morza, mule, kalmary, krewetki, takie soczyste arbuzy. To nie pająk Nosferatu.
1: Może tak następnym razem ktoś by nas zapytał, a? Radio Z
0: i już. Siesta to by się mogła tak tutaj zadomowić, prawda?

0: numer ze Shreka, I'm a Believer w radiu za 19 minut po godzinie 16. Karpiu, ja tak zerknęłam, że ty tak sobie podjadasz trochę te truskaweczki.
1: Ale dobre są w tym roku, jakie one są soczyste, jakie są truskawkowe.
0: No to radzę wam po pracy jeszcze skoczyć na jakiś targ albo do sklepu i kupić chociaż kilogram, bo czytam właśnie, że plantatorzy mówią, że to będzie trudny dla truskawek sezon. No były przymrozki, niestety, i obiecują, że przez cały czerwiec będziemy mogli się nimi cieszyć. No co będzie w lipcu, tego niestety nie wiadomo.
1: Ja chciałem powiedzieć, że dopiero zacząłem się cieszyć tymi truskawkami, a tu już prawdopodobnie chcą nam odebrać te truskawki. A tu jeszcze tyle dobra wydawało mi się, że przed nami, nie?
0: Ale to spokojnie, nie martw się tym, bo tak, czerwiec to truskawki, w lipcu będziemy jeść bób, potem w sierpniu kurki. No,
1: tylko nie mieszajmy tego wszystkiego naraz, nie?
0: Nie,
1: trzeba pomału rozglądać się za masą makową na święta, nie ma co.
2: Kolejny dzień już taki sam, snuje się ulicami wspomnień.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Szanowni Państwo, miło będzie nam i jak sądzimy, Państwu również wspólnie spotkać się i bawić w Radiu Z. Gospodarzami najbliższego spotkania będą światowej sławy prezenterzy Marcin Zoli.

0: Co za noc? Od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama.
2: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
4: Zełenski bez orderu? Kolejne echa kontrowersyjnej decyzji prezydenta Ukrainy. Karuzela nazwisk. Kto ma szansę rządzić w Krakowie? Eskalacja zamiast pokoju? Znowu wrze na Bliskim Wschodzie.
3: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Marian, jakie zakupy mają sens?
6: No jakie, Barbara? No takie w supercenach. Jak kupisz w Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
5: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenie do zabudowy nawet 1600.
6: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
5: I jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 8000 zł.
6: Dokładnie, Hisense w Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Po reklamie.
16: Mamy poniedziałkowe popołudnie, na zegarach już 16.30, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
17: Izrael zaatakował z powietrza Iran rakietami balistycznymi. Armia przekazała, że ostrzelano cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie.
18: Był to odwet za ostrzelanie Izraela przez Iran, co z kolei było odpowiedzią na zaatakowanie przez Izrael przedmieść Bejrutu w Libanie.
17: Kolejnych 6 osób zatrzymanych przez CBA w sprawie wyłudzenia unijnych dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W sumie chodzi o ponad 50 milionów złotych.
18: Służby przeszukały mieszkania podejrzanych w 4 województwach, zabezpieczając dokumentację i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty.
17: Papież Leon XIV wezwał hiszpańskich biskupów do zapewnienia sprawiedliwości i zadośćuczynienia wszystkim ofiarom pedofilii w kościele. Podczas wizyty w Madrycie Ojciec Święty podkreślił, że każda zraniona osoba musi zostać wysłuchana.
18: Według mediów problem nadużyć w hiszpańskim kościele w ciągu ostatnich 50 lat mógł dotknąć ponad 440 tysięcy osób.
17: Mniej wypadków i mniej ofiar śmiertelnych w miniony długi weekend na drogach. Zginęło 19 osób, w ubiegłym roku prawie 30.
18: Jak informują służby, odnotowano 314 wypadków, czyli o blisko 40 mniej niż w zeszłym roku.
17: Zostajemy w temacie dróg i sprawdzamy, gdzie są utrudnienia.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
17: Nadal czekają Was problemy na S5 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Drzewce doszło do śmiertelnego wypadku motocyklisty. Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. Utrudnienia na S8 w Mazowieckiem. Zablokowany jeden pas w kierunku Katowic. W Nadarzynie zapaliła się ciężarówka. Zablokowana trasa w kierunku Suwałk na S61 w miejscowości Karnowo pod Laskiem. Trwa akcja wyciągania ciężarówki z rowu. Problemy także na S19 na Podkarpaciu. W miejscowości Nisko osobówka wjechała w bariery. Ruch w kierunku Lublina tylko prawym pasem. Był wypadek? Stoicie w korku? Dajcie znać o tym innym kierowcom.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
1: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
20: Ale to będzie ciepła noc, od 10 stopni na północnym wschodzie, 13 w centrum, do 16 od Zielonej Góry aż po Wrocław. Przelotne opady deszczu będą się pojawiały na początku tylko na zachodzie, ale już jutro, no niestety, i deszczowo, i burzowo, i burze z gradem, głównie w centralnej Polsce, więc szykujmy się na to, będzie upalnie.
19: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: zespołu Kwiat Jabłoni, czyli Kasia Sienkiewicz i Były Momenty w Radiu Z. 18 minut do godziny 17, a my mamy dla Was nową aferę w showbiznesie, bo dzisiaj w sieci kulisy festiwalu w Opolu Natalia Kukulska i Doda spały w tym samym hotelu, dostały pokoje obok siebie. No problem w tym, że Doda musiała się rozśpiewać i robiła to tak głośno, że nie pozwoliła spać Natalii i Natalia narzeka na Instagramie.
1: Mogło być gorzej. Mogła zawsze na przykład pani Natalia mieć pokój obok mojego. I gdybym to ja próbował się rozśpiewać, to hałas byłby najmniejszym problemem. Radio Z i już.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Reklama.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Halo Strychów! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seabull. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
11: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
3: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: turn to dust all that I adore.
1: Bastii w Radiu Z. Maja Chwalińska wróciła dzisiaj do Polski. Na lotnisku witali ją dziennikarze Radia Z i podzieliła się z nimi zaskakującym wyznaniem. Więcej w wiadomościach Radia Z punktualnie o 17.
2: Radio Z i już.
1: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor Hisense 65 cali, QLED. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2699 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: 12 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe z Candy Cater, nie?
5: No, te z Media Expert?
4: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
5: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
4: Marian.
5: Co?
6: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Po reklamie.
9: Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca, na zegarach jest już prawie 17. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
10: Maja Chwalińska po French Open, a przed Wimbledonem rozmawia z naszym dziennikarzem.
11: Po wypadku w Ząbkach jest wniosek o aresztę dla kierowcy z Turcji.
10: Język śląski może trafić na listę UNESCO. Ruszyły starania w tej sprawie.
9: Siedemnasta.
10: Maja Chwalińska po powrocie do Polski odpowiada na pytania dziennikarza Radia Z. Polska tenisistka wróciła dziś z wielkoszlemowego French Open, gdzie przebojem dotarła do finału.
11: Na lotnisku Chopina witali ją kibice. Kilka godzin później spotkała się z dziennikarzami. Posłuchajcie, co mówiła Mateuszowi Ligęzie z redakcji sportowej Radia Z.
12: Czy był jakiś niespodziewany telefon? Może zadzwonił premier, prezydent, może Robert Lewandowski? Zmierzam do tego, że nawet kina wyprzedawały się na twój finał w Polsce.
13: Prawda? Szkoda, że na ten finał akurat. To znaczy, no ja nie odbieram od nieznajomych telefonów, także może pominęłam jakiś taki numer.
12: Jak oceniasz, jeśli chodzi o to przejście z mączki na trawę? Ulubiona, niekoniecznie?
13: Ja bardzo lubię grać na trawie i myślę, że mój tenis też pasuje do tego, żeby na trawie grać dobrze, bo mogę wykorzystywać dużo swojego czucia, geometrii kortu, slajsa, skrótów, także duża zmiana, ale bardzo zawsze czerpałam radość właśnie z gry na trawie.
10: Maja Chwalińska teraz będzie miała wolne. Wróci do gry za 3 tygodnie podczas wielkoszlemowego Wimbledonu.
11: Ciągle czeka na informację, czy dostanie dziką kartę do drabinki głównej, czy będzie musiała przedzierać się ponownie przez eliminację.
10: Jest wniosek o 3-miesięczny areszt dla kierowcy taksówki na aplikację, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy.
11: Zginęło 2 mężczyzn, a 3 walczy o życie. Kierowca to 37-letni Turek Bayram A.
10: W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński, który jest. Zapoznał się z komunikatem prokuratury. Kierowca usłyszał już zarzuty. Czy przyznał się do winy?
14: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym Bayramowi, a grozi do 8 lat więzienia. 37-latek według śledczych nie obserwował drogi, zignorował światła i skręcił w lewo ze skrajnego, niedozwolonego do tego manewru prawego pasa. Efekt był taki, że w Hondę, którą kierował, uderzyło jadące prosto Audi, które przekoziołkowało i uderzyło w latarnię. Siła była tak duża, że samochód dosłownie przecięło na pół. 2 osoby podróżujące Audi zginęły na miejscu.
11: Turecki kierowca miał polskie prawo jazdy od roku, był trzeźwy.
10: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wciąż liczy na zmianę decyzji w sprawie nadania imienia bohaterów UPA jednemu z ukraińskich batalionów.
11: Szef MON rozmawiał o tym w weekend z szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Załańskiego, Kiryło Budanowem.
10: Z wicepremierem podczas wizyty w Świnoujściu spotkał się dziś reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy wicepremierowi udało się przekonać Ukrainę do kroku w tył?
15: Nadzieja jest, konkretów brak. Wielokrotnie dopytywałem efekty tej rozmowy, argumenty, których użył, czy nawet potencjalny kompromis w tej sprawie, ale usłyszałem jedynie, że wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz liczy na to, że jego postulaty zostaną wysłuchane.
16: Mam nadzieję, że to trafiło, że to pomoże. W sprawie ludobójstwa na Wołyniu nie ma kompromisu. Jest tylko bycie w prawdzie.
15: Kancelaria prezydenta Ukrainy przekazała dziś, że dzięki rozmowom ze stroną polską udało się zażegnać najczarniejszy scenariusz, ale o czym dokładnie mowa, tego też Ukraińcy nie

0: nie zdradzają. Świnoujście, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
1: Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański poleciał na spotkanie w Wielkiej Brytanii. Jego samolot wyleciał z Kiszyniowa, a nie jak zwykle z lotniska w Rzeszowie.
2: Nad Polskę nadciąga front atmosferyczny. Przyniesie burze i opady deszczu, które jutro miejscami mogą być wyjątkowo gwałtowne.
1: Co czeka nas w najbliższym czasie w pogodzie, sprawdzał reporter Radio Z Mateusz Szkudlarek.
3: Wtorek zapowiada się w pogodzie niezwykle dynamicznie, zwłaszcza w Małopolsce. Tu może też padać grad. W czasie burz silniej powieje. Wiatr osiągnie w porywach prędkość do 80 km na godzinę. Na termometrach nadal zobaczymy jednak przyjemne wartości, mówił mi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
3: Trzeba się jednak tym nacieszyć, bo od środy czeka nas ochłodzenie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Temperatura maksymalna w wielu miejscach kraju w drugiej połowie tygodnia nie przekroczy 20 stopni.
1: Śląscy regionaliści i politycy chcą, by język śląski trafił na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ruszyły starania w tej sprawie.
2: Ma to być alternatywa wobec prezydenckich wet blokujących uznanie śląskiej godki za język.
1: Robimy krok w bok, by pójść do przodu, mówi europoseł Łukasz Kochut, jeden z inicjatorów.
5: Przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe.
2: Starania o wpis potrwają nawet 3 lata.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
7: Jak słyszeliście w wiadomościach Radia Z, wtorek taki no mocno dynamiczny, bo i burze, i upały na Suwalszczyźnie za to na przykład 20 stopni, ale noc będzie dla nas bardzo przyjemna. 10-13 stopni w centrum, podobnie na północy kraju, na południu nawet 16, ale jest ryzyko, że pokropi.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący wełnę do izolacji ścian i poddaszy Isover Lanae.
8: 5 minut po 17. Liczymy na to, że poniedziałek macie już odhaczony, odfajkowany, że można zrzucić z siebie te wszystkie fatałaszki takie robocze.
7: Będziesz i lecimy. Będziesz zrzucać fatałaszki, dawaj karpiu.
8: Ja dopiero po pracy.

0: więcej. To Carla Fernandez w Radiu Z. 11 minut po godzinie 17. No mamy poniedziałek i wiadomo, że chce się więcej i więcej i więcej, ale nawet poniedziałek jest w stanie nas zaskoczyć i przynieść coś dobrego. Ja muszę się tym pochwalić, bo ja dzisiaj kupiłem 1,5 kg ogórków gruntowych, świeżutkich, pachnących.
1: I co, oczywiście, będą?
0: No tak, już są w garnku takim ładnym, glinianym. Ale moim sukcesem jest to, że kupując te ogórki, koper dostałem gratis.
1: Na ładne oczy, tak po prostu.
0: Tam zostawiłem trochę pieniędzy, bo jeszcze i fasolka szparagowa, i truskawki. Ale możemy się umówić, że na ładne oczy.
1: Nie, no to brawo, ty rzeczywiście. To ja też się pochwalę. To znaczy, tak trochę wstyd, ale się pochwalę. Mamy 8 dzień czerwca i ja zmieniłam opony. Już nie jeszcze na zimówkach.
0: No, jakby przymrozki faktycznie pojawiają się już rzadziej. Ma to sens.
1: Jak widzicie, chwalić się można absolutnie wszystkim. Czekamy na wasze poniedziałkowe historie. Co wam się dzisiaj udało? Dzwońcie 321 321 321.

0: zawsze uspokaja i zawsze sprawia dużo przyjemności. Meat Loaf w Radiu Z, 20 minut po 17. Przed chwilą wspomnieliśmy o tych nowalijkach, o tych cudownościach, które można na bazarku kupować, małosolne. No i od razu pojawił mi się artykuł o tym, czy można jeść codziennie ogórki kiszone.
1: To można nie jeść?
0: Właściwie ale można, bo ja tam się wczytałem w to. Mhm. Można tak do 3, jeśli to jest dodatek, to jest okej.
1: Dobra, w porządku, to co z wodą z ogórków?
0: Też można, ale z umiarem, bo w wodzie z ogórków jest trochę więcej soli. Mhm. Tylko że ja się przyznam, że nie jestem w stanie otworzyć słoika, wyciągnąć ogórka tą ślinotok od razu i nie napić się soku. To jest niewykonalne. To jest jakby to się ze sobą łączy. Otwieram, muszę się napić, dziękuję.
1: Doskonale to rozumiem. Mam wrażenie, że musimy tylko chwilę poczekać i zaraz jakiś amerykański TikToker odkryje ten cud. Nazwie to super matcha from kiszone i będzie sprzedawać po 30 dolców i to w kieliszkach.
0: O, to może od razu im powiemy, że faktycznie kieliszki przy ogórkach mogą się przydać. Mhm.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
3: Tak!
2: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
3: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
4: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki.

0: expert.pl.
1: Bądź media ekspert, taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
6: No, te z Media Expert?
5: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
6: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
5: Marian.
6: Co?
7: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
8: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
9: Po reklamie.
10: To poniedziałek, 8 dzień czerwca. Na zegarach już 17.30, czas na najnowsze wiadomości w Radio Z. I Dalia Tomczak i Rafał Piech.
11: Krwawy bilans nocnych nalotów na Ukrainę. W wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku w obwodzie zaporowskim zginęło 5 osób, a 14 zostało rannych.
12: Rosjanie uderzyli dronami i rakietami także w Charków i Odessę. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zdołała zestrzelić większość bezzałogowców.
11: Upadek w szkole nie był przyczyną śmierci 10-latki z Gródka na Podlasiu. Prokuratura umorzyła śledztwo po uzyskaniu szczegółowych opinii lekarzy. W grudniu ubiegłego roku dziewczynka uderzyła głową o podłogę, ale mówiła, że dobrze się czuje.
12: Dziecko zmarło w domu we śnie. Specjaliści ustalili, że stało się to z powodu zatrzymania krążenia wywołanego chorobą. Brak wezwania karetki bezpośrednio po wypadku nie miał wpływu na tragedię.
11: Cios w złodziei samochodów. Od początku roku Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części.
12: Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. Tylko wczoraj na przejściu w Korczowej zatrzymano skradzionego luksusowego SUV-a o wartości 150 tysięcy złotych.
11: Obietnica transferu Roberta Lewandowskiego nie pomogła. Turecki biznesmen, który składał takie deklaracje, przegrał wybory na prezesa Fenerbahçe Stambuł.
12: Przyszłość kapitana reprezentacji Polski wciąż pozostaje nieznana po tym, jak ogłosił odejście z Barcelony. Do tej pory piłkarz nawet nie zasugerował, jaki kierunek wybierze.
11: My obieramy kierunek drogi. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
11: Awaria ciężarówki na A4 w pobliżu miejscowości Bartkowice na Podkarpaciu. Zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa między węzłami Rzeszów Zachód a Sędziszów. Zostajemy na Podkarpaciu. Awaria busa na ekspresowej 19 w pobliżu Niska między węzłami Zdziary a Rudnik nad Sanem. Zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. Na tym samym odcinku na ekspresówce problemy też w drugą stronę. W pobliżu miejscowości Zarzecze zepsuła się osobówka i blokuje jeden pas w kierunku Lublina. Dzwonicie do nas z Warszawy. Korek na trasie Łazienkowskiej w kierunku Pragi, to na wysokości stadionu Legii.
15: Wypadek w okolicach Myśliwieckiej.
11: Zator ma ponad 3 km. Uważajcie, a my czekamy na Wasze sygnały z dróg.
13: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
16: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
17: Dzisiaj w nocy pojawią się pierwsze opady deszczu na początku na zachodzie naszego kraju, a jutro już właściwie wszędzie będzie padać. Jedynie na Podlasiu i na Warmii i Mazurach częściowo powinno być dość przejrzyście i bez opadów deszczu. W centralnej Polsce możliwe grzmoty, głupnięcia i do tego grad.
16: sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com

0: DJ Snake i Justin Bieber. Wróciła jakaś taka nowa moda na Justina Biebera i fajnie, i to cieszy. Za 17 minut będzie godzina 18, mamy poniedziałek i to było to pytanie, czy w poniedziałek jest się czym pochwalić? Co wam się udało, co możecie nazwać dzisiaj swoim małym sukcesem? Sprawdzamy już teraz w Radiu Z.
1: Udało się mojej bratej cisnąć mi dzisiaj pieska na 2 tygodnie.
2: No ja dzisiaj mam 31. rocznicę ślubu.
3: Dałem kolokwium i mam super dzień. Jest piękna pogoda i jedziemy ze znajomymi na wodę.
4: Mi dzisiaj udało się przejechać z Sopotu do Borkowa pod Gdańsk poniżej godziny, a pokazywało godzina 40. Jestem szczęśliwy naprawdę.
5: Nie no, super, gratulacje. Tyle, że jak ja ostatnio cieszyłam się, że jadę szybciej niż inni, to okazało się później, że nie zauważyłam odcinkowego pomiaru prędkości. Jechałam szybciej i drożej. Radio Z i już. Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mamusia?
7: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów.

0: Suplement diety Pozytivum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
1: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
1: I dziękuję za Pozytivum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
0: Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Wszystko, co najważniejsze w poniedziałek 8 czerwca, mamy dla Was już teraz w wiadomościach Radia Z o 18:00 i Dalia Tomczak i Rafał Piech.
8: Jest areszt za brutalne zabójstwo 16-latki. Sprawcy grozi dożywocie.
9: Niepewny los orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy.
8: Za chwilę trzy pytania na koniec dnia. W studiu Grzegorz Płaczek z Konfederacji.
7: Osiemnasta.
8: Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Damian F. usłyszał zarzut, grozi mu kara dożywocia.
9: Do tragedii doszło w wynajmowanym przez chłopaka mieszkaniu. Nastolatki przez kilka dni szukała zaniepokojona matka. O szczegółach reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
10: Chłopak zabił dziewczynę prawdopodobnie z wtorku na środę. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, zadawał swojej ofierze liczne ciosy nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej.
11: Na miejscu zdarzenia również ujawniono ślady wskazujące, że mężczyzna po zabójstwie usiłował zacierać ślady.
10: Chłopak został zatrzymany w sobotę w szpitalu psychiatrycznym. Został tam skierowany po domowej awanturze.
11: Mężczyzna biegał po okolicznych łąkach bez odzienia.
10: Mężczyzna będzie zbadany teraz przez biegłych psychiatrów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
9: Damian F. przyznał się do winy.
8: Mariusz Błaszczak przyznaje, że ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą. Wiceszef PiS zdradził w Radiu Z, że rozmawiał z byłym ministrem sprawiedliwości. Odpowiedział też na pytanie, o czym.
12: Jeśli mnie nagrali, no to Gazeta Wyborcza to publikuje. Wie pan, jak się kierownik wściekł, Donald Tusk, kiedy Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych.
13: Skąd pan o tym wie?
12: No, słyszałem takie głosy tutaj.
13: Ale od kogo pan słyszał?
12: No to od ludzi tamtej strony.
9: Mariusz Błaszczak, dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, powiedział, że nie wie, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.
8: Ważą się losy orderu Orła Białego prezydenta Ukrainy. Opinię miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia.
9: Poprosił o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Załańskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA.
8: Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną. Teraz ma ku temu okazję, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
14: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
9: Donald Tusk z kolei zaapelował o bezpośrednią i szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Załańskim.
8: Komentarz do tej sprawy już teraz w Radiu Z. Trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
15: Dzień dobry, z nami jest Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji i członek Nowej Nadziei. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
15: Niech będzie dobry wieczór. Pytanie numer jeden od cytatu. Ponieważ dyplomacja nie przyniosła żadnych efektów, zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Załańskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę. Tak napisał na X-ie premier polskiego rządu. Czy prezydent Polski powinien zainicjować taką rozmowę?
16: Nie.
15: A dlaczego nie?
16: A, rozumiem, że to jest i tak, i nie. Rozumiem, że możemy rozwinąć, tak?
15: Tak, możemy.
16: Wątek. No nie ten czas. Ten czas już był i takie okoliczności były. Do tych rozmów już dochodziło wielokrotnie, o czym zresztą prezydent mówił publicznie. I wydaje się, że wobec hańbiącej decyzji prezydenta Zełenskiego, no już jest taki moment, że się po prostu przelało nie tylko politykom, ale też Polakom. Bo sondaże pokazują, że decyzja o odbiorze orderu Orła Białego powinna mieć miejsce, tak chcą Polacy, więc myślę, że prezydent po prostu powinien się zachować jak prezydent Polski.
15: A kiedy były te rozmowy prezydentów Nawrockiego i Załańskiego?
16: No były wcześniej rozmowy, przecież nawet prezydent Nawrocki o tym mówił publicznie, że rozmawiał na ten temat również z prezydentem Załańskim. To było kilka miesięcy temu.
15: Ale na orderu Orła Białego? No
16: nie na temat orderu Orła Białego, ale na temat Wołynia, no bo mówimy tak naprawdę o tym orderze w kontekście Wołynia.
15: A pana zdaniem kapituł odbierze ten, albo inaczej, doradzi prezydentowi, że trzeba odebrać ten order?
16: Znaczy, życzyłbym sobie, żeby tak było, dlatego że jednak Order Orła Białego to jest bardzo ważny order i najwyższej rangi w Polsce.

0: I wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy prezydent innego kraju nie rozumie, jak dla nas ważna jest kwestia historii i jak ważna jest kwestia również Wołynia, no to jest taka chwila, taki moment, gdzie prezydent, ale również inni politycy powinni stanąć po stronie Polski, po stronie prawdy historii, a nie po stronie obcego nam państwa.
1: Pytanie numer dwa. W Londynie odbyło się spotkanie w sprawie przyszłości Ukrainy bez Polski. I co pan na to?
0: To już nic nowego. No to my już jako Konfederacja od kilku lat mówimy o tym, że istnieje realne zagrożenie, że jeżeli nie będziemy już teraz stawiać żadnych warunków albo artykułować głośno naszych oczekiwań na temat odbudowy Ukrainy, bo o to tak naprawdę idzie teraz ta cała walka, to na samym końcu będą zyskiwać inne państwa i my zostaniemy odsunięci na bogi. I to jest taki kolejny przykład, że my musieliśmy po pierwsze długo czekać, a teraz, jak pani redaktor wie, istnieje realne ryzyko, że w sytuacji, gdyby ten order został odebrany, to prezydent Ukrainy może do Polski nie przylecieć. O tym zresztą się pisała również prasa. To tylko pokazuje, że no może dojść do takiej sytuacji, że my, oczekując, myślę, że jakiejś serdeczności czy jakiejś możliwości dla polskiego biznesu, po prostu się tego nie doczekamy.
1: I pytanie numer trzy, bo będzie wymagana kontrasygnata premiera, gdyby zapadła decyzja, gdyby pan prezydent zdecydował, że trzeba odebrać ten order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. No to czy pana zdaniem prezydent podpisze taki wniosek?
0: Bardzo trudno mi to jest oczywiście dzisiaj określić. Na pewno to jest bardzo ważna i strategiczna decyzja dla premiera i na pewno będzie miała potężne konsekwencje już nie tylko międzynarodowe, ale również konsekwencje w jego elektoracie i również w tym, jak Polacy będą postrzegać premiera, więc myślę, że na pewno będzie mocno się nad tym zastanawiać. Jeżeli by była taka sytuacja, że premier uzna, że podpisze, no to myślę, że nie zrobi tego od razu, tylko poczeka.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ciąg dalszy tej rozmowy już w internecie.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ależ burzowo jutro będzie w wielu miejscach w Polsce. Te grzmoty oszczędzą w zasadzie jedynie zachód i wschód kraju. Tam całkiem przyjemnie, 25-24 stopnia, no na zachodzie nieco chłodniej. Najcieplej na Podkarpaciu, 29, prawdziwe lato. Trochę chmur na niebie, ale nie powinno z nich padać.
4: 6 minut po 18, a to jest jak zawsze dobrze rozgrzewająca Rihanna, Only Girl w Radiu Z. Kasia Wilk
3: i Robert Karpowicz. Dzień dobry raz jeszcze, hej, hej.

0: też to było wzruszające. Aż serduszko szybciej biło. Little Bit of Love w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 18. Karpiu, a czy ty wiesz, skąd się wzięła nazwa miejscowości Nowa Sól?
1: Oczywiście. To jest akurat bardzo proste. Mam powiedzieć?
0: Tak. Pewnie.
1: Bo kiedyś w tej miejscowości była taka, to już stara sól była, ona tak się zbryliła, tak, nie wiem jak to się mówi.
0: Jak w Solniczce czasami,
1: jak
0: tak?
1: Jak w Solniczce, taki kamień się zrobił. I wtedy nagle przyjechała tam ciężarówka z taką ładną, nową, sypką solą. I na cześć tej ciężarówki właśnie powstała nazwa Nowa Sól.
0: No wyobrażam sobie, co się musiało dziać, jak byłeś w szkole i odpowiadałeś przy biurku na lekcjach historii. Siadaj dwuja. Niestety nie.
1: Otóż
0: nazwa Nowa Sól wywodzi się z XVI wieku, bo wtedy król pruski założył w tym miejscu faktorię i warzelnię, która miała oczyszczać morską sól, którą sprowadzano z Francji.
1: To jest dokładnie to samo, co ja powiedziałem, tylko te innymi słowami. A tak, to jest jeden do jednego.
0: No dobra, plusika ci jeszcze mogę dodać, ale właśnie tam, w Nowej Soli w niedzielę, kolejny przystanek naszej zetkowej trasy koncertowej Lato Z. Na scenie wystąpi m.in. Marla Rodowicz, Bryska. I to nie wszystko, bo jeżeli przyjdziecie na miejsce z dzieciakami, to gwarantuję wam, że nie będziecie musieli dbać o żadne rozrywki, bo na miejscu będzie prawdziwy festyn, będą balony, będą kolorowanki, będzie malowanie buziek, rodzice będziecie mogli odpocząć. Let's go, girls.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Doktorze, syn znowu kaszle.
8: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
7: Co mogę zrobić?
8: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
12: Ale tato, tylko nie samochodem.
11: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
12: A ja chcę syrop.
13: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
11: No i jak się czujecie?
12: Super! I nie zasypiam!
11: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
13: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
18: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
20: A cappuccino też za 7?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: 14 czerwca Lato Z zawita do Nowej Soli. Na scenie przy Alei Wolności wystąpią Pryska oraz legenda polskiej sceny muzycznej Maryla Rodowicz. Już od 15 zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekają konkursy, animacje i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Start koncertu 14 czerwca o 18. Na wydarzenie zapraszają prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka oraz Radio Z.
0: Po reklamie.
23: To poniedziałkowe późne popołudnie, na zegarach już 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, dzień dobry.
24: Dzień dobry, zapraszam. W Hucie Pieniackiej w Ukrainie są już ekipy, które jutro zaczną poszukiwania miejsc pochówku szczątków Polaków. To są połączone zespoły ekspertów z Ukrainy i Polski. Mają odnaleźć i udokumentować miejsca spoczynku ofiar zagłady z 1944 roku. W Hucie Pieniackiej miało zginąć około 850 Polaków. Za złamanie sankcji na Rosję 20 milionów złotych kary. Tyle musi zapłacić firma ze Śląska, która sprzedawała do Rosji luksusowe samochody i motocykle. W sumie prawie 180 pojazdów za łączną kwotę 19 milionów euro. Skarbówka wymierzyła firmie maksymalną możliwą karę. Turyści w górach odpoczywali, ale ratownikom na odpoczynek nie pozwolili. Toprowcy udzielili pomocy 25 osobom, najczęściej tym, którzy wybrali się na szlaki bez odpowiedniego sprzętu i trzeba ich było sprowadzać w dół. Do dwóch poważnych wypadków doszło jednak na Rysach. W jednym z nich zginął 50-letni mężczyzna. Papież przyznaje, że kibicuje Realowi Madryt. Klub natychmiast robi z tego biznes. Od dzisiaj za 195 euro można kupić koszulkę z napisem Leon na górnej części pleców i numerem 14. Za 55 euro możecie też dokupić sobie spodenki, a najwięksi fani mogą sobie sprawić getry 25 euro za parę. Czas teraz sprawdzić, co dzieje się na drogach. Wiadomości dla kierowców już teraz.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Zablokowana jest droga krajowa 92 w Bolewicach w Wielkopolsce. To między Miedzichowem a Lwówkiem. Tam auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Wahadło wprowadzono na krajowej 50 na Mazowszu. W Guzowie między Wiskitkami a Sochaczewem ruch blokuje zepsuta ciężarówka i problemy mogą potrwać jeszcze godzinę. Korkuje się także obwodnica Trójmiasta za węzłem lotnisko w stronę Łodzi. Na tym pasie zderzyły się 3 auta. Na wysokości Karczemek zablokowany jest jeden pas łącznicy zjazdowej. A jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dzwońcie.
22: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: W nocy uwaga na mgły, które pojawią się na Kujawach, Warmii, Mazurach i na Podlasiu. To będzie ciepła noc, od 10 do nawet 16 stopni, które zobaczymy na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Ale niestety od zachodu będzie wdzierać deszcz i gdyby to był tylko deszcz, to byłoby spoko. Natomiast jutro pojawią się też burze i burze z gradem.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
22: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Tu perkusista na koniec się popisał jeszcze. Chastity Hawks, the one and only w Radiu Z. Za 16 minut będzie godzina 19, a w studiu już Hubert Radzikowski.
1: Dobry wieczór. Muszę wam powiedzieć, że jak zwykle pięknie wyglądacie. To poniedziałek tak na was wpływa, czy coś?
2: Tak, to są nasze poniedziałkowe twarze, takie bardzo zrelaksowane, wypoczęte po weekendzie.
0: Kurtuazja wymagałaby powiedzenia nawzajem.
1: Słuchaj, kurtuazja jest czymś, czego ja jestem pozbawiony, więc wy naprawdę ładnie wyglądacie, a ja wiem, jak wyglądam.
2: Nie, no wróciłeś po urlopie, to po prostu czuć, że...
0: Ale jest świeżość, nie... jest energia.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale
1: słuchajcie, the one and only, Chastity Hawks. Przypadek? No nie sądzę, no.
0: Skądże?
1: Tak, teraz jak zapomnieć, tak?
0: Jak zapomnieć będzie za chwilę, tak, 1-8L, jesteśmy też na to gotowi, ale zostawiamy was w dobrych rękach, czujemy się ubezpieczeni.
2: No. Tak, Hubert się wami zaopiekuje. Tego
1: oczywiście, nie zapomnijcie.
3: Radio Z i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo stryku! Szykujcie się na wielkie otwarcie lata. Lato Radia Z zawita do Mount Parku. Na scenie wystąpią Wiktoria Kida, legenda polskiego rocka Lady Punk oraz Seawool. A już od godziny 16 zapraszamy do strefy Radia Z. Czekają konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Lato Z. Widzimy się w Strykowie 13 czerwca o 19. Na wydarzenie zapraszają burmistrz Strykowa i Radio Z.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
8: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
9: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
5: Tak!
9: Wyjątkowa akcja Radia Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
10: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
11: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
16: Ogłoszenie płatne.
17: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do

0: Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Poniedziałek, 8 czerwca. To jest Radio Z, a z nami jest Ola Wojciechowska, co oznacza jedno. Czas na wiadomości.
3: Kapituła wydała opinię, Nawrocki już wie, ale decyzja w odpowiednim czasie. Odebranie Załęckiemu Orderu Orła Białego komentował też gość Radia Z. Żużlowiec z Gdańska, z Gniezna wraca do zdrowia, trwa zbiórka na jego leczenie.
2: 19.
3: Kapituła Orderu Orła Białego przedstawiła już prezydentowi opinię w sprawie odebrania tego orderu Załęckiemu. Na decyzję Karola Nawrockiego musimy jednak poczekać. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki zdecyduje w odpowiednim czasie. Tłem sprawy jest nadanie przez Załęckiego jednej z jednostek wojskowych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Jasną deklarację wyraził poseł Konfederacji. Prezydent powinien zachować się jak prezydent, mówi w trzech pytaniach na koniec dnia Grzegorz Płaczek. I dodaje, że wobec hańbiących decyzji Załęckiego przelało się i politykom, i Polakom. Co więcej, dziś wszyscy politycy powinni stanąć po stronie Polski, prawdy i historii, a nie po stronie obcego nam państwa. W studiu z nami Beata Lubecka.
4: Dzień dobry.
3: Beata, mimo apeli różnych środowisk, Konfederacja nie zmieni swojego zdania.
4: No nie zmieni, nie ma takiej opcji. Zresztą to właśnie poseł Konfederacji był tym, który jako pierwszy alarmował prezydenta Nawrockiego w tej sprawie.
5: Decyzja powinna być krótka i szybka ze strony prezydenta Ukrainy i sprawa pewnie mogłaby być rozwiązana stosunkowo szybko. No nie jesteśmy też narodem chłopcami do bicia, więc rozumiem też dobre relacje, ale dobre relacje powinny również się opierać na wzajemnym szacunku.
4: Decyzja o odebraniu ewentualnym orderu wymaga jeszcze kontrasygnaty ze strony premiera. Co zrobi premier? Czy podpisze wniosek? To bardzo poważna i strategiczna decyzja premiera, odpowiada poseł Płaczek. Decyzja, która będzie miała potężne decyzje nie tylko międzynarodowe, ale również w elektoracie Koalicji Obywatelskiej i również w tym, jak Polacy będą postrzegać premiera, ocenił mój gość.
3: Całą rozmowę Beaty Lubeckiej znajdziecie na radioz.pl, na portalu X i na YouTubie. A do Karola Nawrockiego popłynął także inny apel z Radzionkowa na Górnym Śląsku. Burmistrz tej miejscowości prosi o przyspieszenie procedur w sprawie przyznawania medalu za 50 lat małżeństwa. W Radzionkowie, nie doczekawszy uhonorowania, zmarło kilka osób. Czekali prawie 2 lata na medal, to im się po prostu należy, mówi Radiu Z burmistrz Radzionkowa Gabriel Tabor.
6: Są w takim wieku, że no, wymagany jest dla nich ogromny szacunek i czekanie 1,5 roku, rok czy 2 lata, no jest brakiem szacunku. Powiem bardzo delikatnie. Są to procedury administracyjne, więc nie wymagają jakichś specjalnych uznaniowości, kapituły. Wystarczy sprawdzenie karalności i my dokumenty przesyłamy wszystkie.
3: W samym województwie śląskim na odznaczenia czekają tysiące par. Do Radzionkowa dopiero teraz dotarły medale z wniosków z października 2024 roku, czyli złożonych jeszcze za kadencji Andrzeja Dudy. Emocjonalne przemówienie papieża w Madrycie. Leon XIV mówił do biskupów o sprawiedliwości i zadośćuczynieniu dla ofiar pedofilii w Hiszpanii. Nawiązał do przełomowego porozumienia hiszpańskiego rządu z Kościołem, które przewiduje wypłaty odszkodowań dla ofiar wykorzystywania seksualnego. O szczegółach teraz specjalny wysłannik Radia Z w Hiszpanii, Krzysztof Grządzielski.
7: Porozumienie przewiduje, że państwo oceni poszczególne sprawy i ustali odpowiednie odszkodowania dla ofiar, zaś Kościół zobowiązuje się do ich wypłaty. Każda zraniona osoba musi znaleźć szczere wysłuchanie, mówił papież. Wobec tej plagi Kościół jest wezwany do odpowiedzi poprzez słuchanie, prawdę, sprawiedliwość i zadośćuczynienie. Według niezależnego raportu w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy Hiszpanów doświadczyło nadużyć seksualnych w Kościele. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
3: Dzisiaj papież spotkał się także prywatnie z grupą ofiar pedofilii. Jak podkreślił, ten skandal w Kościele to nadal otwarta rana. Cudem przeżył wypadek i zaledwie po miesiącu wyszedł ze szpitala. Pojawił się też na meczu ukochanej drużyny. Młody żużlowiec z Gniezna, Patryk Budniak, jest już w domu. Przed nim jednak długa droga dochodzenia do pełnej sprawności. Adam Kaźmierczak zabrał informację, jak się czuje sportowiec.
8: Patryk porusza się na wózku inwalidzkim i jak przekazał mi dyrektor klubu Start Gniezno Radosław Majewski, teraz czeka go długa i kosztowna rehabilitacja.
9: Operacja zarówno nóg, jak i kręgosłupa to była bardzo poważna operacja. Pod koniec miesiąca jest zaplanowana wizyta kontrolna, no i później będzie można nakreślić plan, co dalej. Na to, co się wydarzyło, jak wyglądał ten wypadek, no to Patryk jest w dobrej kondycji psychicznej, fizycznej.
8: Klub cały czas prowadzi zbiórkę na leczenie młodego żużlowca. Już udało się uzbierać 600 tysięcy złotych. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Miesiąc temu podczas meczu żużlowego Patryk Budniak wypadł z toru i uderzył w betonowy mur za bandą. Przez kilka dni był w śpiączce farmakologicznej.

0: W Radiu Z czas teraz na wiadomości kulturalne, które przygotował Rafał Piech.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Aktor, mistrz dubbingu i niezapomniany król dyskotek Franek Kimono. Piotr Frączewski kończy 80 lat. Ma na koncie ponad 100 ról filmowych i telewizyjnych. Zagrał w takich produkcjach jak Akademia Pana Kleksa, Znachor, Ziemia Obiecana, 07 Zgłoś się i Rodzina Zastępcza. Ponad 500 osób chce zagrać w polskiej wersji musicalu Kraina Lodu. Teatr Muzyczny w Łodzi planuje premierę na marzec. Pod koniec czerwca w drugim etapie castingu wyłonione zostaną m.in. wykonawczynie głównych ról księżniczek Elzy i Anny. Na scenie Teatru Polskiego w Bielsku-Białej rozpocznie się festiwal monodramów kobiecych Mała Czarna. O 20.30 przegląd otworzy sztuka Kobieta pracująca powraca w wykonaniu Elizy Borkowskiej. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Kulturalne piątki powracają do Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. To cykl letnich, bezpłatnych wydarzeń plenerowych, mówi Magdalena Zalewska z Urzędu Miasta.
3: Będą koncerty z różnych gatunków muzycznych, bo i hip-hop, i kwartet smyczkowy.
2: Pierwsza odsłona 19 czerwca.
4: Ale nam się zadzieje jutro w pogodzie. Będzie i deszcz, i burze. Te burze intensywne na południu kraju szczególnie. No i różne temperatury, bo o ile na przykład na zachodzie ledwo 17 stopni, o tyle w centrum 26, a na Podkarpaciu nawet 27 stopni. Aha, no i żeby było sprawiedliwie, to, że popada, to jedno, to, że zagrzmi, to drugie, ale słońce też pojawi się w każdym zakątku kraju. I lista Lubię To teraz zaczyna się pojawiać w Radiu Z.
1: Lubię To. Lubię To w Radiu Z. Lista przebojów Radia Z.
4: No i Dracula na 10. Hubert Radzikowski, dzień dobry.

To jest radiozety Lista Lubieto, miejsce 10. Tame Impala, Dracula, Jenny Remix. No właśnie, Jenny jest gwiazdą tegorocznej edycji Openera. Także same wielkie postaci z nami. Kolejna poleca się waszej uwadze. Majowy Michał Szpak. Propozycja do Listy Lubieto. Możecie głosować na radiozet.pl. No ja zagłosuję.

Body Talk, czyli Ale Farben i René Miller w Radiu Z. Wiście, lubię to, na miejscu 9. A Franz Zimmer, czyli Ale Farben, w weekend obchodził urodziny, 41. No szybko się regeneruje, w poniedziałek już w takiej kondycji. Młody chłopak, to wiadomo. Teraz miejsce dokładnie 8. To oznacza, że spotykamy się z Oliwią Rodrigo, bo to waszą decyzją, waszymi głosami piosenka Drop Dead trafiła na miejsce 8 listy. Lubię to.

0: Nie, ósme miejsce to za mało. Szanowni Państwo, trzeba się wziąć do roboty. Olivia Rodrigo, Drop Dead, miejsce ósme, listy lubię to. Trzeba klikać, lubię, bo warto. Zresztą za chwilę też będzie mrozu z przesłaniem starym jak świat i aktualnym zawsze. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
11: Oszczędni latają do Oszczą po okazję.
12: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
13: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24,30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
20: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozi

0: Ach, te momenty, no były, były. Kasia Sienkiewicz, miejsce szóste listy, lubię to. No to teraz, szanowni państwo, poniedziałkowo niech będzie nam nowy tydzień, nowa piosenka, premiera. I uwaga, moja francuszczyzna teraz, Eagle. Prawdopodobnie Francuzi leżą na podłodze i umierają ze śmiechu, ale robiłem co mogłem. Do tego jeszcze Imael Ongel i Ultra Night. Moving to the Sun, tak się nazywa nowa piosenka. Świetna, to najważniejsze. Oni dają radę lepiej ode mnie.
1: Premiera w Radiu Z.

0: towarzystwo Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Miejsce piąte, listy lubię to w Radiu Zeta. Za chwilę będzie miejsce czwarte, tuż za podium, a taka piosenka, no. Dobra, wygadam się, Andy Dust i Caris Zakaria.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Marzysz o poranku z widokiem na góry i odpoczynku od codziennego zgiełku? Zrób to z Radiem Z w Małopolsce i wygraj wyjątkowy pobyt dla dwóch osób w Beskidzie Sądeckim. Czekają na Was niezapomniane widoki, regionalne smaki i relaks w sercu natury. Wejdź na radioz.pl i zgłoś się już dziś. Zrób to z Radiem Z w Małopolsce.
10: Na konkurs zaprasza sponsor Małopolska Organizacja Turystyczna.
1: Po reklamie.
11: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Z jednej strony oficjalny hymn mundialu, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę tytuł, to moi synowie mogliby go nagrać. Daj, daj. Tata daj to jeden starszy, tata daj to drugi młodszy. Państwa również, prawda? A to Shakira i Burna Boy w Radiu Z. Tymczasem Kygo, Khalid, Griffin chcą nam zaśpiewać Save My Love. I to z radością wielką, bo ta piosenka przyniosła im dzisiaj trzecie miejsce na liście Lubię To w Radiu Z.

fantastyczny Teddy Swims, Mr. Know It All, czyli piosenka o wszechwiedzącym. Znam parów takich. Pozdrawiam serdecznie. A teraz, nie Banderas, zanim miejsce pierwsze listy Lubię To, to będzie jeszcze jedna propozycja. Na błysk. Nasz Dawid, Podsiadło, ten on właśnie czeka na wasze głosy, żebyście umieścili go w tym zacnym zestawieniu.

Radio Zatylista lubię to i propozycja do niej. Dawid Podsiadło na błysk. No to teraz miejsce pierwsze. Jak spotykają się dwie takie marki jak BB Rexha i Faithless, to naprawdę może być nowa religia. No i słowo ciałem się staje. Numer jeden. Dzisiaj New Religion w Radio Z. Deep in-

0: Reklama.
1: Marzysz o nowym i pięknym wnętrzu?
2: Tak!
1: Wyjątkowa akcja Radio Z. Remont za jeden uśmiech. Może odmienimy właśnie twój pokój.
2: Zgłoś się już dziś. Wejdź na radioz.pl, prześlij nam swoje uśmiechnięte zdjęcie i opisz sytuację, w której to właśnie uśmiech pomógł ci najbardziej. Remont za jeden uśmiech w Radio Z.
3: Materiały do remontu dostarcza Grainplast, polski producent chemii budowlanej.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No, kto?

0: Nawrocki już po spotkaniu z kapitułą, ale bez decyzji w sprawie orderu Zełenskiego. Znów wrze na Bliskim Wschodzie. Wolontariusze z Polski nie przerywają misji. Droga na skróty ważniejsza niż życie. Kierowcy forsują bramy awaryjne na autostradach.
1: 20.
0: W odpowiednim czasie Karol Nawrocki zdecyduje o ewentualnym odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych prezydencki rzecznik. I dziś w tej sprawie obradowała kapituła Orła Białego. To po kłosie nadania przez Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. W studiu reporter Radia Zet Michał Dzieliński.
2: Kłaniam się.
0: Michale, czy coś więcej wiadomo o obradach?
2: No cóż, informacje są bardzo oszczędne. Oprócz tego, że decyzja w odpowiednim czasie, to wiemy, że kapituła przedstawiła prezydentowi swoją opinię i tyle. Ostateczna decyzja należy do prezydenta, a kapituła jest ciałem doradczym, opiniującym. Telefony od polityków do polityków z prezydenckiego okręgu i członków kapituły milczą. Wcześniej premier Donald Tusk zaapelował w mediach społecznościowych do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę.
0: Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Traktatu z Niemcami na razie nie będzie. Warszawa i Berlin nie podpiszą porozumienia na wzór zawartego niedawno z Wielką Brytanią, a wcześniej z Francją. Pisze o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Ta umowa daje nam gwarancję pomocy w razie ataku na nasz kraj. Rządy Polski i Niemiec spotkają się za kilkanaście dni, ale o traktacie nie ma mowy, mówi pytany o tę sytuację minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Za wcześnie jest, żeby o tym mówić. Mamy za sobą traktat z Francją rok temu. Mamy podpisany traktat z Wielką Brytanią. Czeka na podpis prezydenta. Jeśli będziemy szli w kierunku pogłębiania współpracy z innymi państwami, w tym Niemcami, będziemy o tym informować.
0: Według gazety Niemcy obawiają się, że Karol Nawrocki nie ratyfikowałby tego traktatu. Prezydent zgłaszał bowiem obiekcje co do swojej zgody na umowę z Wielką Brytanią, a z Niemcami mamy podpisać umowę wojskową na niższym szczeblu. Berlin ma także zwrócić kilka zagrabionych podczas wojny zabytków, w tym złoty pierścień Zygmunta Starego, odnaleziony kilkanaście lat temu na terenie Niemiec. Konflikt na Bliskim Wschodzie wszedł w kolejną fazę i znów eskaluje. Izrael odrzuca groźby Iranu i zapowiada dalsze ataki na cele Hezbollahu w Libanie. Dzieje się tak pomimo nacisków USA, by nie zaogniać konfliktu. W samym sercu wojennej zawieruchy są wolontariusze, między innymi ze Śląska, którzy od ponad tygodnia przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy uchodźców dziennie. Nie chcą przerywać swojej misji. Wierzymy, że sytuacja się uspokoi i będziemy mogli normalnie pracować, mówi organizator akcji Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
4: Jest ogromne napięcie w Bejrucie, ogromne oczekiwanie czegoś niestety smutnego i złego. Spodziewają się wtedy ataków izraelskich. Być może będzie właśnie ogromny eksodus ludzi z tamtych stron do obozu o nazwie Biel. My tam właśnie karmimy.
0: Na miejscu fundację wspiera polska ambasada. Szacuje się, że uchodźców z południa Libanu i Palestyny może być nawet 1 000 000. Drogowcy biją na alarm. Otwieranie bram awaryjnych na drogach szybkiego ruchu prosi się o tragedię. Do takich sytuacji dochodzi niestety coraz częściej. Kierowcy forsują bramy, przecinają łańcuchy i kłódki. O tym bulwersującym trendzie powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Służby mówią wprost, to wygląda tak, jakby skrócenie sobie drogi do pracy czy wycieczka na grzyby były dla niektórych osób warte więcej niż ludzkie życie, bo otwieranie bram awaryjnych oznacza realne zagrożenie, mówiła mi Ewelina Szczesek z łódzkiego oddziału GDDKiA.
6: Ryzyko wtargnięcia dzikich zwierząt na jezdnię. Otwarta brama to także możliwość nielegalnego wjazdu pojazdu tam, gdzie nie ma pasów włączenia, bezpośrednio pod koła rozpędzonych samochodów.
5: I dodaje, że stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia. Niestety łańcuchy i kłódki są przecinane, a ogrodzenia niszczone. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Z bram awaryjnych mogą korzystać wyłącznie służby ratownicze. Za ich siłowe otwarcie grozi nawet do 8 lat więzienia. W Radiu Z teraz czas na wiadomości sportowe, które ma dla Was Mateusz Ligenza.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
7: A wiadomości sportowe mam dla Państwa z nietypowego miejsca. Hala na Bemowie. Tutaj rozpocznie się dokładnie za 10,5 minuty pierwszy mecz finałowy w Ekstraklasie Koszykarze. Na pewno słyszą Państwo o doping. To za Star Zielona Góra, a więc goście. Pięciokrotni mistrzowie Polski w XXI wieku, ale nie będą faworytem. Tym będzie Legia, która broni tutaj tytułu. Po raz pierwszy od 65 lat legioniści mogą sięgnąć dwukrotnie. Dwa razy z rzędu.

0: złote, złote medale, a na trybunach biało, specjalnie przygotowane koszulki, a złote cheerleaderki już tutaj zarządzają dopingiem wysoko nad koszami. Latają koszykarze obu drużyn. To będzie wojna nerwów, ale to też seria, która może potrwać aż 7 meczów, bo do 4 zwycięstw trzeba tutaj aż się poprosić, pokusić, żeby zostać mistrzem Polski. Warszawa zresztą jest stolicą koszykówki, bo niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3, a kto dzisiaj będzie górą, na pewno przybliży się do tego tytułu mistrzowskiego.
1: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl+, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Jak Państwo słyszeli, koszykarze wysoko latają nad koszami, a jutro nad naszymi głowami w całym kraju będą wysoko latały chmury, a z nich deszcz i nawet burze. Te głównie na południu Polski. I tam też będzie najgoręcej, jakby nawet do 27 stopni. W centrum koło 26, chłodniej na zachodzie 17. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. U nas w Zetce gorąco.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love Ya w Radiu Z, 16 minut po 20. Ja wiem, że jest poniedziałek, ale może warto już zacząć myśleć o przyszłym, najbliższym weekendzie, bo w sobotę na przykład w ramach trasy Lato Z wylądujemy w Strykowie na Dniach Miasta, a będą tam razem z nami Lady Punk, Victoria Kida i Seabull. Będziemy na terenie Mount Park przy Polnej w Strykowie, czekamy od 16. Wstęp oczywiście wolny, a wasza obecność oczywiście obowiązkowa. A teraz już męskie granie, orkiestra 2026. No nareszcie.

0: To jest Radio Z, 20:22 na zegarach. CIA The Greatest, czyli najwspanialszy dzień dla wszystkich informatyków, bo dzisiaj jest Dzień Informatyka, czyli jedyny dzień w roku, kiedy ich dowcipy wszystkich śmieszą.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: 18,47,12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
15: To ja też chcę!
14: 24,30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.
17: Happy birthday. To make a wish.

cztery pory roku. W krótkiej piosence. Można, można. Wiktor Waligura w Radiu Z. Za 28 minut będzie 21. Wrzucamy kolejną propozycję dla tych, którzy chcieliby poznać sympatycznego fińskiego producenta i wokalistę Ebena. Jeżeli skrót to wam za mało, to bardzo proszę, można po nazwisku. Nazywa się Rantakokko. To bardzo łatwe do zapamiętania. Piosenka Hollow przed nami. Możecie głosować na radioz.pl.

0: Za 22 minuty będzie 21. To jest Radio Z, Lola Young, Messi, a przed nami spotkanie z Darią Zawiałą i Arturem Mrojkiem. Dziwna, będzie też Ellie Goulding, no i będzie czas niezwykły, kiedy to Britney Spears zajmowała się niczym więcej, jak tylko śpiewaniem. Oj, słodka przeszłość.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
11: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
10: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
1: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer

0: Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It w Radiu Z. Za 5 minut 21 i wiadomości. Radio Z.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
4: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
5: Już nie swędzi.
6: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
12: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Sąsiadko, witam.
14: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
13: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
15: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
14: Sylwester, mój kicić wrócił.
13: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
14: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
15: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
16: Ale sztosy.
17: Ale co?
16: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
21: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
22: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
21: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
22: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
21: Czyli?
22: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
24: Po reklamie.
0: 21 się zbliża, to jest Radio Z. Z nami jest Ola Wojciechowska, czyli czas na wiadomości. Zapraszamy.
25: Milionowe dotacje pod lupą śledczych. 6 osób zatrzymanych przez CBA. Szokujące zabójstwo w Białej Podlaskiej. Sprawca aresztowany na 3 miesiące. Pogoda nie zostawi na nas suchej nitki. Idą burze i

0: publicznym terminem składania wniosków o dofinansowanie. Ujawnienie tej sprawy zapoczątkowało serię zdarzeń zakończonych dymisją wiceministra, odwołaniem dofinansowań i wszczęciem śledztwa. Upłynąć musiało jednak o wiele więcej czasu, aby doszło do pierwszych zatrzymań. 6 osób usłyszało zarzuty oszustwa oraz podania nieprawdy w dokumentach. Lepiej późno niż wcale.
1: Zatrzymanie dostali dozór policji i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Ponad 2 tygodnie temu zarzuty usłyszał były polityk i wiceminister w rządzie PiS Jacek Żalek. Jest decyzja sądu po szokującej zbrodni w Białej Podlaskiej. Oskarżony o zabójstwo 16-letniej dziewczyny Damian F. został aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej śledczy postawili mu zarzut zabójstwa, za który grozi dożywocie. Jak wiecie z Radia Z, tragedia rozegrała się w wynajmowanym przez chłopaka mieszkaniu w Białej Podlaskiej. Zbrodnia miała brutalny charakter, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Na ciele dziewczyny ujawniono liczne rany kłute oraz cięte w okolicy klatki piersiowej i szyi, które to rany były bezpośrednio przyczyną śmierci nastolatki.
1: Mężczyzna przyznał się do winy, ale ze względu na dobro sprawy prokuratura nie podaje więcej szczegółów. Miał być ultranowoczesny myśliwiec, a jest wizerunkowa porażka. Francuzi i Niemcy mieli zbudować wielozadaniową maszynę, ale pokłócili się, kto w tym projekcie jest ważniejszy. Wojciech Harnes.
3: Najbardziej prestiżowy w tym stuleciu międzynarodowy projekt zbrojeniowy został właśnie pogrzebany. Kanclerz Merz powiedział prezydentowi Macronowi, że współpraca została definitywnie zakończona. Niemcy będą teraz forsować plany budowy nowego myśliwca samodzielnie, ewentualnie przy współpracy z Hiszpanią i Szwecją. Dla Niemiec i Francji, krajów będących motorem Europy, jest to wizerunkowa i polityczna klęska. Tak oceniają fiasko projektu niemieckie media. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Projekt budowy nowoczesnego myśliwca i całego systemu obrony powietrznej był wart 100 miliardów euro. Żółty kolor rozlał się na mapie Polski. Jutro pogoda nam trochę zamiesza. Od północy przez centrum po część południa przechodzić będą burze z ulewami i lokalnie też z gradem, mówi Radiu Z synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: Jutro przez Polskę będzie przemieszczał się front atmosferyczny z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Miejscami, zwłaszcza w Małopolsce, zjawiska te mogą być bardzo gwałtowne.
1: Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla połowy kraju. Alert drugiego stopnia obowiązuje na południu Małopolski. Polski. W Radiu Z czasy sprawdzić teraz, co dzieje się na boiskach. Wiadomości sportowe ma dla Was Mateusz Ligenza.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
6: A konkretnie na parkiecie koszykarzy Legii Warszawa, którzy walczą w pierwszym meczu finałowym Ekstraklasy Koszykarzy za Stalem Zielona Góra. Właśnie trwa przerwa 43-39 dla gospodarzy i teraz jest moment takiego oddechu, bo naprawdę jest głośno, jest gorąco, bo bilety rozeszły się jak świeże bułeczki. Komplet 2000 kibiców, a na trybunach celebryci, znane postaci z internetu, ale także między innymi reprezentanci Polski na czele z Michałem Sokołowskim. 43-39 to mała przewaga Legii, która już po pierwszej kwarcie mogła cieszyć się z 8-punktowego prowadzenia, ale zielonogórzanie wrócili do gry, mieli serię 6 zdobytych punktów z rzędu i tracili przez moment tylko 2 punkty do swoich rywali. Jest przewaga legionistów, którzy walczą o to, aby obronić tytuł mistrzowski i postawić ten pierwszy krok w kierunku tego tu. Seria trwa do 4 odniesionych zwycięstw, dlatego jeszcze tutaj może być bardzo dużo emocji i wiele dni rywalizacji na najwyższym poziomie. Za 10 minut rozpocznie się 3. kwarta.
5: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Jutro popada wszędzie, a zagrzmi dodatkowo na południu, ale tam będzie najgoręcej 27 stopni. MNM-sy przy mikrofonach, pan Michał, pan Marcin.
8: Możesz mówić Marcin po prostu.
9: Pan Marcin. Witamy serdecznie.
8: Panie Marcinie.
9: Dobrze. I zapraszamy na... Teraz ja mówię.
8: No mów.
9: Zapraszamy na audycję Co za wieczór, co za noc. To jest audycja legendarna, jedna z lepszych audycji w historii
7: radiofonii.
9: I to jest w Radiu Z, proszę ciebie, moim zdaniem my i później Radio Wolna Europa. Tak wygląda legenda radiofonii na świecie.
7: Głos Ameryki.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: I Got a Feeling to Black Eyed Peas w Radiu Z, prawie 17 minut po godzinie 21.
1: Co za wieczór, co za noc w Radiu Z.
2: All right, tu Marcin Sońta i Michał Korościel. Kłaniamy się, uważni słuchacze wiedzą, że Cinka przez parę ostatnich dni nie było w robocie. No ale jest usprawiedliwiony absolutnie. Cinkowi, proszę państwa, urodziła się druga córeczka parę dni temu. Gratulacje, Cinku.
0: Dziękuję bardzo, mam wspaniałą córkę, rzeczywiście.
2: Wszystkiego dobrego, zdrowa?
0: Zdrowa, ja ma na imię Zosia.
2: Zosia.
0: Zosia ma na imię, na nazwisko ma tak jak ja.
2: Aha.
0: Jestem jej tatą.
2: Okej. Okay.
0: Prawdopodobnie.
2: Nie, na pewno, Cinek. Nie, 100%. Jak patrzę na twoją sprawność, to nie mam wątpliwości.
0: Wiesz co, fajna dziewczyna, dużo je, sporo śpi, więc raczej moja.
2: Okej. Okay. Słuchaj, a kiedy będzie pępkowe? No bo wszystko fajnie, ale jednak pępkowe organizuje ojciec, nie?
0: A znaczy pępkowe było.
2: Kiedy było?
0: A było.
2: Dlaczego mnie nie było?
0: A gdzieś byłeś.
2: Cinek, no dlaczego mnie nie było na pępkowym?
0: Ale super,
2: Marcin,
0: było, naprawdę.
2: To jest niemiłe.
0: Ale pokażę ci
2: zdjęcia. A zostało trochę bigosu? Wiesz, Marcin, wiesz, że lubię zjeść i coś bym chlapnął. Dlaczego mnie nie było na dlaczego mnie nie było na pępkowym?
0: Nie wiem.
2: Aha. No trudno, może będę na następnym. Wiesz, to planujesz dalej, nie?
0: Tak, to ja ci dedykuję tą piosenkę.
2: O, dziękuję.
0: Teraz zatańcz sobie.
2: Okej, okay, dziękuję. Dziękuję, wzruszyłem się.

0: Kasia Cerekwicka śpiewa piosenkę pod tytułem Na kolana. 24 minuty po godzinie 21. Cinek, chyba słuchacze cię lubią i życzą ci szczęścia. Wiesz, to chyba jest, to jest bardzo miłe.
1: To pomyłka, to ja, Marcin Sońta.
0: Ja miałem takie wrażenie, że oni cię nie lubią, że ten program to ja ratuję, ale chyba ciebie też lubią. Słuchajmy.
2: Gratulacje dla tatusia za to, że urodziła mu się córeczka.
1: Dzięki.
2: Fajnie, kurczę, no fajnie. No wysłuchać będzie Radia Z oczywiście. No
0: właśnie, ale ciekawe na przykład, jak nie będzie chciała słuchać Radia Z, to co zrobisz?
1: No to nie wiem, to znaczy, że nie moja.
0: Aha, nie.
1: To jest test na ojcostwo w takim razie.
0: Tak, będzie słuchała Radia Z oczywiście. I Was Born to Love You, to piosenka Freddiego Mercurego, zaraz zagramy.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money.
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los.
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Racing. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.

0: Tame Impala, Dracula w Radio Z w remiksie Jenny. Tame Impala to jest australijski zespół.
1: A mnie bardziej interesuje Dracula, wiesz?
0: Dlaczego?
1: Dracula to jest ten wampir z Transylwanii, tak? Mhm. Myślę, że naprawdę żył?
0: Myślę, że na pewno coś na jego kształt żyło.
1: Musiało coś takiego żyć.
0: Musiało coś być, tak jak Janosik jakiś tam żył, nie?
1: Jakiś taki Janosik. A wyobrażasz sobie pojedynek taki w UFC, Janosik kontra Dracula? Kto myśli, żeby wygrał?
0: Wyobrażam sobie, mi się wydaje, że on jest taki, nawet jest do zrobienia ten pojedynek.
1: Nie chcę podpowiadać, ale Janosik kontra Dracula.
0: Wiesz co, w dzień by wygrał Janosik, w nocy Dracula.
1: No, ale jakby się napił Dracula janosikowej krwi, to by było monstrum nie do zatrzymania. Wyobrażasz sobie Drakulę z Janosika krwią? Monstrum, które rządziłoby światem, absolutnie.
0: Teraz już sobie wyobrażam, znaczy to Marek Perpeczko byłby.

0: I Love It to Ikona Pop i Charlie XCX w Radiu Z za 18 minut, godzina 22. Nie wiem, czy pamiętacie, podczas streamu Łatwo Ganga w pewnym momencie gościem był Robert Lewandowski.
1: Pamiętamy.
0: Na miejscu był też Mikołaj Bagiński, czyli Bagi, ten, który wygrał Taniec z Gwiazdami.
1: No.
0: No i oni się umówili, że pójdą na kebaba sobie, jak się spotkają.
1: W sensie ten Łatwo Gang, Bagiński i Lewandowski.
0: Tak, no i poszli teraz. Jest nowy hit internetu, jak idą, zamawiają kebab i potem go jedzą.
1: Takiego zwykłego kebaba?
0: Tak, tak.
1: Lewandowski może to jeść, przecież ta Ania zawsze go karmiła jakimiś kulkami mocy, jakimiś burakami, czymś obrzydliwym.
0: Wziął na cienkim, czyli teoretycznie mniej kalorii, poprosił sos mieszany, ale poprosił mało sosu. No, a sos ma najwięcej kalorii, nie?
1: No tak, tak.
0: Teoretycznie, więc...
1: Ale to w normalnym takim kebabie i to pan w kebabowni nie rozpoznał lewego?
0: Rozpoznał, robił sobie z nim zdjęcia i też generalnie wszyscy byli w szoku, bo tam Lewandowski wchodzi do tej kebabowni i tam przed nimi stoi gość w kolejce, mówi, pan już zamówił, czy ten? A wiesz, on gość, nie.
1: Więc fajnie, to fajnie. Fajnie, że się wyluzował, bo to
0: Lewandowski... Tak, i też rozmawiali o pizzy, że tam chyba Mikołaj Bagiński lubi hawajską, a Lewandowski mi, no nie, jak? I powiedział, że tylko pepperoni. Mhm. Także jest tutaj ortodoksem.
1: To fajnie, że Robert pokazał się z taką ludzką twarzą. Kasia Sienkiewicz i Wiktor Dyduła. Nie mówię tak, nie mówię nie. Taka piosenka za moment w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Olivia Rodrigo śpiewa piosenkę Drop Dead. Co to znaczy Drop Dead, Cinek, w ogóle?
1: Drop Dead według mojej wiedzy oznacza paść trupem.
0: Paść trupem? Mhm. O rety, ja myślałem, że to jest wesoła piosenka. To jest piosenka smutna, tak?
1: Mi się wydaje, że ona jest taka, jak to się mówi, komediodramatyczna.
0: Okej.
1: Okay. Ambiwalentna uczuciowo.
0: Nie wiem, co to znaczy, Cinek.
1: Dwubiegunowa.
0: Mam nadzieję, że w wiadomościach będą prostsze słowa. Ola Wojciechowska za moment.
2: Reklama. Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem!
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zasypiam!
6: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 8 czerwca, tu Radio Z. Czas na wieczorne wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
12: Wypadek szybowca w Bielsku Białej. Maszyna rozbiła się na lotnisku. Cegły pełne heroiny w Gdyni. Historyczny przemyt udaremniony. Kolej wraca do Łomży i nie tylko tam. Posłuchajcie.
0: Dwudziesta druga.
12: Jedna osoba zginęła, druga walczy o życie.

0: 30 kg. Największy taki transport, jaki dotąd wpadł w ręce polskich służb, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
1: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny. Bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
0: W związku z tą sprawą zatrzymano troje polskich obywateli. Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane. Niewykluczone są jednak kolejne zatrzymania. Marcin Frydrich, Radio Z.
2: W tym roku polskie służby skonfiskowały już około 80 ton substancji odurzających. Zatrzymano też 1200 osób zaangażowanych w handel narkotykami. Edukacja zdrowotna dzieli niewielką gminę Baranów w Wielkopolsce. Dzieci, które na ten nieobowiązkowy przedmiot uczęszczają, dostają 800 zł dofinansowania do kolonii, a ci, którzy nie chodzą, nie dostają. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek tłumaczy, że to forma wynagrodzenia za mądrość dzieci i ich rodziców i dodaje, że żeby dostać te pieniądze, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek.
3: Jeżeli dziecko nie jedzie na żadne kolonie, gdzie jest profilaktyka uzależnień, nie dostaną tych pieniędzy, nawet jeżeli chodziły na edukację zdrowotną.
2: Lokalni politycy PiS są oburzeni działaniami gminy. Zdaniem posłanki Katarzyny Sójki program stygmatyzuje dzieci.
4: To nie jest w ogóle konstytucyjne, żeby w taki sposób wykorzystywać środki publiczne, różnicować dzieci za decyzję rodziców. Jest to bez wątpienia pomysł, który nie daje równych szans. I ono dotyczy tych dzieci, które uczęszczały na zajęcia już w minionym czasie.
2: Posłanka zgłosiła sprawę między innymi do Urzędu Wojewódzkiego, który teraz sprawdza, czy zarządzenie wójta jest zgodne z prawem. Wielka reaktywacja na kolei. W najbliższą niedzielę na tory kilku zamkniętych przed laty linii znów wyjadą pociągi. To niedługie odcinki, ale znacząco skrócą transport wielu mieszkańców. Więcej o tym teraz reporter Radia Z, Tomasz Kubat.
5: Nieco bliżej Gursowich dotrą pociągi kolei dolnośląskich. Otwarte zostaną dwa nowe przystanki w Bielawie i kilka kilometrów nowych torów. Docelowo ma dać się znów dojechać do Srebrnej Góry. Podobnie pod Nowym Sączem. Od niedzieli ruszą składy Poloregio do nieodległych Marcinkowic. Jak przekonuje rzecznik spółki Karol Jakubowski, od razu w dużej liczbie.
6: W dni robocze średnio co godzinę w sumie zaplanowano 14 przejazdów.
5: Gdy cała inwestycja w nowe tory zostanie ukończona szybko i komfortowo, pociągiem z Nowego Sącza będzie można dojechać do Krakowa i do Zakopanego przez Nowy Targ, ale to dopiero za kilka lat.
2: Tej niedzieli po 33 latach przerwy kolej wróci także do Łomży. Na miejscu będzie nasz reporter, a jego relację usłyszycie na antenie Radia Z. Teraz w Radiu Z pora na ostatnie dzisiaj wiadomości sportowe. Głos oddaję Mateuszowi Ligendzie.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
8: Co za mecz, co za emocje. Trwa pierwszy mecz finałowy w Ekstraklasie koszykarzy. Legia kontra Zastal. 50 sekund do końca. Goście prowadzą 72-69. Ale teraz ma rzut Schumert za 3 punkty, ale tylko o tablicę. A mogli odskoczyć na 6 punktów. Teraz Andrzej Pluta, lider legionistów, do boku. Trójka, trójka celna. I Graves pokazuje na palcach, że właśnie o to chodzi. Bo jest po 72-36 sekund na zegarze. I w ekstazie kibice na warszawskim Bemowie, bo przecież legioniści to obrońcy tytułu mistrzowskiego. Wybiegają cheerleaderki w takich złotych trykotach i proszą te ponad 2000 kibiców o to, aby to wsparcie było do samego końca. Ten mecz dobrze układał się gospodarzom, długo prowadzili, ale zielonogórzanie, którzy przebojem wdarli się do tego finału, mogło ich nie być w playoffach. Zaczęli grać pierwsze skrzypce pod nieobecność Filipa Marczaka, który być może z złamanym nosem opuścił parkiet w takiej masce Zorro. Też Andy Mazurczak, który także złamał ostatnio nos. Dużo problemów, ale Zastan miał swój wynik. Teraz po 72. Pytanie, kto wygra? Przypomnę, 36 sekund do końca czwartej kwarty.
7: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
9: A jutro, proszę Państwa, równie emocjonujący dzień w pogodzie. Z tego co widzę, to niebo pokryje się chmurami, a z tych chmur może spaść deszcz, a nawet grad. A wcześniej pojawią się burze i do tego czasu będzie bardzo gorąco, nawet do 29 stopni w centrum i na wschodzie Polski. Taka pogoda, proszę Państwa, szykuje się na jutro, czyli na wtorek.
10: Nie wiem po co oni tam Ligendę wysłali, jak to byś mógł to zrobić stąd i taniej, nie?
11: Tak, za darmo.
0: Darmo, no. Tu Marcin Sońta.
9: I Michał Kroście.
0: Witamy serdecznie, kochani. To jest program Co za wieczór, co za noc. I zapraszamy na konkurs Państwa Miasta. Do wygrania będzie butelka bidon typu bidon, czy nie?
9: Będzie bidon typu bidon.
0: Typu bidon typu kubek. Dzwońcie. 321, 321, 321. Super nagrody.

0: Ładna ta trąbka jest na końcu, nie Cinek? To jest trąbka w ogóle? Ty rozróżniasz trąbkę od saksofonu?
1: Nie, bo to może być wszystko. To może być też altówka.
0: Może być gitara.
1: Nie, altówka to skrzypce chyba.
0: To może być kontrabas.
1: To nie była perkusja, na pewno.
0: To na pewno była Sylwia Grzeszcza.
1: To nie była perkusja w Radiu Z.
0: To jest Radio Z w Radiu Z. Zapraszamy na Państwa Miasta.
2: Państwa Miasta w Radiu Z.
0: A dzisiaj grają z nami panowie. Pierwszy z panów to jest Mariusz z Ząbkowic Śląskich. Cześć Mariusz.
3: No, cześć, witam, dobry wieczór.
0: Witamy serdecznie. Mariusz, dobrych żartów, emisariusz, co nie?
3: Pewnie, że tak.
0: Dokładnie. I Michał, co się skichał. Cześć, Michał.
4: Cześć.
0: Ja tak mogę mówić, bo też jestem Michał. Cinek, dawaj zasady dla
1: nas. A Marcin, Marcin, bo?
0: Marcin, zamknij się i dawaj zasady.
1: Okej, okay, dobrze. Dzisiaj literka B, jak plan B.
0: Jak bawuł.
1: Każdy dostaje swoje kategorie, na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Prawidłowa to punkt, zła lub brak odpowiedzi to punkt dla przeciwnika. Gracie do 3 i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Mariusz, dobrych żartów, emisariusz, a potem Michał, co się skichał. Grajmy. Jeszcze raz to powtórzymy i do was przylgnie, wiecie o tym.
0: dawaj pytanie dla Mariusza, emisariusza.
1: Mariusz, literka B, twoja kategoria, można się tym podrapać.
3: Brzytwa.
0: No.
1: O, ryzykowne, ale można.
0: Ryzykowne.
1: Michale, można to wyhodować.
3: Buraki.
0: Buraki można wyhodować.
1: Można oczywiście.
0: 1-1.
1: Wracamy do Mariusza. Mariuszu, coś na rękę.
3: Busola?
0: Co jest busola?
1: Busola to jest kompas.
0: Aha. Myślałem, że bransoleta będzie lepsza, no ale dobra, 2-1.
1: Wiesz co nie jest na rękę?
0: Nie wiem.
1: Na pewno nie jest na rękę brutto.
0: Dobre, ale dobre.
1: Nieźle, co?
0: Cinek is on fire.
1: Michale, coś, co można ugryźć.
3: Batonik.
0: Batat. Można batata ugryźć również. 2-2. Dogrywka.
1: Kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu. Jeżeli któryś z was zna odpowiedź, to krzyczy swoje imię i od tego momentu ma 3 sekundy na odpowiedź. Ja przypomnę imiona. Mariusz, dobrego żartu.
0: Dobra, już, emisariusz i Michał.
1: Uwaga, literka B, kategoria dogrywkowa, element ubioru.
3: Mariusz.
0: Remis był. Mariusz i Michał.
1: Musisz
0: inną kategorię wymyślić.
1: Muszę jeszcze raz w takim razie dać.
0: Ale inną kategorię.
1: Tak. No. Uwaga, inna kategoria.
0: No.
1: Zespół muzyczny.
3: Mariusz. Bajm.
0: Bajm, Mariusz wygrywa po dogrywce dogrywki. Serdeczne gratulacje.
1: No to udało się, panowie.
0: I teraz jest do wyboru dla Mariusza nagroda. Albo kubek Radia Z, albo butelka Duffy typu bidon.
1: Co wybierasz?
3: Oczywiście kubek.
0: Kubek, dobra. To dla Michała butelka Duffy typu bidon. Ja powiem wam, że brałbym butelkę, no ale już wasza sprawa, wasze życie.
1: Jakby zrobili kubek typu bidon.
3: Mogę kogoś pozdrowić?
1: Proszę. Tak.
3: A chciałem powiedzieć mojego brata z Wielkiej Brytanii, być może to słucha, bo jak byłem u nich na feriach, to cały czas grało Radio Z. Także pozdrawiam Ekstra. Marcina i całą rodzinkę.
5: No to ja też chcę kogoś pozdrowić z Obkowic Śląskich. Panią Lorettę pozdrawiam.
0: Panią Lorettę?
5: Tak.
0: Co to za Loretta jest?
1: Nie wiem, ale też chcę ją pozdrowić.
0: Ja też pozdrawiam Lorettę.
1: Pozdrawiam cię, Loretto.
5: Ciekawe imię, co?
0: Wow, dobra, Loretta. Cała Polska pozdrawia Lorettę z Ząbkowic Śląskich. Loretta, odezwij się. 321.
1: Masz nasz numer, jak chcesz.
0: Cześć.

0: Locked Out of Heaven to Bruno Mars w Radiu Z. 24 minuty po godzinie 22. Na moim słuchacie Radia Z.
1: W czwartek, proszę Państwa, zaczyna się piłkarski mundial. No, to już najbliższy czwartek. Będziemy z Cinkiem oczywiście śledzić na bieżąco, informować, co się dzieje, tak jak śledzimy teraz przygotowania do mundialu. Francja gra z Irlandią Północną mecz towarzyski. W drugiej połowie Francuzi prowadzą 2-0. Mhm. Obie bramki strzelił Zinedine Zidane. Popularny Zizou.
0: Nie ma, popularny Zizou. Jest na emeryturze.
1: Legenda francuskiej piłki.
0: No nie, jak nie?
1: Popularny Zizou.
0: A jest popularny Kaka?
1: Nie ma popularnego Kaki. Nie wiem, kto strzelił, bo popularny Zizou, jak Cinek słusznie mówi, jest na emeryturze. Za chwilę będzie piosenka do przytulania się. Warius Manx, piosenka księżycowa w Radiu Z. Radio
2: Z i już. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: One Republic w Radiu Z, za 25 minut godzina 23. I teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tak zwanych tematów poważnych.
1: O nie, ja czuję, że gdy tak mówisz, to wcale nie są poważne i będziesz udzielał rad w jakiejś sprawie, które nikogo nie obchodzą.
0: Akurat Ciebie to zainteresuje, ponieważ masz kota.
1: Mam.
0: Tak, a ja mam odpowiedź na pytanie, jak stworzyć dobrą relację z kotem.
1: A ja wiem, dawać mu żarcie i wypuszczać na dwór, żeby się wysikał. Koniec relacji.
0: To nie jest takie proste, Michał.
1: A co?
0: Drodzy słuchacze, koty uwielbiają ciszę i spokój. Aha. W związku z tym, według ekspertów, warto zapewnić kotu spokojny kąt do wypoczynku oraz jedzenia. Te zwierzęta cenią sobie rutynę i nie lubią zmian. Aha. Nie powinniśmy ich też za długo i intensywnie głaskać. Jeżeli spełnimy te wszystkie warunki, będziemy dla kota znośni.
1: Wiesz, moim zdaniem cały czas opieram się przy tym, że daję mu po prostu żreć i to resztki po obiedzie. Wiem, że teraz się obudzą. Resztki po obiedzie, a wiesz co ja jem na obiad? Golonka po bawarsku.
0: Ty jesz resztki, więc on zdaje resztki z resztek.
1: Resztki z resztek. On je resztki z resztek z golonki po bawarsku. Mój kot jest, który jest 8 czerwca, on w tym miesiącu zjadł już 6 golonek po bawarsku.
2: Waży 41.
0: I ma 120 lat.
1: Pink, what about us? Teraz w Radiu Z dla wszystkich małych kotków.

0: Trzona i zły w Radiu Z. Za 14 minut 23 to jest wspaniały moment na bezużyteczną ciekawostkę. Dawaj dżingiel, Cinek.
1: Bezużyteczna ciekawostka w Radiu Z.
0: Ta dzisiejsza ci się spodoba, bo jest o małych ptaszkach, wiesz? Samice...
1: Poczekaj, dlaczego mi się spodoba w takim razie?
0: Jesteś fanem ornitologii, Cinek. Samice kolibra, żeby odstraszyć natrętnych adoratorów, udają, że są samcami.
1: Po pierwsze, kolibry nie są wcale takimi małymi ptaszkami. To są normalne ptaszki europejskie. Normalne, to jest średni rozmiar. Tak.
0: Ty uważasz, że to jest normalny ptaszek, tak?
1: Tak.
0: Współczujemy twojej żonie, wszyscy, Cinek. I pozdrawiamy ją z tego miejsca bardzo serdecznie. Katy Perry, Roar.

0: No. Czyli słuchaj tego, jaki to jest beat. Ty rozumiesz w ogóle grę słowną w tej piosence? Patrz, to jest Beauty and the Beat, czyli aha, jakby piękność i beat. A tak naprawdę jest to gra słowna, ponieważ po angielsku Piękna i Bestia to jest Beauty and the Beast.
1: Aha, rozumiesz? To nie rozumiem.
0: No, to jest tak jakby... A, długo by gadać. No nic, za chwilę wiadomości. Ola, ty rozumiesz, o co chodzi z tym Beauty and the Beat, że Beauty and the Beast, że Piękna i Bestia?
2: Nie, ale ja bardzo dziękuję, że mnie oświeciłeś.
0: Jestem jedyną osobą w tym studiu, która rozumie piosenki. Ale całe szczęście Ola się zna na wiadomościach, co nam za chwilę udowodni.
1: Co?
3: Reklama.
4: Ale sztosy.
2: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
8: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
7: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.

0: więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Po reklamie.
3: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie poniedziałkowe wiadomości, które ma dla nas Ola Wojciechowska.
4: Burze z gradem i ulewy. Wtorek będzie pogodowo dynamiczny, są alerty. Stowarzyszenie Morawieckiego, PiS, bierze je pod lupę. Resort zdrowia zapowiada reformę kształcenia lekarzy. Medycy boją się biurokracji.
3: 23.
4: Ściana deszczu będzie jutro przechodzić przez Polskę. Niespokojnie zacznie się robić już nad ranem. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Gdzie pogoda będzie najbardziej niespokojna? Aktualne alerty IMGW przejrzał reporter Radia Z Michał Dzieleński.
5: Burze w takim szerokim pasie od Słupska po Wałbrzych, a potem w kierunku Rzeszowa i dalej w górę, aż po Suwałki. Szczególnie silne burze prognozowane są w Małopolsce. Tam pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia. Silne opady deszczu i możliwe lokalne podtopienia od Bieszczad aż po Sudety. Taka niespokojna pogoda może utrzymać się do środy.
4: A po przejściu burzowego frontu zrobi się chłodniej. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. To było łączenie przez telefon podczas międzylądowania samolotu w Kiszyniowie.

0: Krzysztof Grządzielski.
1: Zdaniem papieża europejscy przywódcy obrali zły kierunek, zwiększając wydatki na obronność. Potrzeba pokoju na świecie stanowi wymóg moralny, mówił Leon XIV. Broń może narzucić czasowe milczenie, lecz nigdy nie będzie w stanie zbudować autentycznego i trwałego pokoju. W kraju, w którym legalna jest aborcja i eutanazja, Leon XIV bronił także prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wskazywał również, że wciąż wiele osób pada ofiarami przemytników, a władze państw powinny solidarnie zająć się, jak to określił, dramatem migracji. Z Hiszpanii Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Papież spotkał się dzisiaj także z ofiarami pedofilii w kościele. Ta rozmowa trwała prawie godzinę. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zbada stowarzyszenie byłego premiera Morawieckiego, zapowiada w Radiu Z wiceprezes partii Mariusz Błaszczak. Podkreśla jednocześnie, że politycy PiS-u mogą działać w stowarzyszeniach, jeśli te mają charakter ekspercki, a nie konkurencyjne wobec partii.
2: Jest zasadnicza różnica między partią w partii, na co nie ma akceptacji, a stowarzyszeniem o charakterze eksperckim. I sądzę, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie stowarzyszeniem eksperckim.
0: Gość Radia Z dodaje, że Komitet Polityczny PiS zajmie się nie tylko stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, ale wszystkimi stowarzyszeniami powstałymi w ramach partii. Milionowe straty i 6 zatrzymanych osób. Policjanci z Radomska rozbili grupę podejrzaną o przestępstwa skarbowe i gospodarcze. Jedna z firm mogła stracić blisko 4 miliony złotych, mówi Radiu Z aspirant Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku.
3: 3 osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast kolejnym 3 przedstawiono zarzuty związane z kierowaniem jej działalnością. Ponadto podejrzani odpowiedzą za przestępstwa gospodarcze i skarbowe.
0: Zatrzymani mają od 35 do 71 lat. To 3 kobiety i 3 mężczyzn. Grozi im do 25 lat więzienia. Ministerstwo Zdrowia szykuje największe od lat zmiany w kształceniu lekarzy. Nowe przepisy mają objąć cały proces zdobywania zawodu. Od studiów po specjalizację. Lekarze jednak obawiają się, że reforma zwiększy biurokrację. Ze szczegółami teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
4: Resort Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy. Docelowo, jak słyszał, lekarzy chodzi o likwidację. Młodzi medycy będą mniej doświadczeni, ucierpią na tym sami pacjenci, mówi mi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
5: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
4: A to według samorządu lekarskiego oznacza, że wielu lekarzy będzie rezygnowało z trudnych i nieopłacalnych specjalizacji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Resort Zdrowia zaznacza, że wiele państw Unii Europejskiej odchodzi od staży. Dzięki temu lekarze szybciej wchodzą na rynek pracy. Przepisy są w trakcie konsultacji. Zanim spakujesz walizkę, pomyśl o zdrowiu. Przed wyjazdami do egzotycznych krajów lekarze przypominają o szczepieniach i o odpowiednim przygotowaniu, mówi Radiu Z lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
6: Nie pić wody z ujęć takich ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. To jest wtedy na pewno zdrowsze i wtedy możemy uniknąć różnych patogenów przenoszonych drogą właśnie pokarmową. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Starać się jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
0: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. Warto też przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie. I w wiadomościach o 23 to wszystkie informacje, które dla Was mamy. Na kolejne zapraszam już teraz w imieniu Krzysztofa Białkowskiego.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Ale jutro będzie upał, Cinek. 29 stopni będzie w Warszawie.
9: Przepraszam.
8: Ale upał się zaczyna od 30 stopni.
9: Ciekawe,
8: i to jest...
9: gdzie jest taka definicja upału?
8: Gdzie jest taka definicja upału?
9: Gdzie?
8: W książce z definicjami synoptycznymi.
9: Aha, okej. Okay. To w takim razie, proszę Państwa, jutro będzie gorąco, ale do upału to jeszcze ho-ho. W Warszawie 29. I deszcz.
8: No to witamy w Radiu Z, 5 minut po 23. Michał Krościel
9: i Marcin Brodka.
8: Marcin Sońta.
9: Marcin Brodka.
8: Monika Brodka.
9: Sońka.
8: Marcin Sońka, Monika Brodka. Miałeś być. Bo ja śpiewam.

0: Nicole Vince, Am I Wrong w Radiu Z, 16 minut po godzinie 23. Uważam, że z takimi deklaracjami to trzeba ostrożnie, a jednak papież nie gryzł się w język.
1: A co powiedział?
0: Powiedział papież Leon XIV publicznie, że kibicuje Realowi Madryt.
1: Wow.
0: No, królewcy w odpowiedzi wypuścili natychmiast koszulkę z napisem Leon i numerem 14. Można ją sobie kupić, prawie 200 euro kosztuje.
1: Wiesz, jaki może być teraz efekt uboczny tej deklaracji papieża?
0: No.
1: Że ludzie w Barcelonie zaczną przechodzić na islam.
0: Poczekaj, to zbyt skomplikowane dla mnie.
1: No co jest największym rywalem?
0: A, Barcelona, a rywalem chrześcijaństwa jest islam. Tak, no. tak to rozumujesz?
1: Tak to trzeba.
0: Okej, dobrze, tak może być. Dobra, Michał, nie ma problemu.
1: Czy może tak być, a nie mówię, jak będzie.
0: Oczywiście.
1: New Religion, tak a propos. New Religion teraz.
0: Beberexa.

0: She's So Hyde i Kurt Nielsen. Ten Kurt Nielsen wygrał jakiegoś idola w Norwegii czy gdzieś, nie?
1: Tak, najpierw wygrał norweskiego, a potem wygrał tego światowego idola.
0: Tak, i on podobno był bardzo brzydki. Ja nie umiem ocenić urody mężczyzn, ale...
1: Wiesz co, wyglądał jak Ed Sheeran.
0: No, ale pomyślałem sobie wtedy, że skoro ludzie brzydcy mogą odnieść sukces, to dlaczego nie ja? Wiesz? To
1: a wiesz, to jest dużo powodów akurat.
0: Nie, ale to jest inspiracja dla milionów brzydkich mężczyzn, dlatego my z Cinkiem tutaj siedzimy i bardzo lubimy Kurta Nielsena i będziemy sobie go puszczać, co nie? No.
1: I uważam, że jest tak przeciętnie wygląda, nie?
0: Przeciętnie,
1: nie,
0: dużo
1: nie jest
0: lepiej
1: jakiś
0: od nas.
1: Bardzo brzydki na tle.
0: Mi się nawet podoba.
1: Fajny facet.
0: Zalia i Diament za moment w Radiu Z.
2: Radio Z i już. Reklama.

0: więcej i sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół.
1: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.

0: ale to jest ładny cecinek.
1: Bardzo, to Louis Armstrong. A wiesz, że moja córka nowa, zupełnie jak moja córka, ta, chcę powiedzieć stara, ale ma 5 lat,
0: no,
1: uwielbiała piosenkę You Are So Beautiful Joe Cockera.
0: Skąd wiesz, że ta nowa uwielbia, jak ona ma 5 dni?
1: Bo przestaje płakać, jak ją gram.
0: Naprawdę?
1: Tak, tak. I przetestowaliśmy to przy poprzedniej córce mojej i okazuje się, że na to też działa, więc polecam wszystkim, którzy mają płaczące dzieci, Joe Cockera.
0: Joe Cockera, ale jaka piosenka?
1: You Are So Beautiful.
0: You are so beautiful.
1: Teraz mi się chce płakać trochę.
0: To nie znam.
1: Że nie umiesz śpiewać.
0: Ja akurat tej nie znam. No nic, teraz będzie, proszę państwa, piosenka Marisy zatytułowana Odkochaj.

0: są Nick i Sky w Radiu Z. Za 17 minut będzie północ. To jest czas na DD, kochani.
1: DD, czyli dowcip dnia w Radiu Z.
0: To już jest nasza świecka tradycja, że każdy dzień kończymy dowcipem dnia i układ jest prosty. Jeden z nas dowcip opowiada, drugi łaskawie i życzliwie z tego dowcipu się śmieje. Dzisiaj dowcip opowiada Cinek, a ja będę się chichrał.
2: Uwaga, opowiadam. Do domu przyszedł ksiądz z kolędą. Po święceniu mówi do małej dziewczynki: a umiesz się żegnać, moje dziecko? Umiem, do widzenia.
3: Radio Z i już.
4: Reklama.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Po reklamie.
8: Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych prezydencki rzecznik po obradach kapituły Orła Białego. Prezydent Nawrocki nie wyklucza możliwości odebrania odznaczenia po decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej.
1: Na razie informacje są bardzo oszczędne. Oprócz tego, że decyzja w odpowiednim czasie, to wiemy, że kapituła przedstawiła prezydentowi swoją opinię. I tyle. Wiadomo też, że ostateczna decyzja należy do prezydenta, a kapituła jest ciałem doradczym, opiniującym. Wcześniej premier Donald Tusk zapelował w mediach społecznościowych do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim emocje zrujnują Solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
0: Według Dużego Pałacu to przyznanie się Donalda Tuska do kompletnej niemocy. Prezydencki minister Marcin Przydacz napisał na portalu X także o tym, że to słaba ocena dla szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wspomniany szef polskiej dyplomacji złośliwie skomentował, że skoro Karol Nawrocki tak bardzo chciał grać większą rolę w stosunkach międzynarodowych, to ma teraz okazję do podjęcia trudnej decyzji na tym polu,
2: która na pewno będzie miała poważny wpływ na politykę zagraniczną, dlatego mam nadzieję, że kapituła i pan prezydent podejmie mądrą decyzję.
0: Prezydent Ukrainy został odznaczony orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę, a najwyższe odznaczenie polskie odebrano tylko raz w historii, w 1932 roku. Wówczas sanacyjny rząd w ramach politycznych represji podjął taką decyzję wobec Wincentego Witosa, któremu 7 lat później odznaczenie przywrócono.

0: były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć mediowania między Moskwą a Kijowem. Tragiczny wypadek w Płocku. Ciężarówka potrąciła kobietę na przejściu dla pieszych, mówi Radiu Z Monika Jakubowska z miejskiej policji.
1: Niestety w wyniku poniesionych obrażeń 62-letnia piesza zginęła na miejscu. Wiadomo, że kierująca pojazdem była trzeźwa i posiadała uprawnienia do kierowania pojazdami.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w miejscowości Emilia, niedaleko Zgierza w Łódzkiem. W niedzielę późnym wieczorem dachowało tam BMW, kierując nim 42-latek. Po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy i przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Na pochwałę zasługuje jednak zachowanie świadków zdarzenia, mówi Radiu Z brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
2: Szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźnie, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
0: Dlaczego BMW dachowało, ustala teraz policja. Coraz mniej bezpieczna sytuacja polskich wolontariuszy w Libanie po ataku Izraela na stolicę tego kraju, Bejrut. Co dalej z polską akcją humanitarną w tym miejscu? Sprawdzał reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
3: Akcja trwa, wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi mi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
4: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
3: Ataki objęły przedmieścia Bejrutu, a polscy wolontariusze stacjonują i pomagają w centrum miasta, gdzie są największe obozy dla uchodźców. Kilka dni temu wspólnie z polską ambasadą zorganizowali także Dzień Dziecka dla libańskich dzieci. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Dziennie przygotowywane są posiłki dla 10 tysięcy uchodźców. Według szacunków potrzebujących może być nawet milion osób. Afera w małej gminie w Wielkopolsce o edukację zdrowotną. Urząd Gminy Baranów przyznaje 800 zł dofinansowania do kolonii dla uczniów, którzy chodzili na zajęcia z tego nieobowiązkowego przedmiotu. Jak tłumaczy to samorząd, szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
5: Że to odpowiednia nagroda dla dzieci i ich rodziców za dbanie o zdrowie. Jak powiedziała mi wójt gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek, żeby dostać jednak dofinansowanie, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek.
6: Jeżeli dziecko nie jedzie na żadne kolonie, gdzie jest profilaktyka uzależnień, nie dostaną tych pieniędzy.
5: Zdaniem poseł PiSu Katarzyny Sójki program dyskryminuje część uczniów.
7: To nie jest konstytucyjne, żeby w taki sposób wykorzystywać środki publiczne, różnicować dzieci za decyzję rodziców.
5: Urząd Wojewódzki analizuje teraz, czy zarządzenie wójta jest zgodne z prawem. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: W gminie Baranów na zajęcia z edukacji zdrowotnej chodziło niespełna 20% uczniów w gminie. Przed wakacjami lekarze przypominają, by przygotować apteczkę. Z pewnością przydadzą się leki przeciwbólowe na alergie, a także opatrunki. O czym jeszcze trzeba pamiętać, to sprawdził reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Przede wszystkim przed egzotycznym wyjazdem trzeba się zaszczepić. Typ zastrzyku zależy od kierunku podróży. Trzeba też uważać na to, co robimy na miejscu. Przypomina w rozmowie ze mną lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kieciak.
9: Nie zaczepiać psów wałęsających się, bo jednak wścieklizna na świecie jest. Tak samo nie zaczepiajmy różnego rodzaju pseudosympatycznych małpek, bo one też przenoszą wściekliznę.
8: A w razie ugryzienia, ukąszenia czy złamania od razu idziemy do lokalnego lekarza, nie zna chora. W takim wypadku konieczne jest oczywiście ubezpieczenie. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Leki i dokumenty medyczne warto mieć zawsze w bagażu podręcznym. Śląscy regionaliści i politycy chcą, by język śląski trafił na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Ruszyły starania w tej sprawie. Ma to być alternatywna wobec prezydenckich wet blokujących uznanie śląskiej gotki za język. Robimy krok w bok, by pójść do przodu, mówi europoseł Łukasz Kochut, jeden z inicjatorów.
10: Przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne granty finansowe.
0: Starania o wpis potrwają nawet 3 lata. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
10: Przeskakujemy trochę byty polityczne i chcemy międzynarodowej ochrony dla języka śląskiego i będą także możliwości finansowe, bo będzie możliwość aplikacji o różne

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę podejrzanego o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Damian F. usłyszał zarzut, groził mu dożywocie. Do tragedii doszło w wynajmowanym przez chłopaka mieszkaniu. Nastolatki przez kilka dni szukała zaniepokojona matka. W szczegółach reporter Radia Z, Mateusz Kasiak.
1: Chłopak zabił dziewczynę prawdopodobnie z wtorku na środę. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, zadawał swojej ofierze liczne ciosy nożem w okolicy szyi i klatki piersiowej.
2: Na miejscu zdarzenia również ujawniono ślady wskazujące, że mężczyzna po zabójstwie usiłował zacierać ślady.
1: Chłopak został zatrzymany w sobotę w szpitalu psychiatrycznym. Został tam skierowany po domowej awanturze.
2: Mężczyzna biegał po okolicznych łąkach bez odzienia.
1: Mężczyzna będzie zbadany teraz przez biegłych psychiatrów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Damian F. przyznał się do winy. Nieco ponad tonę ważył skonfiskowany w gdyńskim porcie ładunek heroiny, którą przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i CBŚP. Narkotyki były warte na czarnym rynku około 220 milionów złotych. Szczegółów sprawy nie ujawniono, wiadomo jednak, że nad sprawą pracowali nie tylko polscy funkcjonariusze. Narkotyki były ukryte w paletach z ozdobnymi cegłami wykończeniowymi. Kontrabandę wykryto prześwietlając kontenery, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Nie muszę Państwu mówić, co by się stało, gdyby taka ilość tego strasznego narkotyku trafiła na polski rynek. Jest to narkotyk szczególnie niebezpieczny, narkotyk szczególnie uzależniający.
0: Towar przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zatrzymano trzech polskich obywateli, ale to nie koniec sprawy. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania. W tym roku za handel narkotykami zatrzymano już w Polsce prawie 1200 osób. Skonfiskowano też 83 tony środków odurzających. Mariusz Błaszczak przyznaje, że ma kontakt ze Zbigniewem Ziobrą. Wiceszef PiSu zdradził w Radiu Z, że rozmawiał z byłym ministrem sprawiedliwości. Odpowiedział też na pytanie o czym.
4: Jeśli mnie nagrali, no to Gazeta Wyborcza to opublikuje. Wie pan, jak się kierownik wściekł, Donald Tusk, kiedy Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych.
5: A skąd pan o tym wie?
4: No, słyszałem takie głosy tutaj.
5: Ale od kogo pan słyszał?
4: To od ludzi tamtej strony.
0: Mariusz Błaszczak, dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, powiedział, że nie wie, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Ceny ropy znów mocno w górę.

0: Paliwa nie brakowało, ale jednak każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
1: W ostatnich dniach spadły zapasy ropy na rynku amerykańskim. Strategiczne rezerwy są najniższe od stycznia 2024 roku, a kierowcy w Europie ograniczają tankowanie z powodu gwałtownego wzrostu cen paliw. To największy spadek sprzedaży w strefie euro od 3 lat. Według Eurostatu w kwietniu sprzedaż spadła o 3,5% rok do roku w strefie euro, a w Wielkiej Brytanii o 10%. A u nas pod koniec tygodnia ma zapaść decyzja, co dalej z programem wspierającym kierowców. Na razie obowiązuje do połowy czerwca. Jak ustalił reporter Radia Z, Miłosz Gocłowski, lada dzień rozpoczną się konsultacje międzyresortowe w tej sprawie, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
3: To możliwość przedłużenia o kolejny miesiąc, czy już wtedy na całe wakacje?
2: Nie, to pakiet dla nas, co najważniejsze, powinien być przede wszystkim pakietem elastycznym, więc jeżeli miałoby dojść do jego przedłużenia, to rekomendowałbym o 2 tygodnie.
1: A dziś paliwo będzie tańsze niż wczoraj. Litr 95 maksymalnie ma kosztować 5 zł 93 grosze, a oleju napędowego 6,45. 2 lata na medal od prezydenta muszą czekać małżeństwa z 50-letnim stażem. Sprawą zajął się burmistrz Radzionkowa na Górnym Śląsku, który nie kryje frustracji. Wystosował list otwarty do prezydenta Karola Nawrockiego. O szczegółach Szymon Kastelik.
4: Jak podkreśla burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor, to problem ogólnopolski dotyczy tysięcy par. Niestety nie wszystkie doczekają tego wyjątkowego momentu.
5: Mamy takie przypadki w tym roku również, że osoby nie dożyły.
4: Burmistrz dodaje, że procedura jest prosta, dlatego dziwi go tak duże opóźnienie. Zwraca też uwagę, że prezydent Karol Nawrocki często mówi o znaczeniu tradycyjnej rodziny, więc tym bardziej powinien szybko honorować takie pary. Do Radzionkowa dopiero teraz dotarły medale z wniosków z października 2024 roku. Radzionków, Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Burmistrz proponuje, by kancelaria prezydenta przyznawała medale co kwartał, co skróciłoby procedurę. Wnioski składa urząd gminy lub miasta. Potem trafiają do wojewody i prezydenta. Łódź uruchomi społeczną agencję najmu. Ma to być szansa na tańszy wynajem mieszkań dla osób, które znalazły się w luce czynszowej. To znaczy, że ich dochody są zbyt niskie, by wynająć mieszkanie na rynku komercyjnym, a jednocześnie zbyt wysokie, by liczyć na lokal komunalny. Miasto będzie zachęcać prywatnych właścicieli mieszkań, by podpisali umowy dzierżawy, a potem znajdzie lokatorów i zajmie się obsługą najmu, mówi Radiu Z prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
6: Miasto jest najmującym, w związku z czym miasto ponosi pełną odpowiedzialność za to, co dzieje się w mieszkaniu, czy mieszkanie nie jest dewastowane, mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu.
1: Pula mieszkań ma być jak największa, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
7: To są mieszkania, które już istnieją. My możemy, nawet w prywatnym mieszkaniu, możemy pozyskać środki z BGK-u na jego remont. Korzyścią dla osoby, która wprowadza lokal do SAN-u, jest to, że nie płaci ona od tej dzierżawy ani PIT-u, ani CIT-u, ani VAT-u.
1: Prace nad szczegółami programu będą trwać do grudnia. Społeczna Agencja Najmu miałaby zacząć działać od nowego roku. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. Strike one.

0: Druga. Wiadomość Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Maja Chwalińska po powrocie do Polski odpowiada na pytania dziennikarza Radia Z. Polska tenisistka wróciła wczoraj z wielkoszlemowego French Open, gdzie przebojem dotarła aż do finału. Na lotnisku Chopina witali ją kibice. Kilka godzin później spotkała się z dziennikarzami. Posłuchajcie, co mówiła Mateuszowi Ligenzie z redakcji sportowej Radia Z.
1: Czy był jakiś niespodziewany telefon? Może zadzwonił premier, prezydent, może Robert Lewandowski? Zmierzam do tego, że nawet kina wyprzedawały się na twój finał w Polsce.
2: Naprawdę? Szkoda, że na ten finał akurat. To znaczy, no, ja nie odbieram od nieznajomych telefonów, także może pominęłam jakiś taki numer.
1: Jak oceniasz, jeśli chodzi o to przejście z mączki na trawę? Ulubiona, niekoniecznie?
2: Ja bardzo lubię grać na trawie i myślę, że mój tenis też pasuje do tego, żeby na trawie grać dobrze, bo mogę wykorzystywać dużo swojego czucia, geometrii kortu, slice'a, skrótów, także duża zmiana, ale bardzo zawsze czerpałam radość właśnie z gry na trawie.
0: Maja Chwalińska teraz robi sobie wolne, do gry wróci za 3 tygodnie podczas wielkoszlemowego Wimbledonu. Wciąż czeka na informację, czy dostanie dziką kartę do drabinki głównej, czy będzie musiała przedzierać się ponownie przez eliminację. A minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że porozmawia ze swoim francuskim odpowiednikiem o sytuacji podatkowej Maji Chwalińskiej. Zgodnie z polsko-francuską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, nasza tenisistka musi zapłacić we Francji wysoki podatek od nagrody, jaką zdobyła w turnieju na kortach Roland Garrosa. Domański spotka się z francuskim ministrem, choć nie daje wielkich nadziei na załatwienie ulgi.
3: No raczej to będzie takie przedstawienie sytuacji, no ale też zgódźmy się, że gdyby była analogiczna sytuacja w Polsce, to również pewnie państwo by mnie pierwsi krytykowali, gdybym zgodził się tenisistce z Francji czy innego kraju, z którym mamy umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, robić jakieś specjalne ulgi. Ale oczywiście podejmiemy dyskusję.
0: Za dotarcie do finału Maja Chwalińska dostała 1 400 000 euro. Po opodatkowaniu będzie to jednak około 770 tysięcy. Dobre informacje na temat stanu zdrowia żużlowca z Gniezna, który został ciężko ranny w wypadku podczas meczu ligowego. Patryk Budniak wyszedł ze szpitala, a nawet przyjechał na mecz swojej drużyny. Niespełna 19-letni zawodnik na razie porusza się na wózku. Przed nim długa rehabilitacja, mówi dyrektor klubu Start Gniezno Radosław Majewski.
4: Operacja zarówno nóg, jak i kręgosłupa to były bardzo poważne operacje. Pod koniec miesiąca jest zaplanowana wizyta kontrolna, no i później będzie można nakreślić plan, co dalej, na to, co się wydarzyło. Jak wyglądał ten wypadek, no to Patryk jest w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej.
0: W związku z wypadkiem Patryka Budniaka, Polski Związek Motorowy wraz z Ministerstwem Sportu pracują nad zwiększeniem bezpieczeństwa podczas imprez żużlowych. Są zarzuty dla mężczyzny z Poznania, który zaatakował motorniczą tramwaju. Jak ustalili śledczy, 39-latek bez konkretnego powodu rzucił się na kobietę i groził jej kawałkiem szkła. O szczegółach sprawy poznański reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
5: Zarzuty to naruszenie nietykalności cielesnej, uszkodzenie szyby pojazdu i kierowanie.